siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: SK Szczecin.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Pani ESK Szczecin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Szczecin News.
1: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina będzie i o książkach, i o sporcie. Także jeżeli te tematy trafiają do Was, to koniecznie zostańcie z nami.
0: SK Szczecin.
1: Tak jak zapowiedziałem, zaczniemy od książek. Za oknem pogoda nieco jesienna, więc myślę, że ten temat trafi do Was jak ulał. Zapraszam na rozmowę ze szczecińskim autorem książek Przemysławem Kowalewskim. Dzisiaj w naszym studio mam ogromną przyjemność gościć Przemysława Kowalewskiego, polskiego pisarza, dziennikarza i samorządowca.
2: Miło mi.
1: Dobrze, że powiedziałem, dobrze, że powiedziałem polskiego.
2: Musimy po angielsku gadać, ale okej. Okay.
1: To oczywiście w ogromnym skrócie. No i teraz takich najnowszych spraw. Jeden z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Też oczywiście o ten temat zahaczymy, ale zanim, no to tutaj jeszcze zanim wyszliśmy na antenę, chwilkę porozmawialiśmy o po prostu o czytaniu książek. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, więc też to można sobie tak połączyć. Może jakieś dziecko będzie słuchało i zmotywuje się do czytania, bo tego pewnie byśmy życzyli.
2: Tak, no może bym nie zaczynał od moich powieści, ale wyobraź sobie, że kiedy pojechałem do Poznania, to była druga część, szóstka, na Grandę, to miałem spotkania z młodzieżą licealną i po tym spotkaniu z młodzieżą licealną chyba było na tyle interesujące to spotkanie, że wybrali sobie na wielki tydzień czytania, bo takie rzeczy się dzieją w szkołach, nie Potop, nie Adama Mickiewicza, nie nad Niemnem, tylko właśnie Kozła.
1: No to to jest ogromne wyróżnienie.
2: To było niesamowite.
1: Ale czy to nie jest tak, że właśnie łatwiej sięgnąć po książkę, która się no działa jednak bliżej czasowo niż no taki Potop, tak? I to nie oczywiście to są, przepraszam, że jeszcze dokończę, to są pozycje, które należy znać, ale jednak no łatwiej się osiągnąć po coś, co jest współczesnego.
2: Wiesz co, i to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że najważniejsze, żeby dzieciaki i młodzież czytała. I jeżeli mamy do nich dotrzeć przez pana Tadeusza i nie możemy dotrzeć do nich przez pana Tadeusza, to spróbujmy przez Harry'ego Pottera, właśnie. Spróbujmy przez Kowalewskiego, Stellara, być może Mroza, ale niech oni czytają. To jest najważniejsze. Tak, a później, jak poczują ten smak, zobaczą, że to wyobraźnia kształtuje ich rzeczywistość, no to będą sięgali po fajniejsze, mocniejsze, trudniejsze pozycje, no ale pierw ich przyciągnijmy do tego czytania.
1: Dokładnie, tak. No najważniejsze jest to, żeby zaczęli i faktycznie, no później każdy, nie tylko młody człowiek, każdy z nas dopiero potrafi się ukształtować, w jakim kierunku chce iść, w jakim gatunku literackim, prawda? Więc to się nie weźmie samo, jeżeli nie sięgniemy po jakąkolwiek pozycję.
2: Ale wiesz, to Kozioł, czyli moja pierwsza powieść, która jest historią śledztwa w sprawie najsłynniejszego szczecińskiego mordercy, czyli rzeźnika Znibuszewa. Tak naprawdę ja nie chciałem opowiedzieć historii rzeźnika Znibuszewa, bo było wielu ludzi, którzy opowiedziało tą historię dobrze.
1: Między innymi Jarosław Molenda.
2: Między innymi Jarosław właśnie Molenda. Ale ja chciałem opowiedzieć historię Szczecina mojemu synowi nastoletniemu wówczas. A po to, żeby go przyciągnąć do tej historii Szczecina, no to musiałem znaleźć taki wabik. A wabikiem była tajemnica, morderstwo, historia niedopowiedziana. No i on przeczytał Kozła, a przy okazji dowiedział się o ataku na konsulat sowiecki w Szczecinie. Dowiedział się o tym, co się wydarzyło pod Szczecinianką, kiedy radziecki żołnierz zaczął strzelać do Szczecinian Polaków i tak dalej, i tak dalej. O elementach tego właśnie miasta.
1: No właśnie, no bo to nie jest tylko powieść kryminalna, tylko to jest kawał historii.
2: Kawał historii mojego ukochanego miasta i taka też hołd oddany temu miastu.
1: No właśnie, nawet nie spoglądam na tę chwilę, póki co na moje przygotowane pytania. Szczecin. Czy w każdej książce zawsze będzie Szczecin? I czym to jest dyktowane? Jesteś po prostu lokalnym patriotą?
2: Tak, jestem lokalnym patriotą. Nie wiem, czy Szczecin zawsze będzie, ale póki co mam tyle historii w głowie, które mają miejsce w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, bo faktycznie Kozioł to jest Szczecin, szóstka, katastrofa, historyczna katastrofa 67 roku, która miała miejsce w Szczecinie, Latawiec, czyli trzecia część, to jest poszukiwanie seryjnego mordercy grasującego po Szczecinie, Niebuszewo-Warszewo, później mamy Sieroci, Sieroci, był wcześniej, czyli historia domu dziecka znajdującego się na ulicy Arkońskiej. i historia kurort. I tu była, kurort był nietypowy, ponieważ ja przyniosłem prawdziwą historię, która miała miejsce w latach 70. w szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach pod Radomiem, właśnie do Szczecina, bo chciałem, żeby ta opowieść stała się uniwersalna, ale jednocześnie, żeby szczecinianie czuli ją na własnej skórze dzięki temu, że znają te lokalizacje, dzięki temu, że znają Park Chopina, dzięki temu, że znają Broniewskiego, gdzie znajduje się zakład psychiatryczny, gdzie znają te ulice, po których jeździ Ugnę Galat.
1: Dokładnie.
2: I ja wiedziałem, że jak szczecinianin dostanie taką powieść do ręki, no to ona będzie miała dla niego nie wymiar tylko i wyłącznie uniwersalny, ale również w jakiś sposób lokalny, bo opowiem przy okazji o historiach szczecińskich. I tak właśnie to tak miało miejsce.
1: No i dokładnie tak jest, bo jak o tym mówisz, to ja mam ciary, bo właśnie czytając Kozła i wręcz czeka się na to, żeby padła nazwa jednej ze szczecińskich ulic. To jest coś pięknego, to jest takie wtedy takie moje. Tak to odbieram. Tak, i faktycznie od razu w głowie ta lokalizacja się odpala i że to faktycznie mogło być tu i tak dalej.
2: A wiesz, to jest tak, że dostawałem wtedy po Koźle szczególnie, dostawałem bardzo dużo wiadomości czytelniczek, szczególnie czytelniczek właśnie, które mówiły, no jadę teraz właśnie Wojska Polskiego i wyobrażam sobie tą akcję, która tam miała miejsce. Ja też, tworząc te historie, tworząc te opowieści, te sceny, miałem na uwadze, jakie chciałbym sam przeczytać o miejscach szczecińskich, które sam odwiedzałem, albo chciałem, żeby się ta akcja działa w tych właśnie miejscach. No bo jeżeli kiedykolwiek dojdzie do ekranizacji historii Ugnę Galanta, no to wyobraźmy sobie, że tam będzie Szczecin głównym bohaterem, tak? I chciałem tych lokalizacji wprowadzić jak najwięcej, żeby również zainteresować mieszkańców Polski tym, że Szczecin jednak ma w sobie tajemnicę i że to jest niesamowicie ciekawe miasto, ale również, żeby trochę historii sprzedać tego miasta. I miałem zawsze takie wrażenie, że dzięki Leszkowi Hermanowi i jego Sydinom zaczęła się jakaś taka podróż szczecinian do tego świata beletrystyki, z którym oni wcześniej nie mieli do czynienia, ponieważ my zawsze mieliśmy bohaterów wrocławskich, poznańskich, warszawskich, tak. Ale Szczecin w ogóle nie funkcjonował na kartach opowieści takich właśnie beletrystycznych.
1: Mimo, że znasz, jak mnie mam, doskonale topografię naszego miasta, to pisząc obojętnie którą ze swoich pozycji, przygotowując się, to przemierzasz mimo wszystko jeszcze raz te ulice, które zawierasz właśnie w swoich pozycjach?
2: Oczywiście. I to nie jest...
1: Odświeżasz
2: odświeżasz, ale też się uczę, bo może się wydawać, że ja nie jestem najmłodszym człowiekiem w związku z tym, że piszę takie historie, ale większość tych historii odbyła się w czasie, kiedy jeszcze mnie nie było na świecie, a w związku z tym musiałem poznać to miasto i szczególnie w Koźle i w Szóstce też. Miałem tak, że otwierałem stare mapy, mapy z lat 40., mapy lat 50., mapy z lat 60., bo ten Szczecin się tak dynamicznie zmieniał, że niektóre ulice znikały, niektóre dopiero się tworzyły, uzyskiwały nowe nazwy.
1: Niektóre też mają po ileś.
2: Ale no właśnie, i to musiałeś zrobić tak, że a czytelnik jest czytelnikiem wymagającym, to znaczy on nie da się oszukać go i wymyślić sobie jakąś ulicę, albo nie daj Boże nadać nazwę ulicy, która już nie istnieje, albo już, wiesz.
1: No właśnie.
2: Ja siedziałem z tą mapą, jedną i drugą, miałem tablicę, na których miałem zdjęcia Szczecina starego. Miałem te dwie mapy, bo na takich dwóch mapach pracowałem. I dlatego chyba ta książka mi zajęła najwięcej czasu, tworzenie jej, bo właśnie pisałem ją przez 3 lata, no bo tam, wiesz, co zdanie, to łapałem się na tym, no dobra, ale to w takim razie, co się działo na tej ulicy? Muszę sprawdzić, czy ta ulica w ogóle, czy tak wyglądała, tak?
1: No, faktycznie, no, to był, cały proces.
2: Cały proces. I to był, wiesz, taki proces live, czyli, że to nie jest tak, że jesteś w stanie zebrać te wszystkie materiały, tylko, no, opowiadasz jakąś historię i nagle okazuje się, że siostry bliźniaczki mieszkały w budynku takim i takim. Ja sobie wcześniej wymyśliłem, wiedziałem, w którym to będzie miejscu, No ale jak one wychodziły, to widzą karuzelę, która mieściła się na ulicach i ty teraz, wiesz, musisz sprawdzić, czyli przerywałeś nawet ten tok opowieści po to, żeby upewnić się, albo żeby dokładnie to opisać. Wiem, że są autorzy, którzy nie zwracają na to uwagi, ale ja chciałem zrobić taką opowieść, że w której czytelnik ze Szczecina czy z innego miasta będzie mógł się poruszać po tym moim mieście niemalże jak z przewodnikiem.
1: O, świetnie powiedziane. Zatrzymując się jeszcze przy koźle, czy temat seryjnych morderców jest ci bliski, jakkolwiek by to nie brzmiało? Czy interesowałeś się kiedyś tym tematem?
2: Tak, no my kryminaliści mamy tak, że trochę czytamy i w związku z tym mnie bardziej oczywiście interesowali seryjni w PRL-u, aniżeli współcześni. Dzisiaj dużo jest o współczesnych, ale był taki moment, że stwierdziłem, że wyzwaniem jest napisać kryminał, w którym właśnie nie ma seryjnych. Bo seryjny jest fajny do opowiedzenia, bo co jakiś czas po prostu znajdujemy trupa, albo co jakiś czas jest komunikacja z mordercą taka, że on nam daje kolejne zadanie i dzięki temu ta książka może trwać w kolejne rozdziały. Najtrudniej jest zbudować śledztwo wokół jednej sprawy. I dlatego u mnie z moich 7 powieści seryjny jest w koźle i w latawcu. Tylko że w latawcu on już ma taki czynnik społeczny, no bo jednak w latawcu giną znęty, tak zwane znęty, czyli osoby znęcające się nad swoimi rodzinami. I trochę to jest nie tyle seryjny morderca, co seryjny sprawiedliwy człowiek, który wyrywa chwasty. I to jest inne spojrzenie na seryjniaka, aniżeli my tak powszechnie myślimy o seryjnym mordercy. Mhm.
1: Zahaczając jeszcze o zmieniające się nazw ulic i jeszcze o rzeźnika z Niemuszewa, bo to muszę dopytać. Byłeś na Niemierzyńskiej 7 kiedyś, Wilsona 7?
2: Oczywiście.
1: Na pewno. No to było takie pytanie, znałem odpowiedź. Musiałem zapytać dlatego, że wybrałem się tam dopiero 2 dni temu, mimo że już dawno przeczytałem rzeźnika z Niemuszewa, Jarosława Molendy oraz twojego kozła. Nie wiem dlaczego tak pójść dopiero teraz, ale poszliśmy z narzeczoną i zdziwiłem się, jak w środku czas stanął, w środku tam wewnątrz.
2: Wiesz co, to ja nie wiem, czy ty byłeś, bo sama Wilsona 7, czy później rewolucji październikowej, a dzisiaj Niemierzyńska, ten budynek się zmienił.
1: Budynek, tak.
2: Budynek się zmienił, ale dokładnie można sobie wyobrazić, jak ten budynek również z zewnątrz wygląda, jak się pójdzie klatkę dalej, bo tam jeden numer albo 2 numery dalej jest dokładnie tak, jak to kiedyś wyglądało. I to faktycznie masz rację, że można się w ogóle przenieść w czasie. Zresztą całe Niebuszewo jest takim miejscem, w którym...
1: Jest w ogóle fascynujące.
2: No właśnie, jest fascynujące.
1: I to też wiem dzięki właśnie twojej książce. I no, tak.
2: Niebuszewo jest czymś niesamowitym, a szczególnie jak się ma background w postaci, no właśnie jakiejś opowieści, która się dzieje wtedy, to wiemy, jak ważną rolę to Niebuszewo pełniło dla samego Szczecina i jak wiele tego Niebuszewa sprzed 50, 70, 80 lat jeszcze zostało. Zresztą ja ostatnio nawet nakręciłem taką rolkę do siebie na sociale, pokazującą, że tam część elewacji po prostu się rozsypała i za właśnie kawałka cementu wystawał stary niemiecki napis świadczący o tym, że tam była knajpa jakaś w tym miejscu. I to jest w ogóle niesamowite, że wiesz, że dotykamy przeszłości i to tak fizycznie możemy dotykać przeszłości. Zatem jak jeszcze nie byliście na spacerze po Niebuszewie, po ulicach Długosza na przykład, ostatnio ja tam byłem na Długosze jeszcze raz, no dzięki akurat kampanii ambasadorów właśnie, to jest przeżycie niesamowite.
1: No właśnie my tak spacerując troszeczkę właśnie z narzeczoną 2 dni temu, jak właśnie się znaleźliśmy jakby śladami rzeźnika, powiedzmy, to faktycznie jakoś bardziej doceniliśmy te Niebuszewo. I też mamy coś takiego, że moja narzeczona to często mówi i bardzo lubię, jak to mówi, że mówi, zobacz, jakbyśmy byli na przykład, jakbyś to widział, to co teraz widzimy we Wrocławiu czy w innym mieście, to byś mówił wow. No, i to jest to, że musimy nauczyć się doceniać to, co mamy pod nosem, bo bo naprawdę, bo w innym mieście byśmy już robili zdjęcia. No to róbmy tutaj, bo jest na co popatrzeć.
2: Dokładnie, wiesz, mamy piękne kamienice secesyjne, niektóre są jeszcze nieodnowione, ale jeżeli wzrokiem poszukamy tych wszystkich niesamowitości na elewacjach tych budynków... To jest, wiesz, to jest w ogóle... I kiedy sobie uświadomimy, co się działo w ogóle w tych miejscach, pamiętaj, trzeba pamiętać o tym, że Niebuszewo, w pewnym momencie nazywane Lejbuszewem zaraz po II wojnie światowej, przez to, że tam było kilkanaście tysięcy Żydów, kilka tysięcy Niemców i kilkuset Polaków na początku, którzy mieszkali w jednym mieszkaniu, podzielone na 3-4 małe mieszkanka tak naprawdę. Tak. I do dzisiaj możemy widzieć, zobaczyć ślady kul od radzieckich pepesz, które zostawiły swoje ślady właśnie na tych elewacjach tych kamienic. Więc jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś o Szczecinie, no to musimy na spokojnie przejść się, pospacerować po właśnie tych ulicach Niebuszewa.
1: Jasne, okej. Okay. Powiedz mi, co sprawiło, że zdecydowałeś się na napisanie debiutanckiej książki? No bo nie byłeś pisarzem od zawsze, a też pytam jakby w kontekście tej inspiracji naszej kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, że w każdej chwili można po prostu zmienić bieg swojej historii. Co tak. było impulsem?
2: Wiesz co, impulsem było to, że powiedziałem sobie dość, że już nie chcę robić tego, co robiłem.
1: Okej.
2: A byłem urzędnikiem samorządowym. I wiesz, kiedy... to było dokładnie 45. mojej urodziny. Pomyślałem sobie, 45. urodziny. Właściwie druga część życia pewnie przede mną. Być może nawet ta krótsza część życia przede mną. A ja robię rzeczy, których nie lubię po prostu. I pomyślałem sobie, że co roku będę robił rzecz taką, o której myślałem, marzyłem, albo się bałem po prostu zrobić tego kroku. I zaczęło się od morsowania. Znaczy, wiesz, bo to były urodziny moje w listopadzie. Ja mam 16 listopada urodziny i pomyślałem sobie, a to będzie inaczej w takim razie. To wejdę do tej lodowatej wody i po prostu przełamię coś sobie.
1: Mm-hmm. Przełamię lody,
2: ale przełamię lody z samą sobą, co nie? I później był właśnie taki moment, kiedy dwa lata chyba później, kiedy tak usiadłem przed komputerem i pomyślałem sobie, kurde, ja wcale nie muszę robić tego, co robię. Być może moje życie będzie teraz gorsze, trudniejsze, ale będę robił to, co lubię. No i tak usiadłem i zacząłem pisać powieść, pamiętam. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co z tego będzie, ale chciałem opowiedzieć historię tego mojego Szczecina skierowaną do mojego syna, tak żeby ona była fajna w odbiorze, a jednocześnie opowiadała o moim właśnie ukochanym mieście. I pamiętam, do dzisiaj napisałem chyba tam kilkadziesiąt stron. Byłem urzędnikiem, siedziałem w tym swoim biurze. Tak naprawdę nie miałem za dużo do roboty. W wolnych chwilach, albo ich sporo, pisałem. Po prostu pisałem. Minęło kilka dni. Wyciągnąłem to, co napisałem. Poszedłem do mojej koleżanki, która czytała kryminały. Ja wtedy nie czytałem kryminałów. Dałem jej to i mówię, posłuchaj. Napisałem coś, przeczytaj i powiedz mi, czy to się nadaje. I wiesz, i to było tak, że czekałem chyba z pół godziny, 40 minut i nagle słyszę z pokoju obok, Przemek, i co dalej?
1: Najlepszy feedback, jaki
2: można... I to był feedback po prostu i wtedy pomyślałem sobie, no to w takim razie opowiem, co było dalej.
1: Okej, czyli to nie jest tak, że czekałeś na jakiś specjalny moment wieczorem, żeby był klimat, spokój, tylko w wolnej chwili notowałeś, nie czekałeś na... chciałem powiedzieć, że nie czekałeś na jakieś natchnienie, ale widocznie je miałeś, skoro mogłeś w każdej chwili pisać.
2: Ale wiesz, to natchnienie, to ono to przez cały czas siedzi. Jeżeli jest coś takiego, że wyrzucisz to z siebie, bo w końcu realizujesz siebie samego, w końcu robisz coś, co jest twoją pasją, no to ta historia po prostu siedziała w tobie. Zresztą każda historia kolejna, którą chcę opowiedzieć, albo opowiadam właśnie teraz, bo też piszę powieść, ona jakoś ciebie wypływa. A w związku z tym już później tylko chodziło o to, żeby zrobić śledztwo. W przypadku historii rzeźnika z Niebuszewa ja jednocześnie prowadziłem śledztwo. Pisałem tą opowieść i prowadziłem śledztwo, bo sprawdzałem te ofiary, które hipotetycznie mogły być ofiarami Józefa Cypka. Ja czytałem bardzo dużo i artykułów prasowych, i historii dotyczących rzeźnika Molendy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym robiłem swoje własne śledztwo i to było pasjonujące. Zresztą w każdej kolejnej powieści ja przeprowadzam jakieś śledztwo. I to jest właśnie... ja wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, ile to może mi dawać frajdy, a dzisiaj mam właśnie poczucie, że dzięki temu, że postanowiłem coś w swoim życiu zmienić, dzisiaj moje życie jest pełne pasji.
1: Cieszę się, że powiedziałeś o tym śledztwie, bo chciałem zapytać to cię domyślałem się, że no to nie wystarczy usiąść i po prostu napisać, to trzeba wszystko zweryfikować. Jeżeli chce się mówić o rzeczach, które zaistniały, bądź prawdopodobnie zaistniały, tu mówię tutaj w przypadku akurat tak. rzeźnika, to trzeba to wszystko zweryfikować.
2: Tak, i to jeszcze w czasach, kiedy nie było AI. Znaczy, wiesz, dzisiaj wrzucisz coś do AI i powiesz, ej, wyszukaj mi w historiach, tak, i dostajesz. A wtedy nie, no to ja musiałem przeczytać każdy artykuł, który się ukazał na temat rzeźnika z Niebuszewa, ale również tych czasów, bo ja opisuję Szczecin z 57 roku, z 56 roku, z 52 roku, z końcówki 45 roku. W związku z tym ja musiałem sam się dowiedzieć, co się wtedy działo, jak ten Szczecin wyglądał, jaki miał problemy, jak ci ludzie się ubierali, co nosili w bagażach, kiedy się przemieszczali gdzieś, co pionierzy zobaczyli, kiedy wysypali się z tych wagonów bydlęcych, z którymi przyjechali do Szczecina. W związku z tym tych źródeł, tych śledztw ja prowadziłem kilka w tym samym momencie, po to, żeby sobie w ogóle ten Szczecin wyobrazić. A zatem, no to tak jak mówię, no to jest pasjonująca zabawa, żeby napisać dobrą powieść, trzeba przeprowadzić porządne śledztwo. Mhm.
1: Czy wszelkie instytucje, które, no bo to trzeba sięgnąć gdzieś po te wszystkie materiały, po te artykuły, są pomocne?
2: Są pomocne. Wtedy to była Książnica Pomorska, to były materiały książkowe, dużo materiałów książkowych, to były gazetowe, czyli tutaj też Książnica Pomorska, dużo gazet, artykułów, ale później trzeba, później wyobraźcie sobie, to było niezłe, wyobraźcie sobie, że kiedy ja pisałem tego rzeźnika mojego, tego kozła, to w tak zwanym międzyczasie ukazała się powieść Molendy pod tytułem Rzeźnik z Niebuszewa.
1: A, okej. Okay.
2: Tak, i to było tak, że ja pamiętam, zobaczyłem tą książkę gdzieś w Empiku i mówię, kurczę, no nie, no.
1: Podcięło troszeczkę?
2: No, tak, to podcięło, nawet nie troszeczkę. Powiem ci, że ja zostawiłem książkę na 3-4 miesiące. W ogóle nie dotykałem jej. Po prostu stwierdziłem, że bez sensu to wszystko.
1: Tyle pracy, a tu nagle taką pozycję zobaczyć, faktycznie.
2: Ale wiesz, po tych 4 czy tam 5 miesiącach wróciłem do tego Empiku i mówię, dobra, zmierzymy się z tym Molendą. Kupiłem Molendę, otwieram, a tam okazało się, że Molenda przeprowadził takie bardzo drobiazgowe śledztwo i napisał reportaż. On nie napisał fabularnej historii beletrystycznej, tylko napisał reportaż o tym krok po kroku, jak wyglądało śledztwo w sprawie Józefa Cypka. I naszpikował tą swoją książkę masą dokumentów. Tak. To on siedział w IPN-ach i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja miałem ułatwioną drogę, no bo już nie musiałem iść do IPN-u po to, żeby odczytać jego akta, bo Molenda wrzucił te akta po prostu do swojej książki. Ja pisałem opowieść beletrystyczną, fabularną, a w związku z tym sam Molenda dostarczył mi bardzo dużo materiałów. Mhm. Zatem coś, co myślałem, że mnie pociągnie do piekła, że z tego Molendę zrezygnuję z pisania, tak naprawdę okazało się ogromną szansą dla mnie, bo dzięki niemu naprawdę przyspieszyły prace nad moim kozłem.
1: Więc ciekawie ta historia się potoczyła, tym bardziej, że jak wiemy, Jarosław Molenda, no widnieje to na okładce kozła, mówi najlepszy debiut kryminalny tego roku, tak jak właśnie rozmawialiśmy przed wyjściem na antenę, jak się później okazało, zgarnąłeś ten najlepszy debiut kryminalny roku, więc to tak miało być. To
2: Molenda jest jakimś czarnoksiężnikiem, co nie? No nie, to było niesamowite. Faktycznie, kozioł wychodził w czerwcu, 1 czerwca. I wiesz, to był mój debiut, teraz tak patrzę na tą okładkę, oni dali mi właściwie tylko do informacji tą okładkę i tak patrzę, Jezu, Molenda, pisze o mojej książce, że to jest najlepszy debiut roku i wiesz, i wtedy czujesz taką falę endorfin, co nie? Po czym tam 6 miesięcy później dowiadujesz się, że zostałeś nominowany do nagrody debiut kryminalny roku i wskakujesz do wielkiego finału, co nie? A na sam koniec wygrywasz to i zostajesz tym kryminalnym debiutem roku w Toruniu. No to co było coś niesamowitego.
1: Coś pięknego. No powiedz mi, no jak już zmieniłeś swój zawód po prostu na napisanie książek, jak życie się zmieniło?
2: No życie się zmieniło totalnie, wiesz.
1: Ale jest to dalej taki czasami kosmos, że nie dowierzasz
2: ale
1: dalej?
2: Ale absolutnie, to znaczy, wiesz, jak jedziesz, ja wróciłem dzisiaj, wczoraj wróciłem z targów książki w Warszawie i kiedy myślisz, że dochodzisz do 50 i twoje życie raczej powinno zwalniać, to u mnie po prostu to eksplodowało. To znaczy, ja każdą premierę i po premierze, tam, nie wiem, 2-3 miesiące, no to jest życie jak na rolę roller coasterze jakimś, bo ludzie z tobą się komunikują, mówią ci, co, jak oceniają twoją powieść. No media oczywiście są zainteresowane tym. Dzieje się bardzo dużo w sieci teraz bookstagramowej i ludzie żyją powieściami i to nawet już tak to życie zamienia się w sztukę też, bo no, jest potężne zainteresowanie tymi historiami. W Szczecinie szczególnie, bo Szczecinianie są chyba w takim wyjątkowym, wyjątkową społecznością, że tak bardzo chcą się dowiedzieć o tej, poszukują tej swojej tożsamości, tak bardzo chcą odnaleźć tą swoją historię, że właściwie na pewno jesteśmy inni niż inne, niż inne części Polski.
1: Też tak uważam.
2: Bo to poszukiwanie
1: tej tożsamości... Mamy specyfikę jakąś.
2: Tak, mamy tę specyfikę i chyba... odreagowujemy to, że przez lata właściwie żyliśmy w takiej maliźnie, to znaczy jeżeli coś dobrego się działo, to na pewno nie w Szczecinie, to się działo dobrego w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie, ale Szczecin był takim miejscem zapomnianym. A tu nagle okazuje się, że Szczecin jest bardzo ciekawy, że ma swoich bohaterów i się dynamicznie rozwija i dzisiaj ja to czuję, kiedy jeżdżę po Polsce, nie wiem, w Lublinie na przykład ostatnio byłem i oni wszyscy są bardzo ciekawi tego Szczecina i to chyba jest tak, że trafiłem też na te swoje 5 minut dzięki tym powieściom.
1: 5 minut, które trwa.
2: Które pisze trwa, tak. Dokładnie.
1: Nie, no jesteś idealnym przykładem właśnie tego, że możemy w każdej chwili zmienić swój bieg. Też coś o tym wiem, więc naprawdę tutaj zaczarowany słucham tego, co mówisz. Zbliżając się do samego końca, co mógłbyś powiedzieć... Chciałem powiedzieć młodym ludziom, ale czemu tylko młodym? Właśnie,
2: no właśnie.
1: Właśnie o to chodzi. Sam się tutaj bym wrzucił na minę. Co chciałbyś powiedzieć osobom wszystkim, które chciałyby zacząć pisać, a nie wiedzą jak? Raczej umieją pisać, wiesz o co mi chodzi. Mają warsztat, ale nie wiedzą jak się zabrać.
2: Wiesz co, właśnie często jest tak, że spotykam tych ludzi, którzy chcą pisać i nie wiedzą jak się do tego zabrać, albo po prostu coś już napisali i nie wiedzą co z tym zrobić, bo się boją oceny.
1: Pchnąć tego dalej.
2: Tak, tego, że zostaną odrzuceni. To jest, ja się też mierzyłem z tym. Znaczy ja myślałem, że sam wydam tą powieść, bo bałem się tego, że wyślę do wydawnictw i dostanę, no nic nie dostanę z powrotem. I to by świadczyło,
1: że... A to też jest taki strach na pewno, że cała ta praca...
2: Oczywiście. Wiesz, no siedzisz 3 lata, pracujesz nad rzeczą swojego życia i która musi być odpowiedzią na to również, jakim ty człowiekiem jesteś. Bo no to jest ocena również autora. Właściwie szczególnie to jest ocena autora.
1: Tym bardziej, że to debiut.
2: I... Ale... Wiesz co, i to czasami też jest tak, że pytają, że ja, przepraszam, to ja tak myślałem. Ostatnio rozmawiałem z moim kolegą Grześkiem Brudnikiem, też autorem, i mówię, kurde, Grzechu, gdybym ja zaczął pisać 10 lat wcześniej, no to wiesz, bym dzisiaj był w zupełnie innym miejscu. A mój Przemek, gdybyś ty zaczął pisać 10 lat wcześniej, to być może w ogóle się nikt by nie zainteresował twoją powieścią, ponieważ potrzebowałeś tych 10 lat, żeby opowiadać to tak, a nie inaczej. Zatem zawsze jest ten moment na to, żeby to wszystko odpuścić i zacząć na nowo. I to nie dotyczy tylko pisarstwa. To dotyczy właściwie, mam takie wrażenie, tego wszystkiego, co możemy przeżyć. Bo jeżeli w połowie naszego życia to życie nam nie odpowiada, coś jest nie tak. Okej, mamy pieniądze z czegoś, ta praca przynosi nam comiesięczną pensję, ale jeżeli ona nie jest naszą pasją, jeżeli ona nie jest miejscem, do którego chcemy codziennie przychodzić, to w takim razie zostawmy je to. Zacznijmy nowe życie z pasją. I to te słowa bardziej kieruję do ludzi w moim wieku, że zawsze jest moment na to, żeby zacząć od nowa. Naprawdę.
1: No lepszymi słowami byśmy nie mogli zakończyć naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję. Naprawdę bardzo wartościowa i inspirująca rozmowa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze coś z niej wyciągną. Na pewno wyciągną. A jeżeli nie, to przejdą się po Niebuszewie.
2: Zapraszam na Niebuszewo.
1: Dziękujemy bardzo. Moim gościem był Przemysław Kowalewski.
2: Dziękuję bardzo.
0: SK Szczecin.
1: A teraz zapraszam was na rozmowę ze szczecińskim ultrakolarzem Markiem Rupińskim. Dzisiaj mam przyjemność gościć Marka Rupińskiego, utytułowanego szczecińskiego ultrakolarza.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: To się bardzo cieszymy, że mogłeś do nas przyjechać. No właśnie, przyjechać. Przyjechałeś rowerem?
3: No właśnie, dzisiaj wyjątkowo nie. Gryzłem się z tym bardzo mocno, ale wcześniej jeszcze mieliśmy nagranie na rowerze. Gdzieś to kręciłem się koło Nowego Wartna i już po prostu nie zdążyłbym, a mieszkam w Rzędzinach za Dobrą, więc brakło czasu, musiałem przesiąść się w inny środek komunikacyjny, czyli samochód, i przyjechać tutaj samochodem, chociaż nie ukrywam, że wolałbym przyjechać rowerem.
1: Okej, okay, a jakbyś miał tak ocenić, jednak częściej wciskasz pedał gazu w samochodzie, czy rowerem się przemieszczasz? Jakbyś miał ocenić?
3: Zdecydowanie więcej jeżdżę rowerem. Samochodem myślę, że rocznie robię gdzieś pewnie koło 10, 15, 20, max 20 tysięcy kilometrów, a rowerem robię rocznie 30 tysięcy, czyli średnio wychodzi dziennie przez cały rok około 80 kilometrów.
1: Okej.
3: Okay. A chciałbym robić stówę.
1: Okej.
3: Okay. Tak zaokrąglić, to lepiej by to wyglądało.
1: No tak, no bo wiem, o co chodzi, no jednak jest to dążenie do zaokrąglonej liczby, to fajnie zawsze wygląda. No to nie dość, że tyle tytułów, do których oczywiście przejdziemy, bo zapowiedziałem cię bardzo, bardzo skromnie, ale do tytułów oczywiście przejdziemy, to może powiedzieć, że dbasz o środowisko, po prostu teraz tak sobie o tym pomyślałem.
3: Tak, tak, oczywiście. No i też świat z perspektywy roweru jest dużo ciekawszy niż z samochodu, nie? To doświadczanie, tak nawet jak gdzieś pojadę, czy gdziekolwiek, no to wiesz, rowerem jadąc możesz zatrzymać się, zobaczyć, nic cię nie ominie. Mhm. Albo przynajmniej starasz się, żeby ci nic nie ominęło, a samochodem jednak przelatujesz sobie przez te wioski. Wiadomo, że też jest pewnie pięknie, ale jednak na rowerze doświadczanie i to dotykanie świata jest na pewno dużo ciekawsze.
1: Tak. No tak jak powiedziałeś, samochodem dosłownie przelatujesz, a rowerem jednak jest więcej możliwości, żeby się zatrzymać i porobić zdjęcia. Czy po prostu podumać, tak?
3: No tak, ja też czasami jak tam gdzieś jadę na rowerze, to też czasami się ludzie pytają, że jak jedziesz na tych wyścigach, to nie masz czasu na to, żeby zwiedzać, czy na to, żeby podziwiać ten świat. Faktycznie czasami też tak jest, muszę się z tym zgodzić, zwłaszcza jak jest to wyścig kilkudniowy, gdzie jadę na przykład w nocy, no to zdaję sobie sprawę, że czasami jest tak ciemno, że nic nie widzę, a podejrzewam, że krajobrazy mogą być bardzo piękne gdzieś tam w Alpach, czy gdzieś w górach Japonii, czy Albanii, czy w jeszcze jakichś innych ciekawych miejscach, ale to się jakoś tam w innym momencie rekompensuje, jak jestem przed wyścigiem, po wyścigu. Zawsze jest na to czas, żeby sobie gdzieś tam pojechać, zobaczyć i coś tam pozwiedzać.
1: Wrócić na przykład w miejsce, tak?
3: No wrócić to różnie, bo to wiesz, jak jadę 5000 kilometrów, to bym musiał wracać to samolotem. No, ale na przykład też byliśmy w zeszłym roku w listopadzie w Japonii z żoną. No i tutaj naprawdę to nie był wyścig, to był taki challenge, musieliśmy zrobić 1000 kilometrów dookoła wyspy Shikoku. Bez spiny, były tam jakieś tam punkty kontrolne, które trzeba było odhaczyć. To nie był wyścig, tak jak mówię, tylko taki challenge, żeby po prostu to objechać i zebrać 25 pieczątek. No i tutaj faktycznie jechaliśmy tylko w ciągu dnia i te doświadczanie, te dotykanie tego świata było całkiem inne. Codziennie coś innego. Każdy dzień nas mega, mega bardzo zaskakiwał. Były jakieś plantacje imbirów, hodowle alg, czy hodowla pereł na przykład, gdzie jadąc samochodem podejrzewam, żebym pewnie to ominął, nie zauważył, już nie mówiąc o jakichś tam zorganizowanych wycieczkach, a tutaj jadąc na rowerze, ciekawość świata spowodowała, że zatrzymałem się, zapytałem się jakiegoś rybaka, co robi. Myślałem, że to będzie jakieś tam hodowla ryb, może dorady na przykład, albo jakieś małże, a on mi powiedział, chodź, wsiadaj na łódkę, pokażę ci. No i popłynęliśmy kawałeczek, pokazał mi najczystszą zatokę, gdzie jest miejsce hodowli pereł, do tego dał mi jeszcze kilka na przykład tych pereł, także no to jest właśnie rower, to jest coś, co potrafi zaskoczyć, coś, co, no nie ma nic, no ja tutaj będę się mógł spierać, kłócić, przyciągać linę, ale no dla mnie rower jest fantastyczny, zwłaszcza też, że jakoś tam dogaduje się w języku niemieckim, angielskim, poza tym teraz ten Google tłumacz wszystko ułatwia,
1: oczywiście,
3: więc można naprawdę spokojnie sobie podróżować, oglądać i smakować świat.
1: Jasne. Spotkaliśmy się między innymi ze względu na to, że jesteś jednym z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko, mówiąca pokrótce o tym, że w każdej chwili swojego życia możemy zmienić kierunek, bieg swojej ścieżki zawodowej, między innymi zawodowej. Ty dość późno powiązałeś swoje życie z kolarstwem, bo jeżeli się nie mylę, jeżeli tak to mnie popraw, około 6 lat temu?
3: No 10 już teraz.
1: Dobra,
3: będzie, bo 42 lata miałem mniej więcej, jak wygrałem swój taki pierwszy wyścig, który gdzieś tam wskazał mi, powiedzmy, tą drogę. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o ultrakolarstwo, to nie ma jakby ograniczeń. Są różne kategorie wiekowe i ten przedział wiekowy jest od powiedzmy tam 19-20 lat nawet do 80. Są kolarze, którzy startują w wieku 80 lat. Tu jest sport jakby to
1: nie ma powiedzieć. Kategorii wiekowej, tak?
3: Znaczy kategorie wiekowe są, znaczy, są przy poszczególnych tam nagrodach i tak dalej, ale na przykład taka ciekawostka, no wiesz, jadąc tutaj na przykład dzisiaj się, wczoraj się skończyło Giro di Italia, nie? No to powiedzmy tak, jakbyś porównywał, nie wiem, wyścig maratończyka do biegacza, który biega na 60 metrów czy na 100 metrów. To trudno to tak porównywać, no nie?
1: Dobra.
3: I tutaj w tym sporcie, akurat w tym ultrakolarstwie jest tak, że tutaj duży czynnik, oprócz oczywiście przygotowania fizycznego, które no, trzeba mieć oczywiście, żeby przejechać siebie tyle kilometrów, to duży czynnikiem ma też jakby taki czynnik psychiczny i przygotowanie się do takiego wyścigu, czyli możliwość jechania długotrwałego bez snu, szybka regeneracja. No to są takie naprawdę dużo wiele czynników, że wiesz, patrzyłeś się tak naprawdę w jednego w Kansas przez 800 czy 600 kilometrów w jedną przestrzeń przez 24 godziny. To tak naprawdę trzeba mieć tam w tej głowie dużo ciekawych rzeczy, żeby to sobie jakoś tam poukładać i przejechać ten dystans. I na przykład na Race Across America, jak ja jechałem, to też na starcie wydawało mi się, że już jestem za stary, a okazało się, że w pierwszej czwórce zawodników, którzy dotarli do mety, byłem najmłodszy. Miałem 48 lat.
1: Okej. Okay.
3: No, także to są takie... I to naprawdę tempo średnie było konkretne, bo tam limit był 12 godzin, większość tych zawodników tam nie skończyła jak zwykle tam co roku tego wyścigu, ale no my dojechaliśmy tam, ja dojechałem w ciągu 10 dni na przykład, czyli dziennie robiłem około 500 kilometrów, tam z przerwą, nie wiem, w ciągu dnia na sen mniej więcej godzinę, czasami 15 minut i podejrzewam, że jakbym teraz jechał, to wtedy byłem takim powiedzmy, że nowicjuszem, wtedy też dostałem nagrodę za najlepszego debiutanta, Rookie of the Year, do tej pory kolega, który jest fanem NBA, śmieje się ze mnie, że zna Rookie of the Year, nie wiesz, to są takie historie, ale dzisiaj jakbym jechał, to podejrzewam, żebym jeszcze krócej spał, bo nawet na mecie tam akurat Szwajcarka, która już jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, zawodniczką, Iza Pulver, ona bardzo często się teraz z nią spotykam, teraz akurat jechałem w Niemczech, też konkurowałem z nią i w Polsce i w jeszcze innych startach, no i ona do mnie podeszła i mówi, słuchaj, no pojechałeś bardzo dobrze, super, ale jeszcze za długo odpoczywałeś. To wiesz, no to sobie wyobraź, jakie to są tematy, nie? No, także tutaj trzeba umieć też odpoczywać na tym rowerze, regenerować się na tym rowerze, nawet czasami jeść, nie? Także tam mam też miski jakieś dostosowane. No, wiesz, każda minuta to jest... ja nawet teraz, jak jechałem w Niemczech, łańcuch spadł, a przegoniłem kilka chwil wcześniej jednego zawodnika. Jak mi ten łańcuch spadł, no to musiałem go gonić kolejne tam, nie wiem, 40, 50 czy 60 kilometrów, żeby go znowu dogonić, nie? Także to jest... Nawet moja żona, która jeździ w saporcie, zawsze powtarza, bo tam ten saport się zmienia, zawsze powtarza, że słuchajcie, wy sobie wyobrażacie, że on jedzie na rowerze i że tam zaraz go dogonimy, a potem się okazuje, że gonimy go na przykład przez godzinę, a ja potrzebuję w tym momencie bidon zmienić, tak? Albo na przykład takiego żela energetycznego. Także tak to wygląda. Ultra mówi się, że wygrywa się właśnie na postojach. Także nie musisz być najszybszy, musisz być po prostu równy, nie? Równo jechać i miarodajnie przez całą dobę.
1: No ale
3: albo takich, kilka dób.
1: Na tak właśnie długich, no jest to niesamowite, na tak długich odcinkach, odległościach jest w ogóle, nie wiem, może to będzie głupie pytanie. Może.
3: Śmiało, bo będzie, że już tyle pytań miałem, że każde pytanie nowe mnie ucieszy.
1: Bo chcę powiedzieć właśnie coś, co przychodzi mi po prostu na myśl. Czy jest możliwość podczas jazdy jakiegoś, nie wiem, jak to zabrzmi, wyłączenia się i zregenerowania? Jest coś takiego?
3: Jest, tak, jest takie coś. To zależy też od trasy, wiadomo, no nie, bo jak są jakieś tam... ja ci powiem tak, jak ja jadę do domu samochodem na przykład, no nie mieszkam w Dobrej, to mi się spać chce, nie? Mam tam 20 kilometrów, no i walczę czasami, zagryzam wargę, puszczam głośniej muzykę, biorę gumę do rzucia, a tutaj na wyścigu, wiesz, jedziesz 25-35 na godzinę przez czwarty dzień i wiesz, i tutaj nie masz prawa zasnąć, bo w samochodzie to jeszcze, wiesz, ockniesz się, ta kierownica ci jakoś tam wyprowadzi, złapiesz pobocze, a na rowerze to jest moment, chwilę, żeby się wywrócić, no nie?
1: Tak.
3: Więc to skupienie musi być całkiem cokolwiek inne, no i faktycznie tak jest, że to też zależy od trasy, no nie? Bo jak jest taka trasa, że jest prosta, tak jak mówi na przykład w Kansas, że masz 100 kilometrów prostej drogi, nie masz nic, no to włączasz takiego autopilota,
1: no
3: tak
1: właśnie,
3: naprawdę. No i jedziesz na tym rowerze, masz takie zejścia, powiedzmy, że tam ci się oko klei, łapiesz sobie, fajnie jak jest ta linia na środku drogi albo po prawej stronie, że puszczasz na niej głowę i pod warunkiem oczywiście, że jakość drogi jest jeszcze okej, okay, no nie? Bo to też są różne te drogi w różnych krajach. I wtedy łapiesz sobie taki ten melanż, płyniesz sobie na tym rowerze, jeszcze jak jest dobra muzyka, dobry tam jakiś chillout, czy jakiś podcast, czy radio, czy na przykład jak jest środek nocy, na przykład w Stanach, a tu jest środek dnia, wtedy możesz sobie włączyć SK i czy SK Rock i wiesz, i czujesz się jakbyś był w dzień, nie? To takie są, haczyki.
1: Ale to na słuchawkach?
3: Tak, tak, ja mam na kostne słuchawki, bo też nie używam słuchawek do usznych, żeby po prostu słyszeć otoczenie, samochody.
1: To chciałem zapytać, żeby właśnie nie zaburzyć tej, jakby nie stracić orientacji tego, co się dzieje wokół.
3: Dokładnie. No to są słuchawki na kostne, to też one mają swoje wady, no bo jak wieje wiatr, to troszeczkę są bardziej mniej tam wydajne, ale przynajmniej tam wiadomo, że wszystko dookoła słychać i jak jest, powiedzmy, ładna pogoda, to nie ma problemu, no nie? No i wtedy właśnie mówię, jedziesz, słuchasz sobie na przykład koncert Szobanowski, na przykład bardzo lubię sobie posłuchać na przykład, no nie? Albo tak jak mówię, to jest też fajny patent, że jak jedziesz z drugiej strony globu, tam masz noc, a tu masz dzień, więc jakby przenosisz się do tego dnia, wiesz, że dzisiaj witamy godzina 12, na Pomorzanach jest
1: musi być klimat,
3: słońce, nie? Albo tutaj witamy słuchaczy, którzy i tak dalej, no nie?
1: Także
3: To się przenosisz do innego jakby świata i faktycznie jest ten taki melanż z zachowaniem tam powiedzmy jakiejś tam oczywiście bezpieczeństwa, zresztą jedzie samochód techniczny z tyłu, zwłaszcza w nocy musi jechać cały czas, więc jak coś tam to zawsze mrugnie, no najgorzej w takich wypadkach to wiadomo jest sytuacja, że jakieś tam zwierzę może wyskoczyć, ale to może wyskoczyć, wiesz, nawet i w dzień i tutaj, wiesz, jedziesz koło domu, to ile tych zwierzaków jest, także to trzeba uważać, ale potrafię się tak faktycznie regenerować na rowerze, no nie?
1: Ale wróćmy do początku. Tak. Proste pytanie. Dlaczego rower?
3: Dlaczego rower? Chyba przypadek troszeczkę. Ja zawsze robiłem taki wysiłek mocny, duży. Skończyłem studia na Politechnice Szczecińskiej dzienne na akustyce, ale nigdy nie pracowałem w zawodzie. Zawsze pracowałem fizycznie. Lubiłem się po prostu mieć takie poczucie spełnionego dnia, że wiesz, kładę się do łóżka, myk i mnie nie ma, nie? Żona zawsze mówi, kurczę, ty to masz fajnie, no nie? Że ja zamykasz oczy i już, wiesz, ona już się do mnie odzywa, ja już odpłynąłem. Także ten wysiłek zawsze mi towarzyszył i biegałem, różne tam sporty uprawiałem i przede wszystkim też bardzo długo grałem w piłkę. I to tak grałem w piłkę, że już jak grałem, no to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota 2 mecze, niedziela 3 mecze.
1: Zawodowo?
3: Nie. Grałem troszeczkę w Arkonii jeszcze za mało lata, takiego tam jeszcze wcześniej w podstawówce to w Pogoni, potem w Arkonii, ale tam nigdy jakiejś kariery wielkiej nie zrobiłem. Potem też amatorsko w różnych takich amatorskich ligach. I nawet taka historia, że jak na przykład, nie wiem, niektórzy mają koszulki, wiesz, takie sobie drukujemy tam koszulki na przykład dla takiego zespołu amatorskiego i tam ktoś ma, nie wiem, Zbyszek, Czesiek, Piotrek, no to ja miałem na koszulce, zawsze mam na koszulce JSNZ. Co oznacza, ja się nie zmieniam.
1: Okej.
3: No, czyli nie miałem imienia, nie?
1: Okej.
3: I to chodzi o to, że właśnie jak wiesz, jak są takie zmiany płynne, na przykład na boisku, na przykład gramy po 5, no i tam wiesz, to tam 2-3 minuty się ktoś zmienia, no to ja zawsze tam ściemka, gdzieś tam wiesz, schowałem się za innymi zawodnikami, żeby na tym boisku po prostu być jak najdłużej. Więc to już jakby są takie, wiesz, no powiedzmy, że predyspozycje, że tam chęci, może nie predyspozycje, ale też i chęci do tego, żeby właśnie po prostu się zmęczyć. No ja też pracowałem zawsze nad tym oddechem, nawet jak robiłem jakieś sprinty podczas biegania, czy jakieś takie, no właśnie podczas grania w piłkę, no to zawsze ten dbałem, żeby ten oddech był płytki i do tej pory mam ten, no takie też właśnie chyba dobre dla kolarza. Tak, takie niskie, że na mnie nie sapie jak lokomotywa, tylko po prostu szybko wracam do takiego, wiesz, normalnego tętna, no nie?
1: A co mi przychodzi na myśl? Piłkarzem można być do jakiegoś tam określonego wieku, czy można? Wiesz o co
3: wiesz
1: chodzi?
3: Co? No, nie, to jest to też, tutaj też się mogę sprzeczać, no nie? Bo ja ci powiem, że dla mnie piłka
1: można... Ja mówię o zawodowym piłkarstwie.
3: Ja wiem, nie, no to wiadomo, ale ja nigdy zawodowcem nie byłem, nie? Ale też tak właśnie, jak grałem w piłkę, to ta piłka była dla mnie takim, powiedzmy, świętem, że ja myślałem sobie, kurczę, jak ja będę miał 30 lat i nie będę mógł grać w piłkę, no to ja nie wiem, co ja zrobię ze sobą, nie? No to po prostu dla mnie to była miazga, ale potem się okazało, że miałem 30, 31, 35, 38, 40 i dalej w tę piłkę grałem. I teraz prawdopodobnie mam teraz 51 lat i gdyby nie ten rower, to bym na pewno w tą piłkę i tak dalej grał, nie? Także jak patrzę się tutaj z całym szacunkiem, jak patrzę się na niektórych, wiesz, chłopaków, którzy tam ze mną grali, nawet tam, czy tam teraz nawet na rowerze spotykam, wczoraj jechałem akurat na rowerze też z Nowego Warpna, no i jechał koło mnie, spotkałem Niemca w ogóle, który studiuje na medycynie chirurgię tutaj w Szczecinie, no nie? No i tam zaczęliśmy sobie rozmawiać i on mówi, że ma 24 lata. No to ja mówię do niego, słuchaj, no to ja bym mógł być śmiało twoim ojcem, no moja córka ma więcej lat niż ty, no nie? I on do mnie mówi, nie, to jest unglaublich, nie? To znaczy po niemiecku niemożliwe. No nie, mówi, mój ojciec ma tyle lat co ty i na rowerze no nie dałby rady przejechać 20 kilometrów, także wiesz, no tutaj no zachęcam przede wszystkim do tego, żeby wsiąść, wyjść z tej strefy komfortu, świat jest na tyle piękny, żeby wsiąść i pojechać na ten rower, czy Nowego Wartna, czy do Ukerminde, czy na Paprykarz, nie? Na Łasztownię.
1: Oczywiście, no, no każda historia może się zacząć tak samoistnie nawet, nie? Bez jakiegoś planu. Choć mam na myśli to, że nie trzeba mieć planu, dobra, będę ultrakolarzem i teraz zacznę robić coś w tym kierunku, tylko po prostu wsiądę na rower, pojeżdżę, zobaczę, że mi się to podoba, zacznę sam realizować większe trasy i wtedy coś mi przyjdzie takiego do głowy.
3: No tak, generalnie, kurczę, no to wszystko można bardzo uprościć. Zobacz, ile jest, kurczę, problemów na świecie, nie? Tak, wiesz, no sami tak sobie stwarzamy. Ja zawsze mojej żonie powtarzałem, kurczę, mieszkamy w takim miejscu, jest 8 miliardów ludzi na świecie. Ile ludzi tak jak ty czy ja możemy sobie wyjść na dwór, pójść, nie wiem, do sklepu, kupić coś do jedzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no nie? Czy no wsiąść do samolotu, polecieć. Ja wiem, że są problemy, tak? Bierzemy kredyty, jakieś tam tragedie rodzinne, choroby, tego nie unikniemy, no nie? Teraz jeszcze są, chodzą choroby cywilizacyjne, do tego jeszcze wojna za oknem i tak dalej, i tak dalej. Ale tak generalnie, no naprawdę żyjemy w idealnym, w pięknym, dobrym, ładnym miejscu, nie? Tak. Więc tylko od nas zależy i od naszych, wiesz...
1: O klimacie umiarkowanym to też jest
3: no właśnie,
1: bardzo
3: nie?
1: ważne.
3: Tak,
1: więc
3: tak.
1: Wiem, co masz na myśli.
3: Ja jestem po prostu pełen zachwytu, no nie? I tutaj
1: tak,
3: może przesadnie troszeczkę, może trochę przesadnie, ale no mi po prostu, ja po prostu... kocham życie, nie? Kocham smakować życie, do tego też lubię właśnie podróżować. Wiadomo, że Puszcza Wszklańska jest najładniejsza, Szczecin jest najpiękniejszy. Jestem takim, powiedzmy tutaj, nie chcę tutaj użyć słowa nacjonalista, ale takim, powiedzmy...
1: Lokalnym patriotą.
3: Dokładnie, jestem takim lokalnym patriotą, naprawdę bardzo mi się to podoba. Kiedyś, wiadomo, człowiek myślał, kurde, jak to fajnie byłoby mieszkać gdzieś tam w Hiszpanii, na południu i tak dalej, ale byłem tam, zobaczyłem, przekonałem się, że fajnie jednak mieć tą zimę, rozpalić sobie w kominku, czekać na tą wiosnę, potem te lato, zobaczyć znowu te spadające liście, także to jest koloryt tego życia, tego miejsca i myślę, że dużo osób nam zazdrości. Pamiętam, jak byłem w Japonii, to Japończycy myślą, tak jak z wieloma rozmawiałem, to oni myśleli, że tylko u nich są cztery pory roku na przykład, nie? No wyobraź sobie taką historię, no nie? No, a ja mówię, nie, u nas też jest zima, u nas też jest śnieg, u nas też jest lato. Takie pojedyncze oczywiście przypadki, ale zdarzało się takie, także tutaj... warto docenić to, gdzie jesteśmy, no nie? Nie doceniamy tego, bo po prostu mamy to. Ale co innego, gdybyśmy po prostu byli w innym miejscu pewnie, nie?
1: Oczywiście.
3: Czy w innym czasie.
1: No powiedzenie wszędzie dobrze, ale w
3: no,
1: domu
3: dokładnie.
1: Najlepiej, no to opisuję, ja się w 100% podpisuję po tym, to jest prawda. Nie da się tutaj nudzić na pewno. Oczywiście, fajnie zwiedzać, podróżować, bo to też kształtuje, tak? To też jest jakby powiedzenie, które jest jak najbardziej prawdziwe, no ale... doceniajmy to, co mamy tutaj.
3: Tak jest. Tak.
1: Dokładnie. Ale to nie koniec naszej rozmowy, oczywiście. Twoje trofea to m.in. kryształowy puchar za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, czy drugie miejsce na Race Across America, uchodzący za najtrudniejszy ultramaraton kolarski na świecie.
3: Tak.
1: I moje pytanie, i to są tylko dwie pozycje, mógłbym czytać więcej. Co zmienia się w życiu, ale nie tylko tak zawodowo, tylko tak prywatnie, jak po osiągnięciu tak ogromnych sukcesów? Jak się...
3: Co się zmienia? No, na pewno w pewnym momencie to hobby, powiedzmy, że to było hobby, przeistacza się bardziej w styl życia. Mhm. No już bardziej sobie układam jakby powiedzmy nawet nie dzień, tylko już miesiąc, czy tydzień, czy rok pod ten, jakby pod to ultrakolarstwo. Wtedy, kiedyś to było powiedzmy przede wszystkim tam praca i tak dalej, a teraz... kończę jakby jeden wyścig, tak jak dwa tygodnie temu, już myślę o następnym. Mhm. Już myślę o następnym, następnym, następnym. To wszystko i tak jest w miarę dynamiczne, bo wszystko i większość opiera się na finansowaniu i szukaniu tam powiedzmy funduszy na taki wyścig, bo umówmy się, sam wyścig to jest jedna rzecz, finansowanie tego wyścigu wpisowe, zorganizowanie teamu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale jeszcze jest druga strona. Ja też mam kredyt, jak jeden, drugi, ja też mam rodzinę, też mam ogród, którym muszę tam pielęgnować dom i tak dalej, i tak dalej.
1: Rozpalić trzeba.
3: I kominek, tak, i kupić to drewno, które kosztuje coraz drożej.
1: Dokładnie.
3: Więc wiesz, jadąc na wyścig, jest jeszcze ta druga strona, tak? Zaniedbuję jakby tą swoją pracę, prowadzę swoją działalność, muszę zorganizować zastępstwo. Ktoś tego nie zrobi tak jak ja, powiedzmy, mimo wszystko. I tu też ogromne podziękowanie dla szwagra, który mnie zastępuje, dla mojego brata, który mnie zastępuje.
1: Nie ma tak szwagier.
3: No nie ma, nie ma. No szwagier, to ze szwagrem się takie numery robiło, że że to też pomaga czasami nie zasnąć, jak człowiek sobie w nocy przypomni, no nie?
1: O, właśnie. O,
3: no, także to jest złożona, złożona, na pewno życie się zmieniło, nie? I to jest, myślę, że też taki koloryt tego całego przedsięwzięcia, no bo to jest przedsięwzięcie, to nie jest...
1: Może już... nie tylko wsiąść na rower
3: no
1: i pojechać.
3: No właśnie, tak, to już jest no ogromne, no dzisiaj, żeby tak jeździć, oprócz tego, że wiesz, no tam powiedzmy jakoś tam trenuję, mam tą nogę wyrobioną, głowę poukładaną, no to trzeba też być marketingowcem, no nie? Bo to, kurczę, są tak koszty nieraz tak duże, że mówię, ludzie sobie nie zdają sprawy, no nie? Czasami ktoś mówi, ty, no ale co, no jedziesz tam do tego, no to jeszcze ci za to płacą, czy coś takiego, ale to nie jest tak to do końca, nie?
1: No powiedziałeś mi przed naszym wejściem na antenę, no. Wspomniałeś mi, jakie są koszta, no to nie zdawałem sobie z tego sprawy.
3: No tak, no wiesz, no słuchaj, jedzie na przykład w Stanach, no to jedzie, za tobą musi jechać, muszą jechać dwa samochody. Przez... Czyli 10 tysięcy kilometrów muszą zrobić. No to policz sobie
1: samą,
3: teraz...
1: Samą wachę,
3: no nie? Do tego wynajęcie jednego samochodu, drugiego. Do tego też, ja też, jak już z kimś jadę, no to chciałbym komuś też zapłacić, żeby... No wiesz, ktoś się zwalnia z pracy na tydzień, dwa, trzy. O, dla niektórych jest to przygoda. No dla większości jest to przygoda. Ale z drugiej strony oni też zwalniają się z pracy, nie pracują, nie zarabiają. Także tak. No to jest suma naczyń połączonych i te naczynia są naprawdę bardzo głębokie, nie?
1: A powiedz mi, poza tą sferą finansową i taką logistyczną, jakie wyzwania jeszcze napotykasz, realizując swoją pasję?
3: Jakie wyzwania?
1: No to, czy wyrzeczenia?
3: No wyrzeczenia to nie wiem, no tak w sumie to chyba... co by tu powiedzieć, co, tak zaskoczyłeś mnie tym
1: tak,
3: pytaniem.
1: Ale czas, na przykład czas prywatny spędzony z rodziną, no to jednak...
3: Wiesz,
1: chociaż ona z tobą jeździ.
3: Tak, żona jeździ zawsze tam i ona po prostu to jest hardkorowiec, no nie? Ona tak samo jak ja nie śpię, to i ona nie śpi, no nie?
1: Pozdrawiamy żonę.
3: No tak, Karolina jest po prostu niesamowita, ale takie wyzwania, no to on też, ona, Karolina mówi, no nie, że ona też już zaczęła jeździć na rowerze, teraz właśnie mówię, w Japonii byliśmy, objechaliśmy 1000 kilometrów dookoła wispy Shikoku, znaczy ja zrobiłem 1660, bo jak ona odpoczywała, to ja sobie jeszcze tam dokręcałem, no nie.
1: Pewnie. Bo czemu by nie?
3: No, ale ten, ale takimi wyzwaniami to jest, no nie wiem, no wiesz, ja mam inne wyzwania, muszę przyjechać do domu, skosić ogród, tak jak każdy inny, wiesz, człowiek.
1: Ale tam... na co dzień jesteś przedsiębiorcą.
3: Tak, prowadzę działalność, zaopatruję szkoły i przedszkola w artykuły spożywcze.
1: O, widzisz.
3: No, także dzisiaj też byłem w pracy, zacząłem o 4:00, skończyłem o 8:00, nie, i potem jakieś tam miałem nagranie, trochę treningu, no także to wszystko, wyzwaniem to jest zorganizowanie sobie czasu, o tak, tak jakby tak upraszczając, no to jest chyba najważniejszy moment. Bo wiesz, zrobić codziennie, średnio przez cały rok, codziennie tak średnio 80 kilometrów, no to trzeba ten czas znaleźć, nie? No
1: tak,
3: przy czym ja jeszcze mam dwie córki i wiesz, psa, kota, także no, są no, obowiązki.
1: Dzieje się,
3: są obowiązki, no.
1: A jakie jest twoje największe osiągnięcie? Czy to jest ten kryształowy puchar?
3: Jeżeli chodzi o sportowe takie osiągnięcie, no wydaje mi się, że wygranie Pucharu Świata to było takie... duże przedsięwzięcie, dlatego że na Puchar Świata składały się kilka wyścigów, nie? I to było też tak... No to rok czasu takiego naprawdę psychicznej też walki, no nie, bo byłem raz pierwszy, drugi, trzeci przez cały rok mimo że wygrałem praktycznie, na moim pucharze tam były, nie będę tam już się zagłębiał w szczegóły, ale generalnie na Puchar Świata składają się 4 wyścigi, nie, i wybierasz sobie te wyścigi, najlepsze wyścigi z całego roku. Tam chodzi o wyścig 12 godziny, 24 godziny, 3000, jakiś tam challenge i tam możesz sobie wybrać.
1: 3000 godziny?
3: 3000 kilometrów, 3000 kilometrów, nie, 12 godziny, 24 godziny, ponad 3000 i ponad 750, tak okay, mniej więcej, okay. No nie, bo tam jeszcze można niektóre zamienić, jakieś tam challenge jeszcze porobić i tak dalej. I wyobraź sobie, że na przykład ja te wszystkie wyścigi, które trzeba było zrobić, wygrałem. Więc wiesz, no jak porównujesz sobie na przykład inne sporty, gdzie się jednak na Puchar Świata, które się zbierają, no to czasami możesz wygrać Puchar Świata, nie wygrywając żadnego wyścigu, tak? Czy na przykład skoki narciarskie, możesz wygrać Puchar Skoków Narciarskich, zajmując regularnie na przykład drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste miejsce, tak. No nie? No, a tutaj ja miałem wszystkie miejsca pierwsze w Danii, wygrałem tam 24 godziny, wygrałem i tak dalej, i tak dalej. I już mam ten puchar, ten kryształowy puchar mam, tam są wygrawerowane wszystkie te moje wyścigi, a mimo to mogłem tego pucharu nie wygrać, bo ktoś też wygrał tam swoje wyścigi pierwsze i miał na przykład inne czasy, więc do końca jakby tam walczyłem, ale w listopadzie, czy w grudniu, bo to jest od stycznia do grudnia, czyli taki kalendarzowy rok, dostałem informację, że jednak te moje wyścigi jakby były najbardziej efektywne, najbardziej punktowane, bo to też różne były, różna punktacja zależy od wyścigu. No i przez cały rok, tak naprawdę ten cały rok był taki, powiedzmy, mówię, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie i też finansowo, no wszystko, na to się składało bardzo wiele czynników, żeby ten puchar zdobyć. No i teraz mogę się pochwalić, że jestem jako jedyny Polak, który ten puchar zdobył, no nie? Także to jest takie naprawdę fajne osiągnięcie, no ale też Mistrzostwa Europy w mojej kategorii wiekowej, czy tam właśnie ten Race Across America wygrałem, to też w swojej kategorii wiekowej byłem najlepszym debiutantem, najszybszym człowiekiem na prerii. I to mimo, że szczerze mówiąc byłem totalnie taki naturszczykiem wtedy jeszcze, no nie wiesz, miałem rower taki nie do jazdy na przykład triatlonowy, tylko jechałem na powiedzmy na... No w dużym, powiedzmy, takim uproszczeniu jechałem na rowerze turystycznym, gdzie inni zawodnicy mieli rowery triatlonowe, Team, Szwajcarzy.
1: No, ale nie miałeś chyba na kierownicy tego koszyczka na piknik, nie?
3: No wiesz, to koszyczka nie miałem, ale na przykład miałem zainstalowane miski, na przykład, czy tam taki, na przykład miskę w Lemontkę. Lemontka to jest taka kierownica, że można się położyć na
1: aha,
3: tak jak
1: okay,
3: ten, nie?
1: Wiem, o co chodzi.
3: No i tam sobie na przykład wkładałem makaron, czy tam ryż i sobie nie jadłem w czasie jazdy. Także, no to też był ten Race Across America, to jest, no wiesz, masz 12 dni, żeby przejechać 5000 kilometrów. To też przed startem, do tego, wiesz, głowa pełna różnych myśli, zbierasz fundusze, tutaj 100 zł, tu 500, wiesz, tak żeby to wszystko się spięło. Budżet to jest ponad 200 tysięcy i nie wiesz, czy nie zawiedziesz tych ludzi, którzy zainwestowali w ciebie. Co innego, wiesz, która firma, która tam zarabia miliony i da ci na przykład 10 tysięcy, a co innego sąsiad, który da ci 100 zł, tak? To wiesz, tak. To jest...
1: Albo szwagier.
3: No, albo szwagier, dokładnie, nie? No, oni ci ufają, ty też, wiesz, nie chcesz nikogo jasne. Zawieść, ale to też był taki pierwszy start, no i to zrobiłem w ciągu 10 dni, więc to też było takie naprawdę spektakularne i tak szczerze mówiąc...
1: Czyli 12 dni, a zrobiłeś 10, tak?
3: Tak. I tak szczerze mówiąc zająłem drugie miejsce, ale tam też różne czynniki były, pożar, tornado, jakieś tam inne i myślę, że gdyby nie te takie warunki

0: naprawdę, no jak każdy z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie możesz wszystko, że ile miałeś lat?
1: Jak 42, za to... jak kupiłem sobie pierwszy rower i wygrałem wyścig dookoła Zalewu Szczecińskiego.
0: Cudownie. No. To powiedz nam jeszcze, jaki masz postawiony najbliższy cel, jeżeli chodzi o
1: najbliższy cel, to w 27 będę chciał jechać w wyścigu Race Around Poland. To jest wyścig dookoła Polski, 3700 km. Będzie to wyścig w kategorii Mistrzostw Świata, niesaportowanych, czyli będę musiał polegać tylko i wyłącznie na sobie, bez teamu.
0: To jest hardcore.
1: No, 3700.
0: Ale bez, mówię, że o braku tej asekuracji.
1: Znaczy, wiesz co, tak, ale jest o tyle dobrze, że tam jest 12 punktów kontrolnych. Więc co 300 km można jakby, wiesz, wejść, coś tam zjeść, przepakować się i pojechać dalej.
0: Albo, no można jechać dalej, są takie rozważania. Czy musisz?
1: Nie, no zatrzymuję się tylko, wiesz, opcjonalnie.
0: Opcjonalnie.
1: No,
0: okay.
1: Ale to, znaczy ja będę pewnie cisnął tam, no właśnie, fabryka dała, nie?
0: No właśnie, to miałem na myśli.
1: Dwa razy jechałem, tylko jechałem w supporcie. Jechałem pierwszy mój start w tym, to właśnie od tego w sumie zaczęło się droga do Ramu, bo to jest też wyścig kwalifikujący do Race Across America. Bo tylko kilka, tam naście wyścigów na świecie daje ci możliwość startu w Stanach po ukończeniu jednego z tych wyścigów. Okay, i to jest właśnie wyścig w Polsce, który w naszym regionie, powiedzmy, świata, który po ukończeniu tego wyścigu dostajesz taką jakby laurkę, że zapraszamy na wyścig w Stanach, no nie? Bo to nie jest tak, że cześć, jestem Marek, chciałbym wystartować. Teraz już mam tą kwalifikację dożywotnio, bo jak już kończę, to masz dożywotnio.
0: To swoje już udowodniłeś.
1: Znaczy, poza tym to też mam tych kwalifikacji z Danii, z Hiszpanii, Francji, Japonii, także tam tych kwalifikacji to już mam dużo dosyć, no nie? Bo tam każdy wyścig taki większy, dłuższy, który współpracuje, który jest pod egidą, powiedzmy, WUCA, czyli World Ultra Cycling Association, jest wyścigiem kwalifikujących, więc ja tych wyścigów na świecie już trochę przejechałem. Praktycznie każdy ukończyłem, a każde ukończenie, nie start, tylko ukończenie daje ci możliwość startu, no nie? No, ale tak jak mówisz o tym najbliższym starcie, to pierwszy swój start miałem właśnie ten Race Around Poland w 22. Wtedy to zrobiłem w ciągu 225 godzin. Czyli tam był limit chyba 12 dni, ja to zrobiłem w 10, ale już na przykład w 23 pojechałem to w ciągu 7 dni. Także 165 godzin, nie? 7 dni dookoła Polski, 3700 km. Z tym, że w supporcie to też troszeczkę może była inna też motywacja, bo tam musiałem do pracy szybko wrócić, więc...
0: No, do pracy na nockę.
1: No, ale teraz zobaczymy. To będą Mistrzostwa Świata, będzie duża, mocna ekipa, a potem jeszcze bym chciał pojechać do Austrii, poprawić wynik z Austrii, bo w tamtym roku zerwałem mięśnie czworogłowe i ostatnie 100 km jechałem kręcąc tylko jedną nogą. Więc taki naprawdę miałem dosyć duży ból i problem, ale ukończyłem to i zdobyłem wicemistrzostwo świata. Zabrakło mi 8 minut.
0: Z tą jedną nogą?
1: Tak.
0: Nie, no jesteś gość.
1: No i powiem ci, że kurde, mam taki żal do siebie, że to jest miazga, no nie, bo 8 minut tylko, wiesz, po 2200 kilometrach. To jest, wiesz...
0: No, ale to nie jest bardziej, nie powinniśmy patrzeć w tę stronę, czy jak najbardziej rozumiem, ale bardziej w tę stronę, że mimo tej kontuzji dojechałeś? Czy to już jest taki speed, że nie ma opcji, żebyś stanął?
1: Ja wiesz, tutaj nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś, bo ja tutaj, wiesz, Superman i tak dalej, no nie? Dopóki mogę, to walczę, no nie? Okay, i tak samo jak jechałem na przykład z Polski, to też to było w Pucharze Świata. Musiałem taki challenge zrobić 3000, no nie? I to tam akurat była taka akcja, że już jesień, zimno, już ciężko było cokolwiek znaleźć. No i wpadłem na pomysł, że zrobię ten challenge z Polski do Portugalii pojadę, no nie? No i było zimno, deszcz, wiesz, myślałem, że dojadę do tych... przez Niemcy przejadę, dojadę do Francji, to już będzie ciepło, nie? Okazało się, że Francji deszcz, ulewy, po prostu, no miazga. Hiszpania to samo, dopiero w Portugalii była ładna pogoda, ale w Belgii walnęła we mnie kobieta Kangu, czerwonym Kangu, no nie?
0: Co ty mówisz?
1: No i rower karbonowy.
0: Podczas wyścigu?
1: Nie, to jest taki, to był challenge. Ja
0: myślałem, że gdzieś
1: Ja jechałem po prostu ze Szczecina, to był taki ustanowienie nowej trasy, nie? I to tak musisz, zgłaszasz na przykład rekord, że chcesz zrobić rekord z Polski do Portugalii, ustawiasz nową trasę, 3000 km i chcesz to jak najszybciej przejechać, no nie? No i tam ja to akurat też się do pracy śpieszyłem, tam jeszcze miałem znajomych, którzy tam mówi, dobra, pojadę z tobą, ale wiesz, musisz się wyrobić jak najszybciej, bo my musimy wracać do roboty.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami i oczywiście zapraszamy was na kolejne rozmowy w ramach magazynu lokalnego.
2: SK Szczecin. SK Szczecin News.
0: Witam ponownie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina będzie i komediowo, i sportowo. Pierwsza rozmowa będzie dotyczyć szczecińskiej, ale nie tylko, komedii. Skupimy się na stand-upie. Druga natomiast będzie tematem wyścigów rajdowych.

0: koniecznie zostańcie z nami. Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak, w dzisiejszym eskowym studio Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim, w moim mniemaniu, założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-Up. Witaj.
1: Cześć. Fajnie, pierwszy raz faktycznie słyszę, jak masz nazwisko.
0: Usłyszałeś moje nazwisko.
1: Tak, jedno sprostowanie, nie jestem założycielem Szczecińskiej Ligi.
0: O, no i już możemy zacząć rozmowę od tego.
1: Nie jestem założycielem.
0: Widzisz, a ja założyłem, że jesteś założycielem.
1: Nie, ja to ciągnę, wiesz co, ja to ciągnę ten projekt, bo on trochę się przykleił. Ja chyba ostatnio, jak się umawialiśmy na to, że będziemy rozmawiać, zacząłem się zastanawiać, ile czasu to już trwa.
0: No właśnie, to zacznijmy od tego, ile czasu to trwa i jak wyglądał początek tej ligi.
1: To zacznijmy od tego, że trwa to chyba już ponad 10 lat.
0: A wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
1: Nie, to,
0: nie wiem, czy aktualizowałeś.
1: To w ogóle, nie, no to nie, że
0: to czas to, na aktualizację.
1: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
0: To już wiesz, że warto zaktualizować.
1: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I w ogóle mój pierwszy występ stand-upowy to był, nie wiem, 17 lat temu. Taki pierwszy, jak sobie przypomnę, takie pierwsze wyjście solowe na scenę. Natomiast liga jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
0: No jasne, no.
1: Więc
0: to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję
1: tak,
0: to.
1: Tak, i lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
0: Nie dzisiaj.
1: Jak ktoś będzie pytał, to powiem, że dawno.
0: No, tak.
1: No, więc wydaje mi się, że koło 10 lat. Natomiast nie ja jestem założycielem i nie ja w zasadzie jestem pomysłodawcą Szczecińskiej Ligi Stand.
0: No to strasznie, jak to wyglądało, bo sam jestem
1: pamiętasz
0: ciekawy.
1: Pamiętasz kiedyś było coś takiego, taka seria imprez jak Stand Up Szczecin.
0: Tak.
1: I to były pierwsze w Polsce imprezy stand-upowe.
0: Pierwsze w Polsce, tak, czyli Szczecin jest kolebką takich imprez.
1: Pierwsze, tak. To były pierwsze regularne wydarzenia organizowane z komikami spoza jak gdyby Szczecina i to się nazywało Stand Up Szczecin. I jak gdyby Szczecińska Liga Stand-Up została założona przez Bartka, Jezus, Bartek, jak miał nazwisko? Marciniak, Bartek Marciniak.
0: Żeby was nie pomylić, nie?
1: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I Bartek, tak, no dobrze pamiętam, Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak Szczecińska Liga Stand-Up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
0: Okej.
1: Okay. Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwsze imprezy ze Stand Up Szczecin. No i Bartek to robił. Robił to z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. I to było tak, że ja się rozstałem w pewnym momencie z kolegami ze Stand Up Szczecin. No gdzieś tam nie było nam po drodze. Inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No wiesz, to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że byle pierdnięcie mogło spowodować to, że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Bartka, żebyśmy robili ligę razem. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
0: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na początku.
1: Tak, trochę tak.
0: No tylko w Szczecinie chyba.
1: Tak, ale wiesz co, ale no to trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego Stand Up Szczecin, ja nie chciałem do końca organizować, nie? Ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu. No jak gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej, no ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie, wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele lat temu, na którym wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
0: Ale no to już, kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
1: No wiesz, no to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynaliśmy.
0: Czyli wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać?
1: My od razu, tak, to było założenie takie, że...
0: To nie było tylko lokalnie.
1: Nie.
0: To z rozmachem.
1: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy, gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze przed Stand Up Szczecin gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania, nie? Pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast Stand Up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną. Z założenia miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze Stand stand-up płci jeszcze był najgorszy ze stand-up płci. Z trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie mojej kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. Mm-hmm. W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać, a przewinęło się też rzeczy paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. Mm-hmm. No i właśnie. No i później Bartek wyprowadził się ze Szczecina, ten założyciel szczecińskiej mm-hmm. Ligi Stand-Up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, no ale wyprowadził się. Mm-hmm. No i ta liga tak została. Wiesz co?
0: Jak kula u nogi?
1: Nie, no. Tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, tu bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia. No i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej szczecińskiej ligi stand-up, no to niech sobie będzie. Bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-up? No bo to miała być liga. Mm-hmm. Tak? Czyli że
0: open mic'i?
1: Mieliśmy robić open mic'i, mm-hmm. jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na dwa tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, wiesz, no generalnie liga.
0: No liga, no.
1: No ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników, mm-hmm. Ich nieregularność, no bo tu też nie możesz nikogo zmusić, wiesz, czym zmusisz co nagrodą za 300 zł, zmusisz kogoś, żeby miesiąc przygotowywał materiał.
0: Wiesz, wtedy 300 zł?
1: Nie, to nie aż tak. Nie. Inflacja tak, ale nie aż. Nie
0: no
1: aż
0: bo
1: tak.
0: Nie, no co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te trzy paki, tak. A nie tam się na gimnastykować.
1: 10 miesięcy, no. Wiesz, miesiąc w miesiąc po prostu szykować.
0: Nie, no to
1: coś,
0: faktycznie, okej. Okay.
1: No, więc nazwa została. Wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, no, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych stand-up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach, no ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no skoro już jest.
0: No szkoda zrezygnować z czegoś, w to się włożyło pracę i jakieś ugruntowało się.
1: Tak, już. Ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy, mm-hmm. na przykład tego, a mam takie, ale po co z drugiej strony?
0: Ja rozumiem, to ja bym też zostawił.
1: Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator szczecińskiej ligi stand-up. Ja mam takie...
0: No właśnie.
1: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie też ja mógłbym to nazwać spotkania.
0: Założyciel fanpage'u.
1: Nawet nie. Nawet nie.
0: Nawet nie.
1: Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma. Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, no bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja. Nie?
0: Tak.
1: Trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc inne występy innych komików, że jest liga i tak dalej. Mhm. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później tak. Mam je do programu i tak dalej.
0: Tak, tak.
1: Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu występują. Coraz więcej osób, znaczy to też coraz więcej, to zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. Mhm. Nie? To znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
0: Jasne.
1: Natomiast, tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, tak. Czy ten kogoś, kto dla kogoś coś gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że, z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
0: No właśnie.
1: Nie? To wiesz, to co mamy, no każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus, wiesz, minus to, że tu wiesz, tu jakieś...
0: To jeszcze dopłacić trzeba będzie.
1: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu... Jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz. To byłoby takie na zasadzie, dobra, no.
0: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota.
1: Tak, to są, wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. Mhm. No więc to nie są małe, wiesz, po pierwsze, jak gdyby, jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty, nie? Wiesz, nie jesteśmy fundacją jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast, wiesz, jednorazowy strzał, tak. Dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
0: A mają poczucie, że
1: tak, za relatywnie niewielkie.
0: No przychodzą się pośmiać i mogą pomóc.
1: I świetnie się przy tym bawią.
0: Tak.
1: Dlatego, że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, baw mnie. Nie? Tu jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, zobaczmy, co pokażą ci open
0: mic. I teraz ewentualnie mogę się pośmiać.
1: Tak, trochę. No, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam rzadko. No tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy. Mhm. Ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi. Mhm. Nie, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
0: w innym mieście, nie?
1: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności, sprawdzić, czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie, wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy, chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, no, ale to chyba ktoś
0: przyjmował. Ojej, no właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie.
1: Wiesz,
0: to chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
1: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu w sumie. Mamy, wiesz, stand-up trwa 20...
0: No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie...
1: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi i czuje się zbulwersowany po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutów sumienia. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to że żeś głupek, to wiedziała tylko rodzina, nie? A teraz jak gdyby wiedzą wszyscy. Fakt, że zdarzyło nam się parę razy i to oczywiście, podejrzewam, nie była wina nikogo. Natomiast mieliśmy sytuację, gdzie chyba na pierwszy albo drugi występ charytatywny, który robiliśmy, właśnie ten open mic taki charytatywny, przyszło, słuchaj, no cały lokal, tam mieliśmy, nie wiem, około 70-80 osób. W tym starszą panią z nóżką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
0: Z wnuczką.
1: Ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces jak gdyby decyzyjny.
0: Co się zadziało?
1: Natomiast wydaje mi się, że chodziło... Że mogły tu paść jak gdyby dwa sposoby mogło dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
0: No to słucham.
1: No pierwszy to taki, że pani przeczytała występ charytatywny.
0: Ajej,
1: i stwierdziła, chodź wnuciu, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
0: A jakieś, nie było mnie tam, a łap jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
1: No ale wiesz, ja... Mnie też, to jest, mówię, to jest jedna sytuacja, mam takie ojojoj.
0: No i jaka jest druga twoja teoria?
1: Druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
0: I żeby 30?
1: Nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
0: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
1: Tak, natomiast ta pani, bo, o Jezu, to było tak smutne, znaczy smutne, no w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie, wytrzymała do przerwy.
0: Ojej, to no bardzo.
1: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory, to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
0: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocach.
1: Nie mam, ale stary, tam po prostu było, nie, z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała. Nie? No i później, wiesz, ale oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów, i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast to było takie trochę ojojoj.
0: No, ale...
1: Natomiast resztę mam, jak gdyby, reszta, no, jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzić.
0: Dokładnie. No, ale właśnie mimo tego, że... Mimo tej świadomości, która, no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenia, no to tutaj akurat, no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to... Wyrzuty miałeś?
1: Raczej nie.
0: Jesteś osobą wrażliwą?
1: Jestem osobą wrażliwą.
0: Bo tak myślałem.
1: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no co ja mam zrobić?
0: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
1: Wiesz, prawda,
0: nie?
1: Jest taka, prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła.
0: Nie? Dotarło do ciebie.
1: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię to, jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, mhm. jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach. Mhm.
0: Okay.
1: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, mhm. ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
0: Jaką?
1: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko. Oni już widzieli wszystko, słyszeli wszystko. Wiesz, mhm. jak ja mówię penis, nie? Mhm. to publiczność wyobraża sobie penisa. Mhm. Nie? A osoba starsza, jaki, który, czyli...
0: No, faktycznie.
1: Wiesz, tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni znają większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
0: Nawet się mogą utożsamiać.
1: Tak, tak. Więc ja na przykład już kiedyś było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd z Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
0: Tak.
1: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, mm-hmm. może mm-hmm. być tak, że będziemy przeklinać. Jeżeli oni byli świadomi, mm-hmm. to tak, spokojnie, my wiemy, okay. Często pada tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy, więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby...
0: Tak?
1: Tak, okay, tak,
0: super,
1: tak, no bo to, wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że,
0: no tak.
1: że trafił w miejsce, do którego nie chciał.
0: Jak to brzmi, nie?
1: Więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
0: No tak. Po co kogoś trzymać na siłę?
1: Dokładnie, więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak,
0: no tak
1: jest to sprzedane i nie ryzykować tego, że ci państwo po 2 żartach ostentacyjnie wstaną i wyjdą.
0: To byłoby chyba gorsze niż buczenie może.
1: Nie,
0: żartuję oczywiście, ale...
1: To by pokazywało, że coś jest nie tak, nie? To zaburza trochę jak gdyby całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety, spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
0: No jasne, no.
1: A tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem, jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60, 70 lat. No.
0: Myślę, że seniorzy.
1: Raczej nie, no, stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
0: Okay.
1: I dziadków. Mhm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku. I ja strasznie lubię, jak oni przychodzą, bo to jest naprawdę, oni się naprawdę bawią. W sensie biorą na klatę wszystko, słuchają, mhm. Rozumieją żarty, wchodzą w te żarty do końca, nie mają postawy właśnie, wiesz, baw mnie. Mhm.
0: No dobrze, porozmawialiśmy o seniorach, ale no też, jakby to nie brzmiało, problemem są, znaczy nie są dzieci, problemem jest obecność, bardziej, może inaczej, problemem są rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na takie wydarzenia, bo wiem, że często jak organizowaliście wydarzenia, gdzie wstępie był wolny i tam każdy mógł z bomby po prostu przyjść, zawsze jest informacja, żeby nie przychodzić z dziećmi, to jakby to jest nakaz, a mimo to podejrzewam, że często się zdarzali. Co w takim wypadku?
1: Wiesz, to
0: zależy... Cięższy temat.
1: Nie. Słuchaj, to zależy na którym etapie jak gdyby mojego życia, nie? W tym sensie, że...
0: To może skupmy się na tym jakby
1: ja powiem tak,
0: tych czasach, gdzie ta świadomość, tak jak rozmawialiśmy, powinna być wysoka.
1: No to powiedzmy, jak to się zaczęło w ogóle.
0: Dobrze.
1: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, tak inaczej, no stand-up jest generalnie ja zawsze mówię dla osób dorosłych, tak? Nie chodzi o metrykę, bo możesz mieć 16 lat i jak gdyby kumać to, o czym mówimy. Natomiast każdy z nas ma jak gdyby programy o zupełnie innej tematyce i tak dalej. I na przykład ja już wiem po tylu latach, że jak gdyby moja publiczność to jest takie 30-45 mhm. i wyżej. Mhm. Na moje występy, jak przyjdzie 18-latek, to on kompletnie, no on będzie kumał, o czym ja mówię, on będzie rozumiał, co ja mówię. Mhm. tylko tam dla niego nie będzie komizmu, bo on albo tego nie przeżył, albo dla niego to jest jakaś taka abstrakcja, no wiesz, jak ja mówię o dzieciach na przykład, nie? O problemach wychowawczych z dziećmi, albo nie wiem, o jakichś tam problemach w długoletnim małżeństwie. No to 18-latek nie ma zielonego pojęcia o czym. Tak, bo tak, bo wiesz, dla nich związek to jest łubu-dubu od rana do wieczora.
0: No tak.
1: Wiesz, dodatkowo impreza, tu rodzice dadzą kasę, tu coś tam, nie? I pierwsze imprezy, jak zaczęliśmy robić, to oczywiście zawsze jest informacja, że impreza jest dla osób dorosłych. Co dla mnie jest jednoznaczne z tym, że jak masz dzieci, to nie przychodzisz z tymi dziećmi.
0: No bo prościej się nie da.
1: Tam,
0: no,
1: tam nie ma napisane, nikogo, że impreza dla osób pełnoletnich lub dla tych, którzy mają pozwolenie rodziców.
0: Tak. No, może takich, może takich. Tak. No nie, jest jasno powiedziane.
1: I to było przez pierwsze tam sezony komunikowane. Tak na zasadzie, no jest komunikowane, jest napisane, jak zawsze. Wiesz, jest napisane, kto nie przeczytał, jego problem i tak. No,
0: tak, tak.
1: Natomiast nagle się okazało, że tych dzieci przychodzi od groma. I to do tego stopnia, słuchaj, że no mam historię, jak dwóch tatusiów przyszło sobie na wyspę któregoś razu. Dzieci się bawiły przy scenie. No i póki, wiesz, trwała próba i tak dalej.
0: Duża piaskownica, wyspa.
1: Tak, jakby spoko, nie? No ale w pewnym momencie ja mówię, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy warto zabrać dzieci. Za pół godziny zaczynamy imprezę stand-upową. Ona jest tylko dla dorosłych. Jak gdyby, jak gdyby, jeżeli zostaniecie z dziećmi, robicie na własną odpowiedzialność. Natomiast no to nie jest fajne, żeby one słuchały tego, o czym my mówimy. Posty będą się nudzić, bo to też, bo to z tymi dziećmi, to clue nawet nie jest takie, że one usłyszą coś, czego nie powinny. Bo one i tak w większości tego nie zrozumieją. No usłyszą co? Przekleństwo? Jedno? Nie wiem, 10? W domu słyszą ich pewnie więcej.
0: No właśnie.
1: Bardziej problem jest, z mojego punktu widzenia, organizacyjny. W tym sensie, że dziecko skupia uwagę na 3 minuty maksymalnie. Jeżeli rodzic przychodzi z tym dzieckiem i chce sobie posłuchać, to dziecko po 3 minutach się nudzi. Bo dla niego to nie jest nic fajnego. Tak? No się nudzi. A jak się nudzi, to zaczyna się wiercić. Jak się zaczyna wiercić, to zaczyna robić mamo, tato. Tak? Jak nie ma reakcji, to zaczyna chodzić.
0: A to może wybić z rytmu komika.
1: No oczywiście, tylko, ale to wiesz, to jeszcze komika to tam luz. Wiesz, bo my na stand-upie jesteśmy kilka razy w miesiącu. Oni raz w miesiącu. Więc dla nas to jest takie, dobra, coś tam nie reagujemy, albo reagujemy raz i
0: coś tam można, nie?
1: Ale przeszkadza wszystkim w koło. Bo nie dość, że to dziecko w sensie przeszkadza, bo jakieś hałasy, ruch i tak dalej, to jeszcze ci ludzie są skrępowani tym,
0: właśnie,
1: że jest tutaj dziecko, a oni właśnie słuchają dowcipów. Wiesz.
0: Ty to psychologicznie bardzo rozkminiłeś, no.
1: Tak. Ale to nawet nie jest kwestia rozkminy psychologicznej, tylko to widać, jak występujesz, wiesz, jeździsz i tak dalej, to widać. Ludzie się wstydzą,
0: Śmiać się z wulgarnych rzeczy, że jest dziecko obok.
1: Tak, po drugie, ludzie wstydzą się na przykład przeszkadzających osób. Nie? Jest jakiś taki społeczna odpowiedzialność.
0: No ja mam coś takiego.
1: Tak, jest, no, a teraz wyobraź sobie w małych miejscowościach, gdzie często jest tak, że my jedziemy do jakiejś małej, naprawdę małej miejscowości, stary. I zdarzają się jacyś, wiesz, nawaleni już, bo przecież to jest wydarzenie,
0: no
1: wiesz, przyjeżdżają artysty, jedziemy, nie?
0: No
1: i wiesz, jest mnóstwo fajnych ludzi w tych, oni są bardzo wdzięczni, w sensie to jest
0: też
1: świetna,
0: tak myślę, że jest taka, świetna publiczność. Że jest wdzięczność zawsze w mniejszych miejscowościach.
1: Natomiast jest ten drugi biegun, który jest dużo bardziej wyraźny niż właśnie w dużych miastach, nie? Czyli o coś się dzieje, no to są te, ja to się śmieję, że te nowobogackie, no. Jest moment, żeby się pokazać, wiesz, kupić bilety, podjechać nową BMW, wiesz, tu, ten i, i oni najczęściej to są ci ludzie, którzy bardzo mocno przeszkadzają w tym występie.
0: Słoma z butów, mówiąc
1: tak
0: pokrótce.
1: I niesamowicie widać, jak reszta tych ludzi się za nich wstydzi, bo ona ich zna z imienia, nazwiska, gdzie mieszkają, kim są i tak dalej, nie? I nagle przyjeżdża ktoś, nie? Ktoś taki przychodzi na występ, no i jest burakiem na tym występie, nie? A ci ludzie nas traktują trochę jak takie, wiesz, bardzo często ja słyszę, o Jezu, dzięki, że wam się chciało do nas przyjechać. Ja już pomijam ten, na zasadzie, no spoko, płacicie.
0: No.
1: Ale wiesz, ale jest takie fajne, że o, fajnie, że przyjechaliście. Tak, no i nagle masz, wiesz, trzech buraków, którzy psują tą imprezę. I oni nie psują mi, bo ja wiem, co powiedzieć. Ja wiem, co, wiesz, ja mogę z nimi stać godzinę.
0: Ty jako komik umiesz odpowiedzieć, zahaczyć, spontanicznie zareagować.
1: Dokładnie, ja mogę godzinę z nimi stać i ich cisnąć tam, wiesz, od najgorszych, a w ostateczności, jak już, wiesz, będę widział, że to jest hardcore, to ich po prostu wywalę z sali. Ale to, wiesz, ja nie jestem dla takich buraków tam, tylko jestem dla tych ludzi, którzy kupili bilet
0: i są wdzięczni.
1: I chcą posłuchać. Nie? No i mnóstwo, miałem sytuację, stary, że ja z 9 osób wrzuciłem jednorazowo z występu.
0: Tak?
1: Tak, i to tak.
0: Sam osobiście, prywatnie?
1: Tak, sam osobiście, prywatnie stanąłem, powiedziałem, że, wiesz, powiedziałem pierwszy żart, drugi, trzeci. Fakt, że to było tak, że oni występowaliśmy w dwójkę, ja występowałem jako drugi, na pierwszym komiku, stary, godzinę. Po prostu, ale to był tak, to była ekipa, stary, która przyszło chyba, nie wiem, w 6 czy 7, czy może 8 osób, mhm. i każdy z nich usiadł gdzie indziej. I oni, wiesz, padał żart i oni do siebie, ty, Krzychu, o, pamiętasz, jejku. Jak Bartek miał tam samo, ty. I on, wiesz, i oni między sobą, stary, po całej sali, na sali ze 120
0: o,
1: osób.
0: Ja.
1: I oni
0: przy, ja wyobraziłem
1: i oni
0: to sobie.
1: Stary, i oni przez godzinę. I nic tam nie działa, wiesz, hardkorowe zaczepianie, grzeczne proszenie, nic tam nie działa.
0: Yeah.
1: No i jest przerwa, no i mój znajomy schodzi, jest wściekły, stary, jak osa. Mm. Po prostu nie będę mówił, jak bardzo wściekły jest, domyślacie się, jak jest wściekły. I ja decyduję, palimy sobie fajeczkę i ja mówię, stary, robimy tak, ja nie reaguję, po prostu. Nie będę ich zaczepiał, znudzi im się. Mm-hmm. No i ja wychodzę, pierwszy żart, oni swoje, ja nie reaguję. Drugi żart, oni swoje, ja nie reaguję, publiczność na żarty też nie reaguje, oni swoje, nie? Trzeci żart, to samo. Nie, i w końcu mówię, dobra, stop. Ale stop, słuchajcie, ja nie gram dalej, chyba że wyjdziecie. I nie używam słowa wyjdziecie, nie? Oni, ale jak ten? Ja mówię, dobra, ile zapłaciliście za bilet? O, tam 45 zł, to ja wam oddam te 45 zł, tylko wyjdźcie.
0: Uczciwie.
1: Tak. No, oczywiście nie używając słowa wyjdźcie.
0: No jasne, no.
1: No ale jak? Ja mówię, normalnie, wstańcie i idźcie. I faktycznie wstali.
0: A wzięli pieniądze?
1: Nie. Ale ja byłem gotowy, wiesz, oddać im.
0: Udało ci się ich zawstydzić chyba mimo wszystko,
1: wiesz co?
0: Pewnie tak,
1: natomiast co mi się bardzo, znaczy wtedy mi się nie podobało, ale teraz
0: historia... Do takiej sytuacji fajnie się wraca.
1: Tak, jak się opowiada, to ja pamiętam, że jak oni faktycznie wstali i wściekli, bo tak jak mówisz, zawstydzeni i tak dalej, ktoś mi, wiesz, śmiał zwrócić uwagę, przecież stand-up na tym polega, wiesz, uwielbiam to słuchać, stand-up przecież na tym polega. Ja mam taki, tak, stand-up polega na tym, że przychodzicie i mi przeszkadzacie. No. Tak, to faktycznie, nie? No tak samo jak balet, też na tym polega, żeby oglądać ten panów w lajkrach. No to jest jak gdyby jedyna rzecz, którą ja na balecie widzę, więc nie mogę się powstrzymać, po prostu nie umiem inaczej patrzeć na to. I oni wychodzą i atmosfera jest tak, stary, gęsta, że tam mógłbyś zawiesić kurtkę, obraz Van Gogha, stary, jest cisza, ale wiesz, sala, bardzo fajna sala, mega fajna sala, ciemno, troszkę nadymione, wiesz, tylko jedno światło na scenę, klimat, i ja stoję na tej scenie i ja tych ludzi w większości nie widzę,
0: no tak,
1: ale ja wiem, jakie oni mają miny, nie?
0: I ty słyszysz, jakie mają.
1: Tak. Stary, no to można tą ciszę można było kroić, nie? I rozdawać ludziom w gratisie i już jak gdyby powiedzieć, dziękuję, tyle ode mnie, do widzenia, nie? I ja mówię, ja mam w głowie takie, Jezus, przecież ja teraz muszę dokończyć jeszcze godzinny występ, nie? I mam takie, co, ciężko będzie was teraz podnieść, nie? I jakaś babka w pierwszym rzędzie, no ciężko, ale spróbuj. I po tym, jak gdyby występ, mega fajnie, wszystko już wchodziło i tak dalej. I ludzie podchodzili do mnie i dziękowali mi, że ich wyrzuciłem.
0: O, widzisz, takim bohaterem byłeś tam lokalnym.
1: trochę, nie? Ale wiesz, to pokazuje, nie? Że oni sami nie mają odwagi zwrócić uwagi tym osobom, bo oni w tych małych, no
0: się znają.
1: Wiesz, a nie oszukujmy się, jak ci przyjeżdża ktoś nowym BMW, wysiada, wiesz, fura, skóra i komura, tak się chyba kiedyś mówiło.
0: Tak.
1: No to wiadomo, że to jest pewnie albo bogaty synuś bogatego tatusia, tak, który gdzieś tam daje pracę połowie gminy, albo co. I
0: tak,
1: oni,
0: tak.
1: Wiesz, a ja wchodzę i robię wtedy porządek.
0: Zrobiłeś to za nich, no.
1: Tak. I to takie rzeczy się zdarzają.
0: A odwróćmy sytuację i jak radzisz sobie z tym, o ile w ogóle są takie sytuacje, kiedy żart nie siada? Jaki to jest
1: nie
0: proces? Nie znasz. Dobra odpowiedź.
1: Wiesz co, to... No właśnie.
0: Czy kiedyś cię to krępowało? No bo teraz wiadomo, z takim stażem, no to jakby, no chyba...
1: Pewnie tak.
0: Nie siadł, to nie siadł. I lecisz dalej chyba, co?
1: Nie pamiętam, czy to mnie... Znaczy, na pewno to mnie jakoś tam krępowało. Właśnie. Chyba zależy, w jakiej sytuacji. Mm-hmm. Nie? Bo jeżeli to jest open mic, to ja mam takie, aha, nie siadło, dobra.
0: No, to luz. Nawet możesz powiedzieć, tak, nie? O, nie siadło, dobra.
1: Tak, dalej, stary, nie? To jest ja po to jestem na open micu, albo po to robię żarty na prowadzeniu, tak? A, nie siadło, dobra.
0: No.
1: Czyli
0: no.
1: To już wiemy, że o takich rzeczach nie mówić, albo wrócić sobie do tego i spróbować inaczej, nie? Nie, a na takich występach to zawsze mi nieskromnie, ale nigdy mi się, wiesz, jak już mam program gotowy, nie?
0: To
1: nie zdarzają mi się jakieś takie turbo cisze. Nie zdarzają się mniejsze reakcje niż zakładałem.
0: No tak, no bo każdy ma inne poczucie humoru, tak. Więc.
1: Natomiast ja już myślę, że kiedyś mogło tak być, no teraz nawet nie pamiętam, powiem ci szczerze, że mogło tak być, że ja czułem trochę się zawstydzony, trochę może skrępowany, trochę wkurzony, że nie zadziałało. Mhm. Wiesz, na zasadzie, co tu się wydarzyło, wiesz. Trochę pewnie było, bo to młodzi komicy mają taką tendencję do szukania winy w publiczności.
0: Aha.
1: Nie? Że jak gdyby, a nie zrozumiałem, głupia publiczność nie zrozumiała. Ja raczej tak nigdy nie robiłem. Natomiast teraz jak mi się zdarza, że żart jakiś nie wejdzie, no właśnie, to raczej na takich występach biletowanych, ten program, który gram teraz, który kończę w zasadzie...
0: Jak się nazywa ten program?
1: Trauma. Idealny.
0: Idealnie pasuje do tego, o czym rozmawiam.
1: Ale tylko widziałeś kiedyś, czy nie? Widziałeś chyba.
0: Wiesz co, nie wiem, dawno cię nie widziałem na żywo.
1: Że ja bardziej... I tam są też miejsca, gdzie ja nawet nie spodziewam się reakcji. Mhm. Nie, bo ja mam takie miejsca w swoim programie, gdzie ja wolę, żeby zamiast śmiechów było widać, jak ludzie mnie słuchają.
0: O, okej.
1: Okay. Ja lubię takie momenty, gdzie ludzie patrzą na mnie, kiwają głową. Mhm. Znam.
0: Zrozumienie,
1: nie?
0: No.
1: Znam,
0: no.
1: Nie? No, natomiast bardziej, nie, bardziej chyba niż bombienie takie, czyli wiesz, jakaś taka cisza po żarcie, to chyba bardziej rozwala mnie śmiech w miejscu, gdzie ja w ogóle się do mnie spodziewam.
0: No okej.
1: Okay. A zdarza się, że ja mówię jakiś tam, wiesz, mówię jakiś tam tekst, no, który jest jakąś taką klamerką, aha, wiesz, ewentualnie takim trochę mostem do następnych, no, rzeczy. I czy on jest śmieszny? No raczej nie. No jest taki, wiesz, no w klimacie zabawnego czegoś, zabawnego łącznika. I zdarzają się takie momenty, że wiesz, mówisz coś takiego, coś, gdzie nigdy w życiu nie było reakcji, nie? I jesteś na w jakimś miejscu, gdzie po prostu masz salwę śmiechu. Ja wtedy staję i mam takie, no, co się z wami dzieje? Jak gdyby, czemu tu?
0: Ale to potrafi to wyprowadzić.
1: To tak. I to, no, bardziej, nie? Stali, to bardziej niż, wiesz, niż nie reakcja na żart. Bo jak wiesz, jak nie ma reakcji na żart, który jak gdyby jest gotowy, jest żartem, to też jest tak. Jeżeli na 100 występów się ludzie śmiali, a na 101 się nie zaśmieją, no dobra, no tak jak powiedziałeś, ludzie są różni, tu nie weszło.
0: Tak.
1: Ale możliwe, że powiedziałem coś na wstępie, który najczęściej improwizuje, co mogło spowodować, że to nie siadło i tak dalej, nie? Ale bardziej wybija to, że jak oni się normalnie, wiesz, książkowo, według schematu, tam gdzie się mają bawić, bawią, i nagle tam, gdzie powinna być cisza, jest takie, jest wiesz, jest coś. I masz takie, serio z tego? Jak gdyby to aha, czyli to was bawi, tak?
0: Ale mnie to śmieje, bo obawiam się, że jestem taką osobą, wiesz, że ja nawet jak oglądam, nie? Ja wiem, że na żywo to... Kurczę, no oglądać, a na żywo to nie to samo. Ale naprawdę też mam coś takiego, jakieś jakby inne poczucie humoru. To też jest nawiązanie do mojego kolejnego pytania, bo nie wiem, czy uważasz tak samo jak ja, że Szczecin no jest specyficzny, no jest z nas coś innego. No ja uważam, że Szczecin jest... Zauważ, że to teraz przytoczę, jak nawet nie wiem kogo, słyszałem to w jakimś stand-upie, ale w 100% się z tym zgadzam, że jak w serialach takich obyczajowych...
1: Wszyscy giną.
0: A giną albo do Szczecina, nie? To już tak, to jakby nie wiadomo, co jest gorsze. Zginąć czy do Szczecina, bo tam nikt nie będzie go szukał, nie?
1: No dobra,
0: więc ale... jest jakby specyfika. I moje pytanie jest takie, czy widzisz różnicę w odbiorze żartów właśnie w publice szczecińskiej, a w innych miastach? I mówiąc ten sam program?
1: Nie.
0: Nie.
1: Ja myślę.
0: Ale odnieś się do tego.
1: Bardzo mnie dziwi, znaczy bardzo mnie dziwi, że ty jako lokalny patriota,
0: cieszę się, że tak
1: twórca i muzyki w ogóle, powielasz taki kurde durny stereotyp.
0: Jest tak.
1: Nie jest tak.
0: Nie jest?
1: Stary, ja, wiesz to dużo, wydaje mi się, że nie, ale tylko, że ja też mam ogromną miłość do Szczecina.
0: No, w sensie, kocham też Szczecin.
1: Ja tu się urodziłem i najpewniej tu umrę, byle nie za szybko, ale bardzo często jest takie, o, bo ty jeździsz po tych miastach, wiesz, no, i jest fajnie i w ogóle. Ja mam takie, najfajniej to jest wtedy, kiedy ja wjeżdżam na trasę zamkową.
0: Ale no to
1: i widzę, że jestem w domu, nie?
0: Oczywiście, ja tak samo.
1: Natomiast no, jest Szczecin jest specyficzny, mam wrażenie, społecznie, w sensie my nie jesteśmy nauczeni, jako mieszkańcy mam takie wrażenie, nie jesteśmy nauczeni korzystania z kultury. W sensie korzystania z szerokiego wachlarzu kultury.
0: Muszę się wtrącić, czyli wkurzają cię też takie zarzuty na pewno jak mnie, jak ja słyszę, ktoś mi mówi w Szczecinie nic się nie
1: tak,
0: dzieje, to
1: tak,
0: we mnie
1: tak,
0: wrze.
1: Tak, tak,
0: to we
1: tak,
0: mnie wrze,
1: tak, tak,
0: bo się dzieje.
1: Dzieje się, tylko wiesz co ja zauważyłem i to nie będzie chyba miłe, co powiem. Natomiast mam wrażenie, że to nie jest tylko u nas. Natomiast u nas, my jesteśmy trochę takim papierkiem lakmusowym, gdzie u nas widać to bardzo wyraźnie. Mhm. Nie wiem, czy zauważyłeś, nie wiem, kiedy ostatnio grałeś jakiś swój koncert.
0: No, niedawno.
1: Niedawno. Jak sprzedaż?
0: No, ale to akurat było gdzieś tam support jakiś, więc okay, jakby nie...
1: Bo, widzisz, bo ja mam wrażenie, zresztą chociażby po robieniu teraz festiwalu Szpak, nie? Że... I od razu podkreślam, że to nie jest tylko i wyłącznie domena Szczecina, u nas jest to bardzo wyraźnie widać, po prostu. Że u nas jest bardzo dużo wydarzeń, natomiast mało odbiorców tych wydarzeń, dlatego że u nas mieszkańcy Szczecina, to jest, od razu mówię, to jest moja teoria, chodzą na zasadzie albo grubo, albo wcale, nie? Na zasadzie albo idziemy na grube gwiazdy, za które wydajemy kupę siana, albo nie idziemy w ogóle. I ja mam swoją teorię, z czego to się bierze. Okay. Ja to nazywam wszystkie, że to są tak zwane, instagramowe imprezy. Czyli jak impreza wygląda świetnie na Instagramie, to bankowo się sprzeda. Jakiś koncert, wiesz, podsiadło, nie podsiadło, wiesz, wszystko na hali, tak. I kabarety na hali, stand-up na hali, wiesz, można sobie cyknąć foteczkę, aha, że się jest 5000 ludzi, dało się za bilety 250 zł, a prawda jest taka, że jakościowo to nie jest, to i powiem to z pełną świadomością, jakościowo to nigdy nie będzie lepsze od jak gdyby koncertu jednego, czy występu jednego komika, który przyjeżdża specjalnie na ten występ. Aha. To nigdy nie będzie lepsze i zawsze będzie tańsze. Natomiast mamy coś takiego, że my mamy trochę w Szczecinie głód, wiesz, chleba i igrzysk, nie? Że jak nie ma, że muszą być igrzyska. Tu nie można iść, na wydarzenie kulturalne, niszowe.
0: Właśnie chciałem po to powiedzieć, wyciągnąłeś to z ust, że jest bardzo dużo świetnych rzeczy niszowych.
1: Mnóstwo.
0: To trzeba poszukać troszkę.
1: W Szczecinie mnóstwo dzieje się stand-upowych wydarzeń, mnóstwo dzieje się komediowych, mnóstwo improwizacji i nie jest tylko jedna grupa improwizacyjna. Tych grup są 3 albo 4. Mnóstwo fantastycznych muzyków przyjeżdża tutaj. Fakt, że ja też nie ukrywam, ja nie jestem najlepszym odbiorcą takiej kultury, ale trochę ze względu na brak czasu, nie? Bo ja w ogóle nie chodzę nigdzie, nie? Natomiast...
0: Chodzisz na swoje wydarzenie.
1: Tak. Natomiast ja mam fantastycznych przyjaciół, którzy mają w Wielkopolsce taką stodołę koncertowo-ślubną, stary. I wielokrotnie trafiałem tam na artystów kompletnie nieznanych nikomu, pletnie. I pamiętam, poznałem taki zespół, który się nazywa Screaming Wheels. Przyjechał sobie z Chorwacji. Był w Poznaniu, podjechał do nich na koncert.
0: No, wpadł.
1: Stary, grają takiego hardkorowego, cudownego bluesa, że po prostu, o Jezusie Mario, jakie to było piękne. Na koncercie było, stary, 12 osób.
0: To boli, no.
1: Rozumiesz,
0: boli.
1: A przyjeżdża Zenek?
0: No.
1: Wiesz, nawet, wiesz...
0: No, abstrahując, ja wiem, o co chodzi.
1: Wiesz, mam wrażenie trochę też, że to pokolenie, które dzisiaj chodzi na takie wydarzenia, no to właśnie jest instagramowe, nie? No musi ładnie wyglądać, wiesz, też trochę, i to rozmawialiśmy a propos tych festiwali, bo my się trzymamy bardzo mocno z dyrektorami innych festiwali i rozmawiałem z jednym z dyrektorów festiwalu właśnie Ryjek w Rybniku i on miał bardzo fajną, bardzo uważam, że ciekawą teorię, że festiwale też się nie sprzedają z prostego powodu, bo zatarło się słowo festiwal.
0: O!
1: Że kiedyś festiwal oznaczał przynajmniej 2-3 dni, coś się dzieje.
0: Ja dokładnie wiem, o czym mówię.
1: Festiwal kuchni, festiwal wina, stary.
0: Kilkugodzinne wydarzenie, tak, jest nazywane festiwalem, tak, festiwal, bo gra ilość na przykład artystów.
1: Tak, festiwal stand-up i przyjeżdża, nie wiem, 5 wykonawców, trwa to 3 godziny i to jest festiwal.
0: Także drodzy słuchacze, bo będziemy się już powoli zbliżać do końca, dzieje się w Szczecinie dużo, wystarczy troszeczkę poszukać i nawet nie bardzo jakoś trzeba szukać, nie trzeba się natrudzić, myślę.
1: Problem jest z tym, żeby wyjść. Czasem wyjść z domu, po prostu.
0: Po prostu. Damianie, ostatnie pytanko.
1: Dawaj. Miało być 20 minut, a mamy 40.
0: No i dobrze, fajnie się rozmawia, gadka się klei. Kim byłby Damian Usewicz, gdyby nie stand-up?
1: Marynarzem.
0: Ale masz odpowiedź szybko.
1: Bo ja wiem, że byłbym.
0: A fajnie. To, czyli jest, był plan B, jakby...
1: Nie, ale...
0: Bo to wyszło pewnie ten pomysł podczas bycia stand-uperem. Ale zadałeś sobie jakieś takie pytanie faktycznie?
1: Nie, no ale ja wiem, że byłbym marynarzem, albo bym robił cokolwiek ze statkami. Zresztą czasami robię coś ze statkami. Ale tak, jak gdyby...
0: Dobrze, że nie...
1: serduszko jest na morzu.
0: Dobrze, że nie statkiem.
1: Statkiem.
0: Suchar. Suchar.
1: No, moje serduszko jest na morzu, natomiast moje życie się potoczyło tak, że... Inaczej, gdyby się potoczyło inaczej, to myślę, że nawet nie byłbym stand-uperem, tylko faktycznie bym pływał albo był jakoś związany z morzem. Bo w podstawówce wygrałem kiedyś konkurs wiedzy o morzu i wygrałem rejs z Darem Młodzieży. Wygrałem dwutygodniowy turnus na nauki żaglówek. Natomiast nie pojechałem, bo powiedzmy, że się nie złożyło moim rodzicom, żebym jechał.
0: Okej.
1: Ale tak myślę, wiesz, bo ja gdzieś tam pracowałem i na etacie pracowałem ze statkami kiedyś i lubię statki i myślę, że...
0: A jak mówisz o tym, to aż jesteś chyba rozmarzony trochę.
1: No lubię, słuchaj, lubię, fajnie, może... Fajnie. Heweliusza na przykład oglądałem z zapartym tchem.
0: No, też aż myciary przeżek powiedziałeś.
1: No, ja pamiętam jeszcze, za dzieciaka gdzieś jeszcze pamiętam przebłyski komunikatów i tak dalej. Mhm. No, więc ja gdzieś tam serduszkiem na morzu jestem, nie? Więc myślę, że gdyby nie to, no to coś takiego bym robił.
0: Więc na koniec naszej rozmowy życzę ci ciągłego wiatru w żagle.
1: Komediowe.
0: Moim gościem był Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer i jak już wiemy, nie założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-Up. Organizator imprez komediowych. Chcesz coś powiedzieć do słuchaczy jako klamerkę naszej rozmowy?
1: Ojej.
0: Wpadajcie na imprezy.
1: Przychodźcie na imprezy, tak, na żywo jestem zabawniejszy niż tutaj.
0: No i super. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki, cześć.
2: SK Szczecin.
0: Teraz zapraszam was na rozmowę z Robinem Rogalskim, kierowcą rajdowym.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jesteś jednym z najbardziej obiecujących polskich kierowców wyścigowych młodego pokolenia. Mam nadzieję, że też tak o sobie myślisz. Zaraz do tego przejdziemy. I dodatkowo jesteś jednym z ambasadorów kampanii zatytułowanej Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. To się na razie wszystko zgadza.
3: Mam taką nadzieję, wiesz, zależy kto słucha, prawda? Ale no, śmieję się, natomiast no, robię wszystko, żeby tak było.
0: Świetnie. No, bardzo się cieszymy, że dojechałeś do nas i dosłownie, i w przenośni.
3: Tak.
0: Zaczniemy od takiego pytania. Czy pamiętasz, jak wyglądał moment, w którym zrozumiałeś, że droga, którą wybrałeś, to nie jest tylko hobby, a droga życiowa?
3: Wiesz co, kilka takich momentów było, natomiast no, na pewno pamiętam moment, kiedy stwierdziłem, że chcę to robić tak na poważnie, ponieważ no, ja nie podchodziłem do motosportu z założeniem, że chcę być mistrzem świata i kurczę, wiesz, żyć tym na pełen
0: etat. Czyli było to hobby po prostu takie?
3: Zacząłem raczej właśnie jako, tak, zacząłem to jako formę takiego spędzania fajną czasu sobie, wiesz, tak regularnie trenując, no bo ja na przykład wcześniej też ćwiczyłem inny sport, w którym osiągałem jakieś sukcesy, natomiast nigdy nie planowałem w nim życia zawodowego, powiedzmy.
0: Okej. Okay. A jaki to był sport, że tak ci przerwę?
3: To był breakdance.
0: O, świetnie.
3: To był breakdance i no i breakdance ćwiczyłem no tak ostro, regularnie i startowałem, wiesz, w wielu zawodach takich międzynarodowych. Mhm. Potem jak się przerzuciłem już na wyścigi, to były na początku go-karty, potem samochody, bo na go-kartach jeździłem bardzo krótko. No to też to na samym początku to była frajda, forma spędzania czasu, a dopiero później no, zrozumiałem, pamiętam, jak zapytałeś o moment, to był mój drugi wyścig w samochodach, że realnie chciałbym to robić, że nie mogę się doczekać już kolejnego razu, a dopiero taki później moment kulminacyjny, kiedy stwierdziłem, że kurczę, to może mieć ręce i nogi, no to było zdobycie takiego pierwszego poważnego mistrzostwa, które nadeszło dosyć szybko, bo po 2 latach to od zera.
0: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w breakdance, tak jak powiedziałeś, miałeś już sukcesy na koncie, tak. Więc mógłbyś to dalej kontynuować i jeszcze, a wybrałeś inną drogę. To też, już widzę, że to troszeczkę nawiązuje do tej kampanii. Możesz wszystko, że w każdej chwili można sobie wszystko zmienić. Nie trzeba być obowiązanym do jednej dyscypliny, ale myślałeś o tym, próbowałeś na początku połączyć, pogodzić dwie dyscypliny, czy to już musiało być, że jedno albo drugie?
3: Nie, od samego początku wiedziałem, że jedno albo drugie, ponieważ jakby wyścigi normalnie powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, więc
0: też właśnie o wiek chciałem pytać.
3: W momencie, kiedy dzieci nie są dosyć świadome swoich decyzji. Ja to zaczynałem w wieku 17 lat, więc to było stosunkowo późno, ale byłem już na tyle, powiedzmy, kumaty, że wiedziałem, że albo jedno, albo drugie, no bo to jest też bardzo drogi sport, więc musiałem się temu poświęcić, żeby to móc realizować. I nie mogłem sobie pozwolić na to, że wiesz, że zrobię sobie salto na treningu breakdance'a i nie będę mógł startować.
0: Tak, i miałbyś kontuzję i faktycznie, i nie wsiadłbyś do samochodu wtedy.
3: Tak, więc jakby no świadomie z tego zrezygnowałem, ale na to, że nie identyfikowałem się jeszcze jako kierowca przez długi czas, no bo wiesz, ja byłem tam kompletnie świeżakiem i jeździłem przeciwko osobom, które no, ścigały się całe życie, których to była pasja od samego początku. One nie ćwiczyły nigdy breakdance'u.
0: Mm-hmm, rozumiem, ale faktycznie mówisz, że powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, a 17 lat faktycznie jest spora różnica. I zacząłeś no, od go-kartów.
3: Tak.
0: Podejrzewam, że tak pewnie najczęściej się to zaczyna. Mm-hmm. No i jak to było następnym krokiem? Musiałeś trafić pod czyjeś oko, pod jakiegoś trenera? Mm-hmm. Jestem ciekaw, jak to ten taki stricte początek po go-kartach wygląda.
3: Nie ma jakby w naszym kraju nie ma kultury ścigania, więc wszystko, co się działo w moim wypadku, no było kierowane decyzjami osób, które kiedyś coś gdzieś tam zasłyszały o, na takiej zasadzie, wiesz. Natomiast to potoczyło się całkiem nieźle, jak na taki przypadek, no bo ja nie wiedziałem, czy ja mam jeździć w gokartach, czy mam nie jeździć w gokartach, czy mam tam zostać, czy nie zostać. To bardziej było tak, że ojciec mojego trenera polecił mojemu tacie świętej pamięci, że po prostu mam iść do samochodów klasyki i pikant. I on stwierdził, że to jest świetna decyzja i po prostu mnie tam wysłał. Natomiast, no wiesz, z perspektywy, gdybym miał wiedzę tą, którą mam teraz, to chyba nie postąpiłbym jakoś zgoła inaczej, prawda? No bo to było stosunkowo, powiedzmy, tanie wyjście i dosyć dostępne. Można było dużo trenować, dużo jeździć, więc nie sądzę, żeby to była jakaś zła decyzja. Gdybym chciał szybciej wejść na profesjonalny poziom, no oczywiście, no to wtedy bym to zrobił troszkę inaczej. Natomiast to wiesz, wyścig to jest wszystko, rozchodzi się też o kasę, prawda? No, jeżeli masz nielimitowany budżet, no to możesz iść do bolidu Formuły 4 i się rozwijać.
0: Jasne. No. No dobrze, no troszeczkę już wiemy o twoich początkach, to teraz zrobimy taki przeskok. Zostałeś oficjalnie wybrany do programu prowadzonego przez dział marki Lamborghini. No to jest rzecz ogromna.
3: Tak, no wiesz, to była fajna rzecz, ponieważ już z Lamborghini aktualnie nie jestem związany, jestem związany z marką Audi Sport, ale to miało miejsce w zeszłym roku, ponieważ jeździłem w takich europejskich mistrzostwach, one się nazywały GT Open i nasz zespół składał się z czterech zawodników, w sensie Lamborghini, które było wystawiane w europejskich mistrzostwach. I z naszej czwórki zawodników no zostałem wybrany tylko ja, więc to było dla mnie super wyróżnienie, że Lamborghini tam stwierdziło, że ja jestem, powiedzmy, tam wystarczająco perspektywiczny, żeby w tym programie uczestniczyć. I w ogóle zostało wybranych do tego programu 5 zawodników z całego świata.
0: Wow.
3: Więc bardzo mało.
0: Czy to nie jest właśnie ten jeden z tych momentów, gdzie utwierdza się w tym, że to jest właśnie ta droga?
3: Akurat z Lamborghini to było takie 50-50, bo to Włosi są, więc...
0: Bo to fajnie brzmi oczywiście, tak?
3: No, to super brzmi, tylko na przykład dużo ważniejszym dla mnie momentem było wygranie takich mistrzostw właśnie w 2019 roku, gdzie byłem na takich testach w serii DTM. To jest taka legendarna seria wyścigowa, coś takiego jak odpowiednik Formuły 1 w wyścigach GT. No i tam rzeczywiście to było dla mnie takie super wyróżnienie, wiesz, niesamowite przeżycie. Z Lamborghini też to było bardzo fajne, ponieważ wiesz, oni mnie tam wzięli na taki zamknięty tor, gdzie fotografowie nie mogli wejść, wiesz, wszystko było turbo tajne, zabierali nam telefony, że nie mogliśmy robić żadnych zdjęć, my tam testowaliśmy różnego rodzaju samochody, sprawdzali nasze, w sensie właśnie, jaki był cel tego programu Lamborghini, to było to, żeby nas sprawdzać w różnego rodzaju sytuacjach wyścigowych. I
0: takie testy, tak?
3: Takie testy, tak, troszkę tak. Na początku były to testy fizyczne, potem na torze, potem spotkania z psychologiem, po każdym naszym wyścigu w serii wyścigowej, ponieważ każdy z zawodników realizował troszkę inny program, ponieważ no, ja byłem wybrany jako osoba startująca w europejskich mistrzostwach, był gość, który startował w brytyjskich, był gość, który startował, kurczę, we włoskich. No i ktoś tam jeszcze był. Był jeszcze jeden gość w ogóle od czapy wzięty, nie z naszej kategorii, tylko z kategorii niższej, ale był bardzo perspektywiczny, dlatego też go tam wybrali. I każdy z nas po każdym swoim wyścigu, tam się ścigaliśmy w różnych miejscach właśnie, tak jak wspominałem, musiał takie raporty wypełniać, jak się samochód zachowywał, powiedzmy, na treningach, czy był podsterowny, nadsterowny, czy był neutralny, na wejściu w środku, na wyjściu z zakrętu, więc tych danych zbieraliśmy bardzo dużo. Jaka była temperatura, jakie ustawienia dawaliśmy samochodów, więc to było fajne przeżycie, ponieważ bardzo mnie kształciło jako zawodnika, bo budowało taką świadomość, jak należy pracować z dużym koncernem, jak przekazywać te dane inżynierom, wiesz... Bardzo fajna robota, która może nie przekuła się jakoś turbo, nie wiadomo jak, na rozwój mojej kariery, ponieważ nie sądzę, żeby się przekuła jakoś diametralnie, Ani nie zapłacimy jakichś horrendalnych pieniędzy za ten program, tylko bardziej chodzi o to, że wiesz, ja nabyłem jakieś takie super doświadczenie, też jak taki staż, prawda, że możesz dzięki temu wejść dużo głębiej do różnych struktur.
0: Jasne. No wspomniałeś, że teraz jesteś związany z marką Audi, możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
3: Tak, no z marką Audi jeździmy głównie aktualnie w Niemczech. Mieliśmy teraz taki bardzo duży też program przygotowawczy do tego sezonu. No wygląda to całkiem fajnie, tylko Audi jest o tyle specyficznym producentem, że on po jakimś czasie w przeszłości, właśnie bo ja byłem już długo związany z marką Audi, wycofał się z fabrycznego wsparcia, jeżeli chodzi o wyścigi GT, ponieważ Audi weszło do Formuły 1, więc tam przekuło swoje wszystkie siły i zasoby, żeby tam ten program rozwijać. I w tym roku na nasze potrzeby troszkę to wznowili, ponieważ no, tam się dogadaliśmy z jednym zespołem, stwierdziliśmy, że zrobimy super line-up i będziemy startowali właśnie z marką Audi w takiej serii ADAC GT Masters i właśnie i w DTM-ie też. No i oni to wznowili, więc bardzo fajnie, ponieważ mamy bezpośrednie wsparcie właśnie z fabryki Audi. Mamy ich inżynierów, z którymi właśnie pracujemy troszkę jak z Lamborghini. I tyle, no. Wiesz, my jesteśmy dopiero na początku sezonu, więc więcej będę mógł powiedzieć zapewne jakoś w październiku. Ale no wygląda to fajnie, no bo mamy dosyć dużo treningów, dobre przygotowanie, więc jestem mega zadowolony. No teraz tylko pytanie, jak to się potoczy na przestrzeni całego sezonu, prawda?
0: Jasne. Teraz wrócimy troszeczkę, no może nawet nie do początku, chciałem o taki ogół zapytać, bo kariera sportowa to na pewno jest szereg jakichś wyrzeczeń. No myślę, że w każdej drodze, w każdym sporcie. Z jakimi ty musiałeś sobie wyrzeczeniami poradzić? Albo z jakimi musisz sobie radzić? Bo to jest na pewno też no, dyscyplina na pierwszym miejscu. Chyba, że się mylę.
3: Nie, no jasne, jakby... To wszystko zależy, jakim jesteś człowiekiem też, prawda? No bo są ludzie, którzy sobie radzą lepiej z dyscypliną, są ludzie, którzy sobie radzą gorzej. Ja jestem akurat typem człowieka, który na przykład nie lubi rano wstawać, ale może siedzieć do późna w nocy.
0: Okej.
3: I nie sądzę, żeby to było na przykład złe. Po prostu mam troszkę inny tryb pracy. Ja mam na przykład kolegów w zespole, którzy, wiesz, kładą się o 20.30, 21.00
0: i wstają z crossfit.
3: Tak, i wstają o 5.00, 4.30 i idą biegać przez godzinę. Ja nie jestem akurat tego typu osobą. Z jakimi wyrzeczeniami? Wiesz co, no na pewno musiałem bardzo szybko dorosnąć, żeby móc realizować ten sport. Ponieważ, no tak jak wspominałem, no on wymagał dosyć dużego zaplecza, o które samodzielnie musiałem zadbać. I to chyba mnie troszkę tak, wiesz, odróżniło od moich rówieśników, ponieważ musiałem no, zaprzestać studiowania. Nie byłem jakby na uczelni, musiałem to przerwać, no bo po prostu dosyć...
0: Nie dało się tego pogodzić.
3: No próbowałem, ale uczelnia była dosyć przeciwna temu, więc nasza szczecińska de facto, więc niestety musiałem z tego zrezygnować. To było jedno z takich wyrzeczeń, że wiesz, że próbowałem jakoś, ale to było naprawdę ciężkie do pogodzenia, bo fizycznie po prostu mnie nie ma na miejscu, więc ciężko jest, więc jest to pogodzić. Drugim takim wyrzeczeniem no to jest chyba taka nieustająca praca. To jest coś takiego, że ten, już mogę to nazwać zawodem, zawód charakteryzuje się tym troszkę jak byłbyś przedsiębiorcą, że wracasz do domu i ty nie odpoczywasz. Ty non-stop myślisz, co, gdzie i jak zrobić. Ja odbieram, myślę, że luźno ze 100 telefonów dziennie. Non stop, coś planujemy, coś robimy, gdzieś jedziemy i to właśnie nie tylko związane jest z tym, z wyścigami, w sensie wyścigi są wspólnym mianownikiem wszystkich działań, które robię, no ale no teraz na przykład byłem na Cyprze, ponieważ tam planujemy budowę toru wyścigowego, więc jestem zaangażowany w jakiś tam, wiesz, poboczny projekt, żeby rozwijać cały czas tą społeczność wyścigową, rozwijać współpracę z moimi wszystkimi partnerami, żeby to miało wszystko ręce i nogi, no bo wiesz, no bo co z tego, że ja powiedzmy super pojadę wyścig, a nie będę miał kasy na treningi, prawda? Jasne, no, jasne. No to jest bez sensu, więc muszę zadbać o taki ogół, mhm. No i wyrzeczeniem, żeby to móc realizować, jest nieustająca praca i zbudowanie takiego środowiska, które da ci de facto już taki troszkę spokój do realizowania po prostu swojego konkretnego celu, którym, nie wiem, jest wygranie jakichś tam konkretnych mistrzostw.
0: Jasne. Wspomniałeś a propos jednego z programów o wsparciu psychologicznym, a tutaj słyszę, że bardzo dużo się dzieje. Mhm. I czy, no myślę, że to wsparcie psychologiczne jest chyba jest ważnym elementem. Czy korzystasz z niego częściej? Czy w ogóle korzystasz? Czy nie masz czasu nawet na to?
3: Wiesz co, korzystam.
0: No bo to jest duża presja, to wszystko, o czym mówisz na pewno.
3: Tak. Jakby, no, to jest duża presja, zwłaszcza, że wiesz, nie zawsze możesz być świadomy wszystkich konsekwencji.
0: No właśnie.
3: Korzystam, ale nieregularnie, więc myślę, że niedługo będę musiał korzystać bardziej regularnie. Wiesz, no, jak każdy sportowiec, czy każdy facet, no też troszkę nie chcę powiedzieć, że się wstydzę, no ale no trochę tak jest, że ciężko jest się przyznać do wszystkich jakichś decyzji, które się podejmuje na przestrzeni jakiegoś tam czasu. I rozmawiam o wielu rzeczach z psychologiem. No natomiast, no to wiesz, to

0: trochę drogowskazem, który mnie nakierowuje, gdzie, mhm. co, jak mam robić. I ja to bardzo lubię, no tylko wiesz, no... Świat, jakby publicznie przyznaję się do tego, że no ja też jestem tylko człowiekiem, nie robię wszystkiego idealnie, bo jestem kierowcą siglowym, no wręcz przeciwnie, wiesz, po prostu przez to, że robię tak dużo rzeczy, jest dużo miejsc, gdzie coś idzie nie tak.
1: Jasne.
0: Więc myślę, że tutaj głowa na pewno jest jednym z elementów, o które muszę bardziej dbać niż dbam.
1: Fajnie, fajnie mówisz, podoba mi się, jak o tym mówisz. I cieszę się, że wyszliśmy na ten temat, tym bardziej, że wiesz, jakby pomoc psychologiczna jest teraz coraz mniej jest tematem tabu w mediach, w kampaniach i tak dalej. I chciałbym, marzę wręcz o tym, życzyłbym sobie, żeby wszyscy młodzi ludzie bez wstydu i świadomie sięgali po tę pomoc. Też dlatego o tym wspominam. Bo jesteś młodym człowiekiem, który, no jak słyszymy, zasuwa dosłownie i dużo się dzieje. Więc ja myślę, że to jest ważny aspekt.
0: Tak, no wiesz, nie wiem, jakby to tak ująć w dobrych słowach, natomiast no to jest niedoceniony, myślę, jeszcze aspekt, o który trzeba dbać, ale no nie ma co tutaj słodzić, no wiele osób o to nie dba, ja też o to nie dbam wystarczająco. Mhm. Dobrze, więc myślę, że no jest to strasznie duże pole do popisu, ale koniec końców, tak jak mówię, no tutaj to jest troszkę tak jak z trenerem na siłowni, że trener za ciebie treningu nie zrobi, on tylko może cię troszkę bardziej zmotywować do tego, żebyś wiedział, co jest słuszne, a co nie. Albo żeby cię nakierować, żebyś sam rozumiał właśnie ten proces postępowania i jak reagujesz na niektóre emocje i tyle. Mhm.
1: Okej, wróćmy teraz na tor. Jakbyś był, nie wiem, czy jesteś w stanie wymienić trzy wyścigi, z których jesteś najbardziej zadowolony. No domyślam się, że to będą po prostu trofea, ale może nie tylko, bo pewnie można też być zadowolony z wyścigu, niekoniecznie stając na podium. Trzy takie wyścigi, które byś mógł... Jakbyś miał polecić komuś, żeby mogli je obejrzeć, to jakie to by były?
0: Wiesz co, to tego nie widać w radiu, ale tutaj widać dosyć mocną szramę na mojej ręce.
1: Dobra, czyli pamiątka...
0: Nie, to nie jest pamiątka z wyścigu. To jest pamiątka sprzed sezonu, bo się wywróciłem na rowerze. Natomiast jednym z takich fajnych wyścigów był na pewno pierwszy wyścig sezonu 2022. Miał on miejsce na takim torze niemieckim Lausitzring. I to była tyle dla mnie ważna chwila, że ja wróciłem właśnie po kontuzji, miesiąc po. Ja miałem operację dosyć poważną i naprawdę bardzo szybko musiałem się rehabilitować. Były nawet rozważane jakieś opcje, czy żebym nie brał jakichś sterydów, czy coś, żeby się szybko zregenerować. No tylko przypał jest ze sterydem taki, że jak pójdziesz na badanie kontrolne, no to wtedy nie masz startować w wyścigach, to więc to...
1: Weź to wyjaśnij, że to była operacja.
0: Tak, więc z tego pomysłu zrezygnowaliśmy. No ale mimo wszystko udało się dosyć szybko zregenerować i pewnie część naszych widzów wie, kim jest Max Verstappen. No to jest czterokrotny mistrz świata w Formule 1 i Max Verstappen też ma swój zespół wyścigowy w tej klasie, w której ja się ścigam, i tam z jego zawodnikiem właśnie też się ciąłem przez cały wyścig i ja nie wiedziałem, o jakie lokaty będę walczył. Finalnie jakby wyprzedziłem tego zawodnika i wygrałem cały wyścig tuż po kontuzji, więc to było dosyć fajne wspomnienie.
1: Okej, no bardzo inspirujące.
0: Tak, więc naprawdę chyba taki brak świadomości w ogóle, o co walczę, bardzo mi pomógł, bo normalnie to bym chyba się trochę spalił ze stresu.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Jak zawsze dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy was na kolejne rozmowy z cyklu magazynu lokalnego.
2: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina porozmawiamy już na samym początku o popularnym sporcie rakietowym, który łączy w sobie cechy tenisa oraz squasha. Mam na myśli oczywiście padel. Koniecznie zostańcie z nami. Zapraszam na materiał Oliwii Rudnickiej.
3: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka i wracam do was po wakacyjnej przerwie. No i wracam z niebyle jakim tematem, bo wracamy na sportowo i tym razem o sporcie, który coraz więcej robi hałasu w Szczecinie. A wraz ze mną
4: Adam Prączczak,
5: Violetta Markiewicz
6: i Dorota Ludwikowska.
3: No więc w studiu u nas jest dzisiaj wesoło i w takim razie zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle ten sport teraz tak działa na wszystkich? Dlaczego tak jest?
4: Dlaczego tak jest? Jest to jak gdyby najszybciej rozwijający się sport teraz na świecie.

0: Przede wszystkim jest bardzo niski próg wejścia, żeby zaczął sprawiać przyjemność. Nie trzeba wielu treningów, wielu godzin spędzonych na korcie, nie trzeba mieć jakiejś bazy z wcześniejszych sportów rakietowych, więc tak naprawdę każdy może zacząć uprawiać ten sport. I tak jak powiedziałem, bardzo szybko zacznie on sprawiać przyjemność. To jest raz, a dwa, myślę, że taką największą siłą padla jest to, że jest przede wszystkim takim sportem społecznym. Bardzo duża społeczność, tak jak u nas w Padel Clubie, jest jak gdyby zainteresowana i uprawia ten sport, więc można poznać ludzi z wielu różnych branż i tak naprawdę nie ma podziałów, nie ma jak gdyby różnic i myślę, że to też jest taki główny powód, dlaczego ludzie grają w padla.
1: Czy moje wesołe panie się z tym zgodzą?
2: Jak najbardziej. My tutaj akurat z Dorotą jesteśmy tak zwane królowe padla. Poznałyśmy się na padlu rok temu, teraz miałyśmy rocznicę 31 sierpnia i tak naprawdę nigdy nie uprawiałam żadnych sportów rakietowych. Ani tenis, ani squasha. I jak wzięłam pierwszy raz rakietę, nie ukrywam, że wyglądało to komicznie. Uczyłam się trafiać rakietą w piłkę. Całe szczęście, że moje trzy koleżanki, które też ze mną wtedy pierwszy raz stanęły do gry, też tego nigdy sportu nie uprawiały. I tak zaczęła się nasza przygoda, która trwa do dziś. Obchodziłyśmy rocznicę i to jest naprawdę cudowny sport, który łączy. Nie musisz być sportowcem, w ogóle łączy ludzi, nie ma podziału na społeczność, na wiek. My po prostu tworzymy jedną wielką rodzinę w Padel Clubie.
1: To w którym momencie pojawiła się ta pierwsza decyzja, idę na to?
3: No u mnie to jest bardzo ciekawe. U mnie tak naprawdę ten sport był przez mojego męża bardzo promowany w domu. Na początku to były spore dyskusje na to, ile czasu spędza mąż przebywając na samym korcie. Zaczęłam się tym interesować. Poszliśmy na mecz z Kolwinu, tam gdzie często również są zapraszani właściciele padla, Padel Clubu, tu gdzie rozpoczęłam swoją tak naprawdę małą karierę padlową. I zostałam zaproszona na turniej. Więc tak zostałam rzucona od razu bardzo na głęboką wodę. Grały tam dziewczyny, które już miały styczność z tymi rakietami, ale właśnie to, o czym powiedział Adam, to, o czym powiedziała Viola, atmosfera sama i ta integracja ludzi, to jak podchodzą do takiej tak niedoświadczonej osoby, która tak naprawdę trzymała pierwszy raz rakietę w ręku, była rewelacyjna. Więc zostałam przyjęta do tej społeczności bardzo serdecznie, no i chciałam tam zostać.
2: Tak jak właśnie Dorota mówi, że nasi mężowie, bo akurat Doroty i mój mąż piłkarze, bramkarze znają się i była taka sytuacja, dzwoni mąż Doroty do mojego męża i mówi: Marcin, a Viola by nie zagrała z moją Dorotą w padla? A ja, to było na głośniku, ja słyszę, ja mówię, no dobra, ale ja mówię, ale ja nie potrafię grać w padla. A on mówi: Viola, spokojnie, mówi, Dorota też nie potrafi. I tak naprawdę oni nas umówili na pierwsze granie. Także tak się poznałyśmy, no nie? Także wcześniej nie miałyśmy okazji.
1: To która płeć przeważa w tym sporcie? Czy nie przeważa żadna?
0: O, powiem szczerze, że jak powstawał Padel Club, no to oczywiście więcej było mężczyzn na kortach. Teraz mam wrażenie, że te proporcje troszeczkę się odwróciły i tutaj, tak jak dziewczyny powiedziały, często to jest tak, że w domach, że faceci wychodzą sobie wieczorem na tego padla, że one pytają, gdzie idziesz, no to krótko odpowiedź na padla i jak to tak cyklicznie się odbywa, te żony w końcu zaczynają trochę, nie wiem, czy być zazdrosne, czy co.
2: O tak, tak.
0: I wtedy najczęściej są propozycje, no to chodź też zobacz, jak ten padel wygląda. I myślę, że w wielu przypadkach tak jest, że właśnie dziewczyny, które zaczynają grać, to właśnie też za sprawą swoich mężów, partnerów, chłopaków, przychodzą pierwszy raz na kort i tak naprawdę ja mówię, że to jest często też ludzie, którzy do mnie przychodzą trenować pierwszy raz, ja mówię, że no niestety, ale po pierwszym razie jesteś już zarażony, nie? I zawsze przed pierwszym treningiem ostrzegam, że to jest taki nauk, że po prostu bardzo ciężko się z niego wyrwać i wracając właśnie tutaj do kobiet, teraz myślę, że te proporcje są już chyba bardziej nawet obrócone na korzyść właśnie dziewczyn, bo tak naprawdę tak jak tutaj dziewczyny organizują sobie jakieś tam dodatkowe turnieje i tak dalej, no to czasami jak wchodzę na te rezerwacje, chciałbym jakiś kord zarezerwować, to tylko widzę, że dziewczyny wszystko mają wszystko zarezerwowane.
2: Stałe rezerwacje, oczywiście.
1: Myślę, że wasza pasja zaraża, ale jakbyście mieli teraz naszych słuchaczy w ogóle zaprosić do tego, żeby zacząć, żeby w ogóle tak na luźno spróbować, to jakbyście to zrobili? Co byście powiedzieli?
0: No to może ja ze strony takiej czysto sportowej. Przede wszystkim padel jest sportem, który pali bardzo dużo kalorii. Jeżeli ktoś ma, ktoś chce zacząć uprawiać jakiś sport, nie wiem, bieganie, siłownia czy coś takiego, bo nie wiem, bo chce mieć lepszą formę fizyczną, czy może chce zrzucić trochę kilogramów i nie wie, za co się zabrać, nie może się zdecydować, no to tak naprawdę padel jest idealny, bo trenujesz z przyjemnością, grasz w tego padla z przyjemnością, a w międzyczasie spalasz bardzo dużo kalorii i nie musisz iść biegać na przykład po prostu jałowo, bo wiem, że to trudno zacząć i trudno jak gdyby utrzymać ten rytm, a padel jest takim sportem, że po prostu idziesz tam, robisz to z przyjemnością i nawet nie zwracasz uwagi na to, kiedy się męczysz i kiedy palisz te kalorie, więc tak z czysto takiego sportowego punktu widzenia jest to fajny sport właśnie dla osób, które po prostu chcą gdzieś tam albo zgubić zbędne kilogramy, albo po prostu wrócić do jakiejś formy fizycznej lub zacząć przygodę z jakimś sportem. A dodatkowo, no myślę, że tu co wcześniej wspomnieliśmy, no ta społeczność, jak ktoś już wejdzie raz, to naprawdę bardzo ciężko stamtąd uciec. Mhm.
1: No oczywiście lepiej jak wybiera się sport, no to wybrać coś, co sprawia nam przyjemność i dodatkowo są plusy, niż męczyć się na przykład na siłowni. A od tej strony takiej damskiej.
3: No to ja bym powiedziała może w tą stronę, świat pędzi. Dużo czasu spędzamy w ekranach telefonu. Padel, co pozwala nam padel integrować. Przede wszystkim integrować. Właśnie o turnieje, o których wspomniał Adam, które organizujemy wspólnie właśnie z koleżankami naszymi królowymi padla. Możemy się spotkać, porozmawiać twarzą w twarz, tak? Coraz częściej słyszy się o tym, że czas spędzamy sami, tak? No i to gdzieś tam jest podparte tym rozmowami nawet ze znajomymi, tak? Więc możemy się spotkać, możemy porozmawiać, możemy to wykorzystać w fajny sposób, czyli sportowy, gdzie jest właśnie są profity te, o których mówił Adam. Chociażby zgubienie kilogramów, bo to też było jednym moim takim celem i rozpoczęciem, więc myślę, że tak.
2: I nieważne, czy masz 24 lata, czy 50, czy 70, ja akurat jestem jedną ze starszych padlistek, prawda? Może nie widać?
3: Nie
2: skromna,
3: widać,
2: niesłychanie.
1: Na pewno nie słychać.
2: Nie, naprawdę. Nie, naprawdę. Szczerze. Gram z dziewczynami, które są w wieku moich córek. I wchodzę na kort i one po prostu są moimi koleżankami. Nie ma w ogóle, nie czujesz tej różnicy wieku. To jest taka frajda, to jest taka przyjemność do tego, tak jak Adaś mówił. Tracisz kalorie, poznajesz cudownych ludzi, integrujesz się i zawsze masz ochotę wracać. Nie masz siły, masz zakwasy, a ktoś cię prosi, tak jak miałam wczoraj. Miałam trening, potem trener Michał mówi do mnie: Wiola, zostaniesz, bo ktoś tam odpadł mu z mecz playa. Ja mówię, no dobra, półtorej godziny zagrałam, już chcę wyjść, a Włady, właściciel Padel Clubu, mówi: Wiola, bo przyszły takie dwie nowe, zostałabyś na godzinkę pograć jeszcze z nimi? No co zrobiłam? Zostałam. A dzisiaj moje body battery w zegarku pokazuje 24%, także, ale dzisiaj znowu mam trening, także wracamy z chęcią, to jest naprawdę cudowny sport. To trzeba spróbować i, tak jak Adam mówił, wracamy.
1: To może teraz w tą stronę tych osób: nie chcę być początkująca, chcę od razu zacząć i od razu chcę być mistrzem. Co teraz?
0: No jak gdyby to, co powiedziałem na początku, próg wejścia w ten sport jest bardzo niski i jak gdyby bardzo szybko łapiemy przyjemność z grania, bo bardzo szybko nam zaczynają wychodzić pewne uderzenia. No, jak gdyby tylko, że później, jeżeli chcemy cały czas jak gdyby progresować i się rozwijać w tym sporcie, są takie momenty, że jeżeli zaczynamy, fajnie wziąć sobie na przykład 2-3 lekcje z trenerem. Jeżeli nie mieliśmy wcześniej żadnego kontaktu ze sportami rakietkowymi, to fajnie jak gdyby zacząć 2-3 lekcjami z trenerem, który wytłumaczy wszystko po kolei, jak uderzać, jak się poruszać, jak się ustawiać do piłek. Później już zaczynamy jak gdyby sami grać i kluczem jest to, żeby jak najwięcej spędzać czasu na tym korcie, właśnie łapać się na jakieś mecze, żeby po prostu jak najwięcej spędzić czasu na tym korcie, i dochodzimy do momentu, kiedy cały czas progresujemy i w pewnym momencie znowu jest stop. I jak gdyby nie potrafimy przeskoczyć pewnego poziomu, i wtedy fajnie znowu wziąć sobie ze 2-3 lekcje, żeby trener wytłumaczył, jak konkretnie uderzać, jak ustawiać rękę i tak dalej, i tak dalej. I znowu robimy progres i znowu wdrażamy to w te nasze mecze, znowu jak gdyby idziemy z tymi naszymi umiejętnościami do przodu i później znowu jest stop. I znowu fajnie wziąć sobie ze 2-3 lekcje, aż do momentu, kiedy będziemy lepsi od trenera, wtedy
2: nie będziemy. O, to nie grozi.
1: To wtedy możemy udzielać tych lekcji,
0: to wtedy
1: tak?
0: Możemy udzielać.
1: Super. No i teraz już w sobotę w sumie przed nami wydarzenie, które połączy w sumie i walory towarzyskie, ale także te sportowe i ambicjonalne.
2: Tak, tak, we wtorek mamy super imprezę, która tak naprawdę takiej małej imprezy, którą tworzyłyśmy we cztery, tak nazywamy się, cztery królowe padla i jesteśmy organizatorkami. I tak naprawdę z takiej małej imprezki zrobiła się głośna, duża inicjatywa. Bardzo nas to cieszy. Jest to impreza Beach Party. Ubieramy się na kolorowo w stylu właśnie beach. I gramy turniej od godziny 18 do 20:30, a potem się bawimy w rytmie disco. Będzie nam towarzyszył DJ Milc.
1: I jaki jest plan na tą grę?
0: No, plan jest taki, że od 18 zaczyna się turniej, będzie trwał do godziny 20:30. Po 20:30 jak gdyby już zaczynamy imprezować i cieszyć się, że tak powiem, wspólną obecnością. Oczywiście po tej godzinie 20:30 jak gdyby korty już będą wolne, więc będzie można sobie śmiało dalej gdzieś tam grać i przeważnie tak to się odbywa, jeżeli dziewczyny organizują jakieś tam swoje turnieje czy nawet jakieś urodziny, przeważnie jest to na w takiej formule turniejowej, a później wiadomo, jak już turniej się skończy, to i tak wszyscy gdzieś tam jeszcze na tych kortach się bawimy, gramy i tak dalej, więc tutaj do 20:30 jest sam turniej, później jest właśnie będziemy się bawić wspólnie przy rytmach DJ-a i zobaczymy, jak długo to będzie trwało. Plany są takie, że...
2: Do białego rana. Ale właśnie, sorry, Adaś, to najważniejsza rzecz dla osób, które nigdy nie grały w padla. Po 20:30 do 24:00 korty są za darmo, także zapraszamy wszystkich, bo będzie można po prostu spróbować, na czym polega ta gra. Rakiety udostępnimy, jak jeśli zabraknie, także zapraszamy.
1: Ty teraz mówisz o osobach początkujących.
2: Tak.
1: A te osoby, które chcą wziąć udział w turnieju?
2: A to nie ma szans. I tak zwiększyliśmy, bo tak naprawdę 16 osób, bo są 4 korty po 4 osoby, zwiększyliśmy do 20 osób, 4 osoby będą zawsze pauzujące, bo było takie zainteresowanie, że jak wstawiłyśmy informacje o tym turnieju, to dosłownie 15 minut miejsc nie było. Wszyscy się pytają, a są jeszcze miejsca? No niestety, tak nie ma. Tak u nas jest.
1: Czyli nasi słuchacze mogą przyjść pokibicować.
2: Jak najbardziej, od 18 zapraszamy.
1: No i pokibicować i się w ogóle zachęcić do tego sportu.
3: Zachęcić, zobaczyć. Myślę, że wiemy, że pojawią się też trenerzy. Myślę, że na pewno nie będzie problemu, żeby z nimi porozmawiać. Na pewno osoby, które są bardziej doświadczone, chętnie pomogą, poodbijają tak rakietą, pokażą, jak to wygląda. Więc naprawdę zachęcamy, jesteśmy otwarci.
1: Właśnie, bo zawsze przy takich eventach są osoby, które boją iść się w pojedynkę, bo mają coś takiego, że będą się stresować, bo będą same, bo nie złapią tego vibe'u z ludźmi na miejscu.
0: Spokojnie, przygarniemy, vibe będzie, to gdzieś tam możemy zapewnić w 100% każdego, kto przyjdzie i będzie chciał spróbować, to na pewno znajdziemy dla niego miejsce, żeby też sobie podbijał, tak jak tutaj dziewczyny mówiły. Będą trenerzy, będą instruktorzy, będą osoby, które po turnieju również będą chciały grać, więc jak gdyby każdy będzie mógł spróbować. Ważne tylko, żeby nie przychodzić w szpilkach na kort, tylko ubrać adidasy
1: przynajmniej. Czyli jednak są jakieś ograniczenia.
0: Tak, są ograniczenia. Są.
2: Ale spódniczki króciutkie, topiki, brzuchy na wierzchu, mile widziane na imprezę.
1: No jak ma być beach party, no to ja nie wyobrażam.
2: Koniecznie frędzelki, cekiny.
3: Tak, a gdyby nie udało się przebrania zdobyć, no bo to już zostało naprawdę mało czasu, my również jesteśmy przygotowane jako organizatorki, więc na pewno nikt nie zostanie bez przebrania. Ale to już będzie niespodzianka, trzeba przyjść tak i zobaczyć.
1: Jest. A możemy coś wspomnieć o tej niespodziance.
3: Nie, no przygotowałyśmy, nie chciałybyśmy, żeby ktoś poczuł się źle i żeby nie był przygotowany z przebraniem, więc każdy od nas otrzyma sznur hawajskich kwiatów, więc na pewno nie zostanie bez.
1: No i pięknie. No i w takim razie co? Zapraszamy.
0: Tak. No zapraszamy wszystkich serdecznie. Myślę, że taka w Szczecinie chyba będzie to największa taka impreza padlowa, jeśli chodzi o udział osób, które tak naprawdę zaczynają, czy są początkujący, czy średnio zaawansowani. Wiadomo, są turnieje organizowane w Szczecinie dla graczy, którzy powiedzmy już dużo więcej godzin mają rozegranych na kortach, a to jest typowa taka fajna inicjatywa tutaj dziewczyn, żeby właśnie ta społeczność była jeszcze większa, żeby jeszcze więcej ludzi zachęcić, żeby nowe koleżanki przychodziły, bo
1: świeża krew.
3: Tak. I koledzy.
2: Młodsze.
0: Więc tak, zapraszamy każdego, kto chce zobaczyć, co to jest padel, jakie to jest uzależniające i jaka to jest fajna forma sportu i aktywności fizycznej, także mamy nadzieję, że będzie bardzo dużo ludzi, bo też będzie fajna muzyka, fajne osoby i myślę, że dobra zabawa.
2: Tak.
1: Ja oczywiście kibicuję wam podczas turnieju, ale także o to, żeby w przyszłości była kolejna edycja. No i a to dalej.
2: O, na pewno. Oliwia, jeszcze zobaczysz, że zagraża mi w padla. Zachęcamy ciebie.
1: I to nie amatorsko. No.
2: Także słuchajcie, sobota 18, Padel Club, tenisowa 35. Zapraszamy.
1: Słyszymy się i widzimy się na miejscu. Cześć.
4: SK Szczecin. Teraz w naszym lokalnym magazynie zrobi się historycznie. Stowarzyszenie historyczno-eksploracyjne Archegryf odwiedziło mnie, żeby porozmawiać o swoich znaleziskach, również o tych najnowszych.
5: SK Szczecin.
4: Mam przyjemność gościć Stowarzyszenie historyczno-eksploracyjne Archegryf, a jego przedstawicielami oczywiście dzisiaj w studio są Józef Doleżał oraz Zbigniew Małecki.
6: Dzień dobry.
4: Przejdziemy później do najnowszego znaleziska. Już tutaj tak próbuję naszym słuchaczom troszeczkę, żeby zaiskrzyło, żeby koniecznie z nami zostali do końca. Ale zanim do tego przejdziemy, jak się narodził pomysł stworzenia Stowarzyszenia Archegryf?
6: Szanowni Państwo, to się zaczęło gdzieś pewnie około 6 lat temu, a zaczęło się tak krystalizować w postaci zarejestrowania tej naszej działalności 5 lat temu. Była grupa kilkunastu ludzi, którzy wpadli na pomysł, że warto pochodzić po lesie nie tylko po to, żeby szukać w nim grzyby, ale szukać śladów historii. My nie jesteśmy historykami, nie jesteśmy archeologami. To są ludzie najróżniejszych pasji, zawodów, wieku, doświadczenia, wykształcenia. Są również wśród nas kobiety. No i taką postać to przybrało od początku, że będzie to w formie stowarzyszenia. W chwili obecnej jest nas około 42-45 osób. Ta drobna fluktuacja wynika z tego, że ktoś chodzi rzadziej, ktoś częściej, ktoś do nas stara się dołączyć. Zazwyczaj przeżywamy taki okres ożywienia, zainteresowania wstąpieniem do nas po każdym kolejnym sukcesie, czyli jak media gdzieś podadzą albo my się pochwalimy, że znaleźliśmy coś, no to wtedy piszą do nas chętni. Nie bawimy się w jakąś selekcję, ale nie chodzi o to, żeby u nas było wielu, tylko o jakość.
4: Jasne, jakość, a nie ilość, chociaż no, na pewno ta grupa, o której pan wspomniał, około 42-5 osobowa, to są na pewno osoby potrzebne, żeby jak najwięcej móc tych znalezisk
6: tak
4: natknąć się na nie.
6: Tak, bywały takie, nazwijmy to misje, my sobie to tak nazywamy misjami, których brali udział praktycznie wszyscy i to wiązało się na przykład z dwudniowym wypadem, no do takiej miejscowości jak Chełm Dolny, który, nie będę zdradzał szczegółów, można sobie takie informacje wyszukać, ma pewne powiązania ze spiskiem przeciwko Hitlerowi w lipcu 1944 roku, z jedną z postaci, która w tym spisku brała udział, a my szukaliśmy śladów potwierdzających pewne konotacje związane z historią rodziny, z której on się wywodził. Udało nam się potwierdzić. Chodzi konkretnie o potwierdzenie, że na tarasie pałacu, który tam stał, była oryginalna armata z czasu wojny francusko-pruskiej i to się nam udało potwierdzić. I w tej ekspedycji brało udział kilkadziesiąt osób z naszego stowarzyszenia. Mieszkaliśmy tam przez dwa dni w namiotach i kilka innych wydarzeń, które przez okres tych kilku ładnych lat brały w nich udział większe ilości naszych członków, a czasami są to takie wyjścia, jedzie 4-5 ludzi do lasu.
4: Przez pryzmat tego, co uda wam się znaleźć, dążycie do tego, żeby poznać historię, która się kryła za tym. Tak jak właśnie potwierdzenie tej armaty, która była, czy historii rodziny.
6: Tak, zanim wejdziemy z łopatą, mówię, używając słowa łopata, używam go raczej w cudzysłowie, bo czasami to jest tylko szpica, którą nakłuwamy grunt, a czasami coś jest na dobrą sprawę na wierzchu, ale mamy detektory, mamy sprzęt elektroniczny. Musimy się do tego dokładnie przygotować. Mamy kolegę Marcina w stowarzyszeniu, który fantastycznie opracowuje różnego rodzaju wnioski, które pozwalają nam pokonać barierę administracyjną, która polega na tym, że niektóre obszary są na przykład objęte ochroną przyrodniczą, a niektóre są objęte ochroną konserwatorską. Nie oznacza to, że wejdziemy na każdy teren, w każdym miejscu i zawsze, jeśli chodzi o porę roku, ale na przykład w ubiegłym roku, jesienią, w listopadzie, udało nam się po kilku latach starań uzyskać zgodę na wejście na jedną z wysp Międzyodrza, gdzie potwierdziliśmy zaleganie w bagnie szczątków samolotu brytyjskiego z czasów II wojny światowej, Avro Lancastera, i do tego znaleźliśmy szczątki ludzkie. To są szczątki członków załogi tego samolotu. I dzisiaj już wiemy na 100%.
4: I to znaleźliście?
6: Tak, myśmy to znaleźli, to był listopad ubiegłego roku. A to też się obiło w szczecińskich mediach i tak dalej, ogólnopolskich zresztą. Jest mi bardzo przyjemnie, jestem dumny z naszego stowarzyszenia, że to myśmy to potwierdzili. A na dziś wiemy, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków podjął czynności zmierzające do uznania tego miejsca za mogiłę wojenną. To nie są jacyś nieznani ludzie, to znaczy na razie jeszcze nieznani, ale prowadzimy prace, które wymagają takiej mozolnej roboty wyszukiwania w różnych bazach, archiwach niemieckich, brytyjskich, najróżniejszych. Współpraca ze stowarzyszeniami angielskimi, byłych lotników, weteranów, muzealnych i tak dalej, żeby ustalić, i prawdopodobnie są duże szanse na to, żeby ustalić konkretnie imiennie, kto w tej załodze brał udział.
4: Niesamowite. Na waszej stronie facebookowej można przeczytać, że stowarzyszenie prowadzi działalność eksploracyjną, o czym już doskonale wiemy, ale to mi się bardzo podoba, ten fragment. W celu ochrony śladów i świadectw w historii Polski oraz to, że upubliczniacie te efekty. Czy te upublicznianie to jest coś, co trzeba zrobić? Jeżeli byście tego nie zrobili, jest to jakiś, jest to nielegalne? Pytam po prostu z czystej ciekawości. No bo uważam, że bardzo pomagacie historykom.
6: Tak sobie wyobrażamy, że pomagamy.
4: No ja i na tej opcji nie widzę.
6: A my to tak odbieramy i tak to traktujemy. To znaczy, niektóre przepisy pozwalają zabrać eksploratorowi, powiedzmy, do swojej kolekcji.
4: No właśnie.
6: Nie mówię o handlowaniu. Mówię o tym, żeby mieć w swojej kolekcji, pochwalić się innym i tak dalej. Rzeczy, które nie są uznawane za zabytki. Czyli wyobraźmy sobie, że w czasie wojny wyprodukowano 10 milionów sztuk jakiegoś guzika do munduru.
4: Okay.
6: On był powszechny, znany i tak dalej. To one nie będą traktowane jako zabytek i ja mogę mieć sobie w swojej kolekcji. Ale jeżeli ten guzik był wyjątkowy z powodu na przykład jego uszkodzenia, które sugeruje w jaki sposób, dlaczego w tym miejscu się znajduje, albo okazuje się, że został jednym, jedynym egzemplarzem, no to oczywiście przekazujemy to do odpowiednich instytucji. I wyrazem tego jest na przykład to, że w Centrum Edukacji Leśnej w Zdrojach obok Jeziora Szmaragdowego jest od 3 tygodni nasza ekspozycja. Mamy tam ekspozycję, którą nazwaliśmy tak szumnie, ale jak się okazuje, jest to wpisane kontekstem w miejsce i sytuację i czas, kiedy to tam zaległo w ziemi, nazwaliśmy to depozytem Gauleitera, bo jak wiemy, te schrony, które są w okolicy jeziora, były w czasie II wojny światowej wykorzystywane przez ówczesne nazistowskie władze Szczecina i ten depozyt znaleźliśmy w ciągu kilku tygodni w dużych ilościach w jednym miejscu, w pobliżu tego miejsca, w którym jest ta ekspozycja, dużej ilości niemieckich odznaczeń, przypinek, różnych takich dystynkcji związanych z różnymi formacjami nazistowskimi, niemieckimi. A ich uszkodzenie wskazuje na działanie ognia, a to nam podpowiada, i były tam drobne przedmioty polskiego pochodzenia w tym samym miejscu, sugeruje to nam, że pierwsi powojenni mieszkańcy Szczecina z odrazą czyścili te pomieszczenia z tego śmiecia propagandowego niemieckiego i popalili to w jakichś transzejach, okopach, które pozostały po ledwo zakończonej miesiąc, półtora temu wojny. I my po 80 latach to odnaleźliśmy. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest niemieckie, szwedzkie, czy prasłowiańskie, albo to, o czym dzisiaj będziemy
4: dokładnie
6: mówić.
4: Dokładnie, tak.
6: To dla nas jest historia. Historia jest jedna. Oczywiście można pisać ją na różne sposoby, ale pewnych faktów nie zmienimy. I tak jak nie da się wyprzeć tego, że Szczecin przez setki lat był niemiecki, pruski, ale też znajdował się w rękach innych rządzących z innych krajów, tak nie możemy udawać, że nie widzimy takich śladów historii, tak? I my w tym sensie udostępniamy, żeby ludzie mogli przyjść, zobaczyć. Tak to wyglądało. Tak kiedyś ludzie się zachowywali, takich przedmiotów używali, tak? Bo to, że one są jednocześnie materiałami nazistowskimi, hitlerowskimi, propagandowymi, to też obrazuje jakiś sposób życia tych ludzi ówcześnie, tak? Że tak byli ubrani, tak się ubierali, mieli takie na swojej odzieży. Bo przy okazji znajdujemy wiele innych przedmiotów użytkowych. To nie zawsze są tak zwane śmieci militarne, jakieś destrukty karabinów, amunicji i tak dalej. To czasami są na przykład przywieszki, które przeciętny szczecinianin z XIX wieku miał przyczepione do obroży psa, z którym wychodził na spacer. Mhm. Albo na przykład jest to numerek z szatni, z nieistniejącej restauracji, która nie przetrwała wojny. Albo jest to na przykład jakiś talerz z napisem Sztetin, tak? Czy na przykład jakieś opakowanie szklane, butelka. Wszystko, co zalega w ziemi. Nas interesują również kapsle z lat 50., 60., 70. Oczywiście nie gromadzimy tego, ale to też jest dowód na to, że jakaś obyczajowość, kultura się zmieniała przez te dziesiątki lat powojennego już Szczecina.
4: Jasne, dokładnie. W 100% się podpisuję pod tym. Też nie jakby nie... Nie ma dużego znaczenia zawsze, do kogo należało, ale ważne, że jest częścią historii, jaka by nie była. Wspomniał pan o najnowszym znalezisku, więc to jest ten czas, żebyśmy do niego przeszli, bo też tak a propos tych znalezisk właśnie nazistowskich, przemierzaliście Puszczę Bukową z myślą, że kolejnym znaleziskiem będzie coś powojennego, tak, z takich czasów, a okazało się, że odkopaliście wykonany z brązu grot oszczepu i ozdobną szpilę z tego samego materiału. Dobrze mówię?
6: Tak. Klasyczny weekend, jak co weekend.
4: Nie zapowiadający nic,
6: tak,
4: niczego takiego.
6: Żartobliwie powiem, to już się stało nudne, powtarzalne i w zasadzie spodziewaliśmy się, że znajdziemy dokładnie to samo, co tydzień temu i dwa tygodnie temu i miesiąc temu, bo eksploracje terenu wokół Jeziora Szmaragdowego, oczywiście nie całą, bo tam są miejsca, gdzie ewidentnie nam z powodów właśnie zabytkowych, historycznych nie wolno wchodzić, to szanujemy. Domyślaliśmy się, liczyliśmy na to, że znowu coś takiego wykopiemy i nagle złoty strzał. Moment, w którym koledzy mnie powiadomili, że to jest, to nie potrafiłem zachować się spokojnie, po prostu...
4: Emocje
6: były takie, że poleciało parę wulgaryzmów, takich dość charakterystycznych, nie będę cytował, ale naprawdę, to było wow. To wie pan, to jest tak, że człowiek chodzi całe życie i może nie znaleźć nic, a może być tak, że pójdzie raz i nagle Jezus, taki złoty graal, taki święty graal, przepraszam, każdego eksploratora, ale tu w całości i honor i zaszczyt znalezienia tych przedmiotów oddaję Józefowi, który tam był i jest z nami obecny w studiu.
4: Tak. Tak, panie Józefie, to pan był odpowiedzialny za konkretnie za wydobycie tego z ziemi, tak?
5: Tak, dokładnie. Ja byłem tym szczęśliwcem, któremu to wykrywacz pozwolił i wykazał miejsce znajdowania się tych dwóch przedmiotów, no, dzięki którym dzisiaj mogliśmy się tutaj spotkać i omówić to i przedstawić naszą historię.
4: No tak, dzisiaj jesteście świeżo po wizycie w Muzeum Narodowym, tak? Wspomnę tylko o tym, jaka wasza wstępna, co mówiła wasza wstępna ocena przed wizytą, a zaraz przejdziemy do tego. No pod szpilą mamy w takim razie znak zapytania, ale zostajemy w takim razie o wykonanym z brązu grocie oszczepu. Co na ten temat mówi muzeum?
6: Zanim zwróciliśmy, to znaczy to było mniej więcej równolegle, to znaczy w tym samym momencie, kiedy powiadomiliśmy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, wystąpiliśmy poprzez

0: wysłanie maili do kilku autorytetów i to nie myśmy sobie wybrali te autorytety, znaczy myśmy je sobie wybrali w sensie, że wiedzieliśmy, że tacy ludzie są, zrobiliśmy jakąś tam kwerendę w internecie, kto się tym specjalizuje i tak dalej, zwróciliśmy się do kilku różnych instytucji i uzyskaliśmy, oczywiście bardzo wstępne, na podstawie tylko przesłanych przez nas zdjęć i wiedzy tych ludzi, odpowiedź od profesora Radosława Janiaka z Uniwersytetu Łódzkiego, od profesora Christiana Christiansena ze Szwecji, od profesora Christiana Horna również ze Szwecji i od dzisiaj w nocy, dosłownie w nocy, odpisał jeszcze profesor Fleming Kaul również ze Szwecji i szczerze przyznam, jestem autentycznie niemal wzruszony, jak czytałem to sobie jeszcze dzisiaj przed przyjściem do studia, tą całą korespondencję między nimi a mną, oczywiście mną jako szefem stowarzyszenia, a mną, nie mną jako Zbyszkiem Majewskim, że bez takiego być może wymyślonego oczami wyobraźni takiego stereotypu zadętego naukowca. Nie, bez niczego takiego. Zbyszek, tak, świetnie, rzadkie. I tak cytując teraz z pamięci, pan profesor, chyba bodajże Janiak, napisał, że szpila jest w ogóle bardzo rzadka, ponieważ występuje tylko w 8% depozytów grobowych, czyli mniej niż 1 na 10 takich pochówków z epoki brązu miała gdzieś tam w tych ofiarach składanych wraz ze szczątkami zmarłego szpilę. Natomiast co do oszczepu, na pewno jest z epoki brązu. Takie wstępne datowania, no rozrzut jest duży, ale to jest archeologia, tutaj się nie da przy takich znaleziskach ocenić tego z dokładnością do 20-50 lat. To jest między 3 a 3,5 tysiąca lat wstecz. Świadomość tego, że przede mną mieli w rękach ten kawałek metalu tylko 4 ludzi ode mnie ze stowarzyszenia, czyli Józef, czyli Klaudia, czyli Ignacy i Marcel, jest taka, że po prostu szok. Ja wiem, że takie rzeczy rzadko kto ogląda. Jest to wyjątkowe. Na pewno jest wyjątkowe też dlatego, że w Polsce takich eksponatów jest niewiele, jeżeli chodzi o groty. Profesor na przykład, bodajże Kaul powiedział, Fleming Kaul odpisał mi, że przeszukał na szybko badania dotyczące 60 podobnych znalezisk w Brandenburgii, więc świadomość tego, że tam jest 60, a w Polsce jest tego kilka sztuk tylko, no robi wrażenie.
1: Robi wrażenie, aż naprawdę, aż sam nie wiem co powiedzieć. Też była możliwość, chyba taka wstępna ocena przez panów, coś związanego z kultem Słońca? Czy to się potwierdziło?
0: Nie umiemy powiedzieć. To takie bardzo wstępne. Jeden z profesorów, teraz już nie pamiętam dokładnie, który, to był jeden z pierwszych maili parę dni temu, pisał to ze znakiem zapytania. Czyżby kult Słońca?
1: Aha, okej. Okay.
0: Czyżby kultura alpejska? Czyli takie pytania stawia, które być może warto sprawdzić, obalić, potwierdzić. No, jakieś badania pewnie będą nad tym prowadzone. Zresztą byliśmy dzisiaj z Józefem, tak jak mówił Józef, byliśmy w Muzeum Narodowym. Na pewno te rzeczy będą dalej badane. Poddane dzisiaj były takim bardzo wstępnym badaniom.
1: To jest dopiero początek, rozumiem.
0: Tak. Przez urządzenia, które potrafiły po usunięciu wierzchnie warstwy tlenków, potrafiły dokonać analizy i wiemy, że to jest bardzo dobrej jakości brąz.
1: Panie Józefie, no jaka jest satysfakcja? Na pewno jest ogromna.
2: O, satysfakcja jest na pewno bardzo ogromna. No zobaczymy, jeżeli się potwierdzą datowania tego wszystkiego, no to tak jak Zbyszek wspomniał, no chyba spełniłem swoje marzenie eksploratora. Zobaczymy, być może Ziemia jeszcze odda coś ciekawszego od tego, no ale myślę, że to będzie chyba trudno przebić.
1: Możliwe tak, ale życzymy podobnych albo jeszcze większych znalezisk, o ile można. Tak sobie myślę, czy to teraz faktycznie będzie takie napędzenie, taka motywacja, żeby jeszcze więcej, czy bardziej z taką dozą pokory, że to jest naprawdę raz na strzał, raz na ileś?
2: Myślę, że tak. Nie, podchodzę do tego z taką spokojną i chłodną głową, także udało się trafić super, trafi się jeszcze raz, będzie rewelacja, ale pomalutku emocje opadają i wracamy do codzienności i szukamy dalej kapsli i innych podobnych rzeczy.
1: Świetnie. Panie Zbigniewie, czy to jest na tę chwilę największy sukces waszego stowarzyszenia? Czy nie klasyfikujemy na różne sposoby i każde znalezisko jest na wagę złowa?
0: Gdybym powiedział, że nie kręci to nas najbardziej, bo kręci, ale z jednakowym pietyzmem, szacunkiem, sympatią wspominamy gdzieś tam na naszych rozmowach, mamy taki własny wewnętrzny czat dla naszych członków, każde poprzednie gdzieś tam eksploracje. Czasami do niektórych miejsc wracamy, bo jeżeli zgody odpowiednich instytucji są na dłuższy okres czasu, to no, nie wiem, skuta ziemia jest lodem, no, nie pójdziemy tam, bo bagniście, ale tutaj jest bardziej sypko, to da się. Natomiast jeśli chodzi o taką hierarchię w sensie doniosłości, nazwijmy to historycznie na pewno, to tak jak powiedziałem, to jest rodzaj takiego świętego grala. Teraz już tak żartobliwie gdzieś tam na Facebooku napisałem, Józek może siąść przy ognisku i powiedzieć, to słuchajcie, jak się szuka zabytków i może opowiadać. I nawet dzisiaj pan z muzeum żartobliwie oczywiście powiedział, że w takiej grubej księdze tej pomorskiej archeologii, umownie nazywając, Józef Doleżał już ma swoje nazwisko i jakiś student archeologii za jakiś czas będzie musiał przeklinać, Boże, muszę to zakuć, zapamiętać. Tak, już się wpisał. No, gdyby to był 201 oszczep, to pewnie byłby jednym z wielu, ale jest jednym z niewielu, który taki oszczep znalazł. Jest taka ważna rzecz, bo chcę uprzedzić tych domorosłych różnych poszukiwaczy, którzy pójdą, kupią detektory i pójdą gdzieś do lasu. No, trzeba spełnić pewne warunki, żeby pochodzić sobie legalnie i tak dalej, ale to też nie jest tak, że pójdzie się byle gdzie i się znajdzie. My przygotowujemy się idąc. Nie spodziewaliśmy się, że znajdziemy to coś tak starego. Nie wiemy też, czy to jest miejsce pierwotnego złożenia w tym miejscu, czy to jest na przykład coś wtórnego. Pamiętajmy, że teren Puszczy Bukowej tu w okolicy między torami a autostradą był mocno przeobrażony gospodarczo na przestrzeni różnych wieków, bo przecież i kopalnie gliny, kredy i margla i tak dalej, więc to mógł być jakiś urobek gdzieś wysypany, ale równie dobrze mógł przez te tysiące lat deszcz to wypłukać i to się znalazło stosunkowo płytko pod powierzchnią gruntu. Nie ma wątpliwości, że ziemia kryje wiele tajemnic, ale to już Józefowi mówiłem, teraz bijemy dalej, czyli pterodaktyle, a potem już tylko zagadka wszechświata przed nami będzie stała otworem.
1: Cudownie. I takim właśnie akcentem zakończymy. Życzę wam, żebyście dalej zapisywali się na kartach historii, bo to rzeczywiście jest zapisywanie się na kartach historii i dobrze, że mamy u nas w regionie takich ludzi, możemy właśnie poznawać, dowiadywać się czegoś więcej niż tylko to, co mamy w podręcznikach czy w internecie. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli panowie ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Archegryf, a mianowicie panowie Józef Doleżał i Zbigniew Małecki.
0: Dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: SK Szczecin. Ostatnim dzisiejszym tematem będzie pilates i pole dance. Zapraszam was na rozmowę Oliwii Rudnickiej.
3: Tym razem porozmawiamy o sporcie, który w ostatnim czasie nabiera na popularności. Ze mną w studiu jest Weronika Herre. Cześć.
4: Cześć.
3: Jakbyś mogła powiedzieć, czym ty się w ogóle zajmujesz?
4: Ojej, wszystkim i niczym chyba w tym momencie. Na ten moment kończę swoją karierę pole dance'ową i znalazłam swoją nową ścieżkę w życiu. Jest nią pilates. Myślałam, że to będzie taki na moment, na chwilę, a wkręciłam się w to na maksa i już sobie tak naprawdę nie wyobrażam robić nic innego.
3: No właśnie, skąd ten w ogóle hype na pilates w ostatnim czasie?
4: Skąd hype ogólnie na pilates? Nie mam pojęcia. Gdzieś tam pilates, no, w moim życiu już pojawił się dużo wcześniej, jak zaczynałam swoją przygodę z pole dance'em i w zasadzie chciałam to już zacząć sobie robić kursy i tak dalej parę lat temu, tylko że byłam tak pochłonięta pole dance'em, zawodami, trenowaniem, tym wszystkim, że nie było po prostu na to nigdy przestrzeni, a teraz no to właśnie tak jak powiedziałaś, mega hype. Nie wiem, może przez Kardashianki, przez celebrytów, że to ćwiczą. No i na pewno ma to super wpływ na nasze ciało. Taki, który po prostu kiedyś aż o tym tak nie mówiło, a jednak te mięśnie głębokie ciała odpowiadają za bardzo dużo rzeczy i są super, wspierają nasze jakby nasze rojazowe i też w innym sporcie. Ja jak zaczęłam trenować pilates, to przy treningach pole dance'owych sprogresowałam no, na maksa.
3: Naprawdę? Kardashianki rozpoczęły tą modę? Bo ja myślałam, że to bardziej, że wiesz, że tak holistycznie podchodzimy do swojego ciała, wszystko naturalnie i tak dalej.
4: Jakby tak chyba spojrzeć na to w pod względem social mediów, no to wydaje mi się, że one miały tam na to taki wpływ dosyć duży w rozpowszechnieniu tego, wydaje mi się. Znaczy z tego, co mi się wydaje. Ja gdzieś tam, może nie od Kardashiana, którą znam, bo się nie interesuję tym za bardzo, ale jeżeli chodzi o taki... No gdzieś tam ten pilates w ogóle był znany tak wobec. Bardziej mi się kojarzył zawsze z siłownią, że na siłowni na macie się ćwiczyło, a gdzieś tam w social mediach te reformery, może dlatego, że wyglądają trochę jak maszyny tortur i robią takie po prostu wrażenie, że gdzieś tam, no ja jak zaczęłam ćwiczyć na tym reformerze, to zaczęły mi pracować mięśnie ciała, które nigdy w życiu ich nie czułam, a mimo, że już od lat gdzieś tam trenowałam polne, który jest dosyć bardzo wymagającym i obciążającym sportem.
3: Skoro maszyny tortur, to co cię skłoniło w ogóle?
4: Chyba na pewno trochę mnie jakby, nie będę tutaj ściemniać i gdzieś tam ten hype mnie też pchnął w to, że w ogóle że się zainteresowałam tym i zobaczyłam to i pooglądałam, popatrzyłam i tak dalej i zainteresowało mnie to. Co się w ogóle okazało? Ciocia mojego chłopaka od 25 albo więcej lat praktykuje pilates i ona już na tych reformerach naprawdę te 15-20 lat temu trenowała i gdzieś tam tak mnie trochę podejrzewam, że nakierowała, gdzie mam zrobić pierwsze kursy, co i jak.
3: Jezu, robiła to zanim było to modne.
4: Robiła to zanim to było modne.
3: Kurde, ale to w takim razie jakbyś mogła powiedzieć tym, którzy szczególnie nie wiedzą właśnie o co chodzi z pilatesem, jak to się odbywa, czy to jest taka joga, czy to jest właśnie coś bardziej na siłce.
4: Pilates. Pilates to jest w ogóle nazwa od nazwiska, od Józefa Pilatesa, który wymyślił tą metodę. I jakby to najprościej powiedzieć, jest to po prostu zbiór z różnych dziedzin. To nie jest tak, że on wymyślił coś nagle nadzwyczaj, nad wyraz nowego. On po prostu zebrał wszystko, co najlepsze z różnych dziedzin sportu, z baletu, z jogi, z gimnastyki i tak dalej. Połączył to w całość, no i stworzył aż i tylko coś takiego wyjątkowego. No na pewno te maszyny, tak? To było coś takiego nowego w tamtych czasach, bo to już z ponad 100 lat temu jest to metoda, która była wymyślona, więc też to nie jest coś, co nagle ktoś teraz stworzył, wymyślił. Także na ten tak to wygląda. Jeszcze miałam powiedzieć na czym właśnie w zasadzie powiedziałam ci, skąd się metoda wzięła i od czego. Skupiamy się na mięśniach głębokich ciała, które są korp, czyli naszym jakby to, co jest wewnątrz nas i to, co jakby skupia nasze ciało i wszystko się opiera na mięśniach głębokich, tak? Czyli na przeponie, prawidłowy oddech. Jak prawidłowo oddychamy przeponowo, czyli no to nasze ciało wtedy jest bardziej dotlenione, dotleniamy te mięśnie, wzmacniamy, pracujemy na najszerszym grzbietu i tak dalej. Jakby pracujemy nad mięśniami, których często nie aktywujemy po prostu przy innych ćwiczeniach. Tak już nie chcę się za dużo rozwodzić i mięśni nazywać.
3: Czy pilates to tylko to, co robimy na tych maszynach, czy to jeszcze może być bez maszyn?
4: Nie, no oczywiście może być bez maszyn. Jak mamy background na macie, to już później żadne ćwiczenia dla nas na maszynach nie powinny stanowić problemu. Tak mi się wydaje.
3: A jest jakaś różnica w odbiorze? W sensie, jak odbiera to nasze ciało? Mm-hmm. Że coś jest dla niego lepsze, coś gorsze?
4: Na pewno na macie bardziej pracujemy bardziej ciężarem własnego ciała. Tam jednak na maszynie, na reformerze, czy Cadillacu, czy każdej innej, każdym innym urządzeniu, bo jakby to nie jest tylko reformer, pilates i mata. Pracujemy tam bardziej, tam mamy strapy, mamy linki, które jakby wspomagają, mamy sprężyny, które dodają nam obciążenia, ciężaru, czasem wspomagają nas, a czasem nam utrudniają jakby te ćwiczenia. Także jest to taki jakby bardzo dużo tego jest. Ja teraz jak wróciłam z tego szkolenia, to w ogóle moja głowa to wybucha.
3: To jest masa wiedzy pewnie.
4: Masa wiedzy, ogrom wiedzy. Ale to jest taka super wiedza, taka, no dla mnie to jest game changer po prostu.
3: Ale z pewnością jest ci łatwiej, no bo jesteś w sumie wciąż poldancerką.
4: Tylko i aż, ale z drugiej strony na pewno jest mi trochę łatwiej, bo ja mam świadomość ciała jakąś tam, ale jeżeli chodzi o pilates, no to w ogóle każdego rozkłada na łopatki.
3: Naprawdę? Czyli jak są tacy miłośnicy siłowni, to oni właśnie powinni iść na ten pilates na maszynach?
4: No totalnie. To jest zupełnie inny ruch ciała. Ja też na siłownię chodzę, chodziłam i to zupełnie inaczej ciało pracuje. To są takie szczegóły, minimalne takie ułożenie ciała, które zmienia po prostu wszystko. No bo każdy może pójść sobie na pilates, pomachać nogą, ręką i tak dalej, pojeździć na tym wózku, na tych sprężynach, ale jeżeli ustawimy prawidłowo ciało, tak jak nakazuje metoda pilatesa, no to wtedy czujemy naprawdę, że te ćwiczenia coś dają. Bo tak jak pewnie się położysz na macie, pomachasz sobie tą nóżką, no okej, zmęczysz się, ale nie będą ci pracować mięśnie głębokie, tylko będziesz aktywować na przykład mięśnie czworogłowe albo dwugłowe, czy tam pośladka i to nie będzie miało takiego wpływu na właśnie na to, na czym chcemy się skupić, czyli na tych mięśniach core, tych głębokich.
3: Mhm. A masz jakąś radę dla tych pań, które nas słuchają i nie wiedzą, jak zacząć?
4: Myślę, że trzeba po prostu spróbować. To jest chyba taki największy problem dla w ogóle moich kursantek, które przychodzą, że najbardziej się stresują przyjść, przełamać. I trzeba znaleźć swojego odpowiedniego instruktora. No, trzeba spróbować, przyjść, zobaczyć, poszukać tego. Nie ma na to złotej rady. Trzeba się po prostu przełamać, tak mi się wydaje. Ale wydaje mi się, że jest tyle fajnych dziewczyn, zwłaszcza teraz w tych czasach jest taka świadomość w ogóle pracy z człowiekiem, ruchu i tak dalej, że naprawdę można... Jest też dużo fajnych miejsc w Szczecinie, w których można po prostu się poczuć dobrze, bo to chodzi o to, żeby się dobrze czuć w tym miejscu.
3: A co z tym tłumaczeniem, że jestem za gruba, jestem za stara, że... A zrobię tylko z siebie pośmiewisko?
4: Nie cierpię tego, bo to w ogóle nie ma żadnego przełożenia na to. To tak jak dziewczyny przychodzą, nie chcą przyjść na polnes, mówią, no wiesz, muszę pójść na siłownię, bo muszę wzmocnić ręce, bo mam takie słabe ręce. A ja mówię, no bo ja to jak przyszłam na polnes, to od razu miałam wielkie karabiny i w ogóle wszystko mi tak łatwo wychodziło. Nie, to jest też ciężka praca, na pewno motywacja, jakaś tam dyscyplina też w sobie, ale to wszystkie mamy różne ciała, tak? To jest taki temat bardzo kontrowersyjny w dzisiejszych czasach. Ja chcę po prostu, żeby każda dziewczyna się dobrze czuła u mnie na zajęciach i to te zajęcia nie mają być po to, żeby ona wyciskała jak najwięcej i zrobiła jak najwięcej. Ona ma się po prostu czuć dobrze na moich zajęciach. Ja się na tym skupiam, żeby była po prostu miła atmosfera.
3: Tyle. Czyli wystarczy po prostu przyjść.
4: Wystarczy po prostu przyjść.
3: I co... I to nie jest w sumie tak, że nie wiem, ktoś jest wytykany, ktoś może poczuć się gorzej, być zazdrosny, wiesz o co chodzi, mm-hmm. że to jest ta nasza głupia kobieca podświadomość, że my zaraz piszemy te najgorsze scenariusze.
4: Tak, tak, tak jest. Ja też kiedyś zaczynałam i też się tak czułam. Czułam na przykład z pole dance'em było tak, że jednak tam dosyć dużo ciała odkrywamy. Ja zaczęłam to, no tak młoda dziewczyna, miałam 19-18 lat, jak ja zaczęłam trenować pole dance. I jednak gdzieś tam przy tych dziewczynach, bo inaczej jednak jak jesteś na tej plaży i tak dalej, to ten komfort jest jakoś tak w tej naszej głowie jest inaczej. A tutaj musisz ubrać jakieś gadki, powiedzmy od stroju kąpielowego chociażby, rozebrać trochę więcej, pokazać swojego ciała i to jest takie krępujące dla ciebie, a tu nagle, no nie masz wyjścia, bo inaczej się nie będziesz trzymać na tej róże. No ja wiem, że to jest trochę wyjście ze swojej strefy komfortu, ale podstawa to jest naprawdę trener i jeżeli nawet są jakieś osoby, które się nieprzyjemnie zachowują na zajęciach, no to od tego jest trener, trochę jak w szkole, jak ktoś się nieładnie zachowuje, no to trzeba po prostu takie rzeczy, no nie pozwalać na to, tak? To ma być bezpieczna przestrzeń dla takiej osoby.
3: Czyli nie trzeba się niczego bać.
4: Nie, absolutnie. Uważam, że gdziekolwiek już później poszłam, już nawet, mimo że gdzieś tam pracuję w tej branży od jakichś 8 lat i tak dalej, to dla mnie nawet iść do nowego miejsca, czy nawet pojechać na kursy, też jest wyjście ze swojej strefy komfortu. Więc trzeba po prostu, no tak spróbować, przełamać się. Chociaż pójść na te jedne zajęcia próbne i zawsze można zrezygnować, tak? To nie jest tak, że już pójdziesz na jedne zajęcia i masz do końca życia tam przychodzić. Nie, po prostu, no spróbować. Nie ma na to złotej zasady, myślę. Próbować po prostu. Nawet napisać do jakiejś instruktorki, do której by się chciało przyjść. Myślę, że często dziewczyny do mnie jak piszą i właśnie się stresują czy coś, to ta rozmowa pomaga im się przełamać, wtedy przychodzą i wtedy jakoś tak to wszystko łatwiej im przychodzi.
3: Mm-hmm. Jak powiedziałaś wcześniej o tym odkrywaniu tego ciała, to mi się od razu skojarzyło z tym memem, że kiedy przychodzisz na te pierwsze zajęcia, jesteś cała pozasłaniana, masz po prostu tonę ubrań na sobie, a później jak już czujesz się komfortowo na tej salce, to już po prostu ci jest obojętnie, czy ktoś patrzy na to, że odkryłaś brzuch, odkryłaś nogi, wystaje ci pośladek, czy cokolwiek takiego.
4: Dokładnie. Ja za to, szczerze mówiąc, pokochałam pole dance, bo gdzieś tam nie będę ukrywać, że przed pole dance'em no, z aktywnościami fizycznymi nie miałam wiele wspólnego. Tańczyłam w dzieciństwie, to tak, więc gdzieś tam to takie poczucie, gdzieś tam świadomość ciała była. Ale za co kocham pole dance i myślę, że dużo dziewczyn potwierdzi to, to to, że daje nam takiej pewności siebie, nadaje. Że często to są fajne dziewczyny, które właśnie się robią grupy, społeczność taka, która po prostu się nawzajem wspiera zwyczajnie w świecie i naprawdę nadaje takiej pewności siebie. Nie właśnie przestajesz się wstydzić tego swojego pośladka, że coś ci wystaje, pokażesz coś i tak dalej. Po prostu czujesz się dobrze, zaczynasz udostępniać filmiki na Instagramie. Uważam, że to jest w ogóle super. Takie przełamanie właśnie, nawet jeżeli ktoś ma problemy z pewnością siebie, przyjdzie na te zajęcia, to, no to właśnie to naprawi się, wkręci, to no, zmienia bardzo dużo w twoim życiu. W moim bardzo zmieniło. Ja to mówię, że pole dance to w ogóle całe moje życie zmienił. Także się śmieję właśnie. Taniec na rurze zmienił moje całe życie.
3: Czyli zamiast teraz ścinać włosy, idziemy na rurkę.
4: Tak, ale ścinać włosy też można. Ja to robię na zmianę. Chodzę na rurkę i ścinam włosy. Wiecznie coś kombinuję, także można to fajnie połączyć.
3: Mówimy dużo o kobietach, ale czy faceci też przychodzą na pilates, pole dance? No na siłownię chodzą, ale...
4: Tak, pole dance. No jednak pole dance wiadomo jak jest stereotypowo, gdzie tak naprawdę ja to mówię, żeby czasem tak nadać powagi temu. Jest akrobatyka na drążku pionowym i każdy jest, no tak, no rzeczywiście, to zupełnie inaczej już brzmi. No i jeżeli chodzi o facetów, jest niewielu ich, paru znam. Faceci mają tyle łatwość w pole dance, jednak mają jakby no już jakby naturalnie więcej trochę siły. Więc te rzeczy im dużo łatwiej przychodzą niż nam dziewczynom. Może nie pod względem rozciągnięcia, ale siłowych rzeczy, no, no niestety tak jest. Więc jak już są pole dancerzy, to ty naprawdę popularnie na całym świecie, no to trzaskają takie rzeczy, że to no, no niesamowicie się to ogląda. No to jest to taki stereotypowo kobiecy sport dość, tak? Gdzieś tam faceci no się chyba wstydzą tej rury. Chociaż czasem jak mamy zajęcia, na przykład są walentynki jakieś dla par, no to dziewczyny zaciągają tych swoich chłopaków i o dziwo przychodzą z nimi i się w ogóle fantastycznie bawią. Później dziewczyny mi zdjęcia pokazują. No to to jest w ogóle... Oni mają większy fan, a w ogóle jeszcze jak im wyjdzie coś lepiej niż tym dziewczynom, które chodzą regularnie na ten pole dance, to w ogóle są zachwyceni. Także uważam, że pole dance jest dla każdego. Teraz jest w ogóle też taki trend, jeżeli chodzi o pilates na Instagramie, na TikToku, że są organizowane na przykład zajęcia dla jakichś piłkarzy. Taka przychodzi ekipa piłkarzy i oni, no wiadomo, mają albo właśnie takich chłopaków z siłowni, no to jakby oni są, mają tą siłę, są umięśnieni, zbudowane, mają fajnie rozbudowane ciała i przyjdą ci na tym pilates i tam, wiesz, jest taki pilates shaking, czyli te nogi ci tak po prostu drżą, a to jest ruch dosłownie na 3 centymetry, tylko odsuwasz nogę z wózka i oni tam po prostu zdychają na tych zajęciach, co też się fajnie ogląda, bo to się wydaje, a pilates jest taki babski, to co to jest, taki ćwiczenia spokojne, a to się okazuje, że to, no, takie spokojne ćwiczenia mogą ci dać dużo większy wycisk niż wyciskanie na siłowni, także panów też zapraszam serdecznie.
3: Czyli warto skorzystać, ale w ogóle co do tego pole dance'u, to w sumie facetom jest lepiej, jak słyszą kalistenika, to wtedy jakoś

0: dobrze, że jest pamięć mięśniowa.
1: Tak, tak, więc się też bardzo szybko, jak nawet się ma jakąś przerwę i właśnie a propos tego, jak dziewczyny często nie wiedzą, czy wrócić, bo już nie mają siły i znowu przechodzi te etapy i tak dalej, no to ja mówię, Boże, jest ta pamięć mięśniowa, szybciej się tego wszystkiego nauczysz z powrotem, niż jakbyś od nowa musiała zaczynać to wszystko.
0: No, u mnie to jest po prostu z autopsji, bo ja nie wiedziałam, że naprawdę ta pamięć mięśniowa tak idealnie działa, bo też się bałam, że będę musiała zacząć od zera po przerwie, a tu się okazuje, że nie jest tak źle.
1: Nie, jak przyszedłeś do mnie na zajęcia, to ty się tam nudziłaś na tej grupie, bo po prostu to są rzeczy, ruchy, które już znasz i po prostu kwestia, no na nowo trochę zbudowania tej siły, no nie? Mhm. Więc dla ciebie to powinna się od razu przyjść do innej grupy.
0: No i super, ale w ogóle co chciałam jeszcze powiedzieć, że społeczność pole dancerek to jest taka fantastyczna grupa, że ja mam wrażenie, że każda pole dancerka jest po prostu taką pozytywną osobą, że tutaj to są trochę friki, bo tego nie można ukrywać, bo właśnie gdzieś tam pełno udostępniają swoich filmików, gdzieś tam są zajarane na tym punkcie, co zrobiły, czego jeszcze nie mogą dokończyć, że nad czym ćwiczą i to jest po prostu niesamowite moim zdaniem.
1: Wydaje mi się, że pole dance ma to do siebie, że przeważnie dorosłe dziewczyny zaczynają to ćwiczyć, czyli to nie są nas, no od dziecka też można, są grupy dla dzieciaków, ale przeważnie to są dziewczyny, które w wieku gdzieś tam, no już w takim dorosłym wieku, 20 lat zaczynają coś tam dodatkowo robić. Na pewno już są, mają świadomość jakby takie kontakty te międzyludzkie są trochę inne niż jak się było młodym, tak? Gdzieś tam nie ma się już, ma się większą świadomość właśnie swojego ciała na tyle taką, że nie masz tych takich też może kompleksów, trochę idziesz bardziej dla siebie niż bo rodzice ci kazali i często wydaje mi się, że tak po prostu też dużo łatwiej dorosłym ludziom po prostu jest nawiązywać też kontakty, ale tak, no nie wiem, to ma coś w sobie takiego magicznego chyba ten pole dance, że wiesz, że przychodzisz, właśnie są te pozytywne dziewczyny i one jakby mówią, dobra, dawaj, uwierz w siebie, hajpujecie się na zajęciach nawzajem, któraś próbuje wejść do fałki, udaje się w końcu, to wszystkie jej brawo biją. No, myślę, że też dużo fajnych, przynajmniej tak jak ja znam dziewczyny, które prowadzą zajęcia, to tak chcą właśnie zachęcać te dziewczyny do tego ruchu, do tego działania, żeby wierzyły w siebie. Dużą właśnie myślę, że rolę odgrywa właśnie instruktor. Mm-hmm. Fajny instruktor to przychodzą fajne dziewczyny, tworzy się fajna właśnie, tak jak mówisz, społeczność i to tworzy po prostu fajne miejsce, bo nie ma po prostu przestrzeni na jakiś hejt czy jakąś zawiść taką niezdrową.
0: No to w Szczecinie mamy studio pole dance, mamy siłownię, wiadomo. No ale jak to jest z tym pilatesem? No bo wiemy, że szkoły jogi też tutaj są.
2: I tutaj stawiamy kropkę. To wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o nasz magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Pozdrawiam Was serdecznie, Krzysztof Baziuniak. Cześć.
3: SK Szczecin.
4: Muzyką się żyje.
5: No i mamy, my, Radio SK, niespodzianka dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na Was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
6: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla Was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
5: Więcej o Oskarze Cym się czeka na Was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel & Bone. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie.

A całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka, cała gorąca dwudziestka, która was nie omija, czeka na SK.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, na wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian, gdybyście chcieli coś podrzucić? Zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby, L4 na najbliższy tydzień załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK i już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram sobie losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, wow, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie tak, dokładnie. To jest radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie, gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczulka.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenia do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela. Wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
4: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
9: Szczecin na czasie.
10: Po raz pierwszy dzisiaj kłaniam się nisko, Michał Zaręba, i od razu zabieram Was do szczecińskich multiplexów. Kilka naprawdę bardzo fajnych filmów do zobaczenia dla najmłodszych, między innymi Psi Patrol i Dinozaury, ale oprócz tego Pucio kocha zwierzaki. A dla nieco starszej publiczności między innymi thriller Nie patrz w dół, część druga, czy na przykład filmy pod tytułem Odyseja. Jest w czym wybierać, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Cześć!
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
13: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
14: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
13: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
14: tak. Wielki. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
12: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
14: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
13: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
12: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tarun Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy

0: Najnowsza propozycja od Margaret, prima ballerina w Radiu SK. Gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata i w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Swedish House Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Lykeli. Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
14: I po reklamie.

nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sadus Miles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy.

0: domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8-L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko. Przed koncertem Sanach wydałam nowy singiel Cicho Sza, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruściak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
9: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Mm-hmm. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
8: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu SK już teraz gramy.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, kobiet, U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, Tylko kochaj mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer Cichosza i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z You Spin Me Round. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej Jaskowej Anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was. Dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady: kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
5: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
7: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19:55 w Polsacie.
10: I po reklamie. SK.

To jest Radiowiecka, to są hity na czasie, Alex Morena i Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, może głosówką, czekam, a może też SMS-em pod 664 402 302.

0: Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
8: Szczecin na czasie.
9: Witam serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj Michał Zaręba. Wszystkim miłośnikom tenisa ziemnego przypominam, że w dniach od 13 do 20 września odbywać się będzie na kortach przy Alei Wojska Polskiego 33. edycja Invest in Szczecin Open. Na miejscu nie zabraknie oczywiście znakomitych meczów zawodników ze światowego rankingu, ale także tenisowego turnieju artystów, koncertów. Zagrają m.in. Mezo i Liber, czy też strefy Radia SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
12: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
13: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
12: Warto było.
13: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czuje jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
11: Kuba i Kuba przez te wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na SK.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze? Pojutrze? Nie, wróć! Jutro już poniedziałek! Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że je mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls, będzie Stomper, będzie Dua Lipa i The Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz tu sprzątała po sobie. Boże, musisz tak trzaskać. Dwa teksty mojego męża tradycyjne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zdobyłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Po Smolonej Swayway i Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Taki Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Matka, tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali. Tylko... Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz z Duńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty
1: jak,
0: jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet tak, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie. Lusterka, wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawiać.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj. Peska.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Cześć, sąsiedzi!
4: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
14: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
13: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cyms. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
15: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
16: Już tak. Podrósł nawet kilka centymetrów.
15: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam
16: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
13: No i marzenie się spełniło, za hit Stygnie lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
16: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego
15: Oczywiście
16: robić.
15: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, bo ich tak, było jak najmniej.
13: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.
3: Chyba złość

0: się nazywa Ładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
7: I po reklamie.

Wszystkie hity zaczynają się w SC, to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Light QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
11: Szczecin na czasie.
12: Raz jeszcze dzisiaj kłaniam się nisko. Michał Zaręba. Przypominam, że w dniach od 11 do 13 września Baszkowice koło Stargardu staną się europejską stolicą sportowego cięcia i rąbania drewna. W sobotę najlepsi polscy zawodnicy powalczą w 23. Mistrzostwach Polski Steel Timber Sports, a dzień później reprezentanci krajów europejskich zmierzą się w Mistrzostwach Europy w dynamicznym formacie trofi. Więcej na ten temat przeczytacie już teraz na sk.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
14: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam.
14: Co ty tutaj robisz?
15: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
14: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
13: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
16: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Armin Van Buren w Radiu SK, to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Gdy

0: Wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy. Odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie. Nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Wygenerowano z AI.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny Waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad Wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Cześć, sąsiedzi!
4: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
9: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
8: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć SK. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić.

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia, teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale, sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego robaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Cześć, sąsiedzi!
4: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy zł. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

U nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na SK i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: worth it. SK. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
20: Szczecin na czasie.
21: Michał Zaręba, witajcie. Przed nami 33. edycja Invest in Szczecin Open, która odbędzie się w dniach od 13 do

0: wywalczyło brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
1: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
0: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władze swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
2: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela, dzisiaj wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermed to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: bez przerwy.
1: Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palari, Vivi, Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowe medale Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK. Estoy cantando.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Znowu niespodzianka?
15: Teraz w aplikacji Rosmann.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosmann.pl, regulaminy.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
20: O Boże, co byście tu zrobili?
21: Czy możemy zwolnić go?
22: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
21: Michel, ty jesteś już mój asystent.
19: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmann.

0: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie.
1: In terms of the confidence.
0: A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
2: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
3: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
0: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
4: I jeszcze informacja z ostatnich chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło? I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to okay. Co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodnie od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś. Udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia. Gdy otworzy...

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Wyjazd na maksa.
9: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Marian, jaki laptop jest top?
14: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
15: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: I po reklamie.
24: SK.

na eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
6: Tutaj się...
7: Zaginionego turystę jest całej zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
25: Szczecin na czasie.
26: Na dowidzenia. Raz jeszcze dzisiaj kłaniam się nisko, Michał Zaręba, i przypominam, że już jutro wielkie piłkarskie emocje przy Twardowskiego. Oczywiście Pogoń Szczecin zmierzy się na własnym boisku z Wisłą Płock. To spotkanie punktualnie o godzinie 20:30. No i bardzo proszę, tak się składa, że mamy jeszcze ostatnie wyjściówki na ten mecz. Jeśli macie ochotę, bardzo proszę, piszcie szczecinmapa.sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, kto jest trenerem drużyny naszych rywali. Cześć!
24: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
1: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
0: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: I po reklamie.

0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: SK Szczecin. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: To będzie ostatnia reklama. Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jedynka Szczecin News.
1: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu prosto ze Szczecina porozmawiamy o oszustwach i wyłudzeniach finansowych. Myślę, że warto zaczerpnąć tego tematu, bo coraz więcej słyszy się właśnie o takich sytuacjach. Zapraszam Was na materiał Oliwii Rudnickiej.
2: Tyle się mówi o oszustwach przez telefon i one wciąż trwają, bo pomimo tego, że się ostrzega, ludzie wciąż się nabierają. Dlaczego?
3: No, przede wszystkim przestępcy nie ustają w wymyślaniu coraz to nowszych metod, korzystając z socjotechniki. Są w tym świetnie, niestety. No, a świadczy o tym chociażby liczba zgłoszeń, liczba osób oszukanych, które się do nas zgłaszają. Jest to niestety bardzo duża liczba, która nie maleje. Wynika to z tego, że troszeczkę w dosyć nieostrożny sposób korzystamy z mediów społecznościowych, bo to właśnie jest główne źródło czerpania informacji o nas samych przez przestępców. Wystarczy kliknąć w niewinny link opatrzony jakimś krzykliwym bądź też tytułem, który wzbudza naszą ciekawość. Na przykład w ostatnim czasie na grupach związanych ze Szczecinem pojawiają się właśnie takie linki z tytułem "Straszny wypadek w Szczecinie, biedna dziewczynka". No to oczywiście wzbudza naszą ciekawość i automatycznie klikamy w ten link. Nagle pojawia nam się strona internetowa łudząco podobna do strony logowania się do mediów społecznościowych, która po danym komunikacie, że potrzebna jest weryfikacja wieku z racji tego, że treści w artykule są nieodpowiednie do osób poniżej 18 roku życia, po prostu podajemy nasz login i hasło do Facebooka, ale tak naprawdę to nie jest strona Facebooka, tylko to jest strona spreparowana specjalnie właśnie przez przestępców, żeby zdobyć nasze dane do logowania. I oni już w tym momencie mogą wejść na przykład na jeden z naszych komunikatorów, który jest powiązany z Facebookiem, czyli Messenger. No i tam przeszukują naszą skrzynkę odbiorczą, naszą korespondencję czytają z naszymi znajomymi, z osobami, z którymi najczęściej korespondujemy, z którymi utrzymujemy kontakt i do nich właśnie piszą treści między innymi takie, że jestem teraz w sklepie, coś mi się stało z bankowością elektroniczną, zawiesiła mi się aplikacja, potrzebuję zapłacić, jest świetna okazja, proszę wyślij mi numer BLIK na jakąś kwotę i wtedy później po jakimś czasie się rozliczymy. No to jest oczywiste, że znajomemu pomożemy, tym bardziej, że robią to w taki dosyć przebiegły sposób. Nie proszą od razu o bardzo wysokie kwoty. Są to kwoty rzędu 200 do 500 zł. Tak? Jeżeli kilka osób z naszej listy na 500 osób w ten sposób oszukają, no to już mają troszeczkę większą kwotę. A te kwoty robią po prostu takie, żeby nie wzbudzić żadnych podejrzeń. Tak? I zazwyczaj po prostu nasi znajomi się zgadzają, no bo skoro my do nich piszemy, no to nie mają podstaw do tego, żeby nam nie ufać. I to jest właśnie błąd, bo wszędzie tam, gdzie pojawiają się prośby o jakiekolwiek dane, czy to wrażliwe, czy to PESEL, czy adres zamieszkania, czy numer telefonu, numer konta w banku, czy też wszelkiego rodzaju loginy, czy też na przykład adresy mailowe, to już powinien być sygnał do tego, że ktoś może chcieć wyłudzić od nas pewne wrażliwe dane, do których nie jest oczywiście uprawniony. Co wtedy najlepiej zrobić? No po prostu skontaktować się telefonicznie z daną osobą, nie pisać przez komunikator, tylko odebrać zadzwonić, wykonać telefon i opowiedzieć, czy taka historia ma miejsce i czy to prawda, czy ta osoba aktualnie faktycznie potrzebuje tych pieniędzy. W ten sposób można się uchronić przed utratą naszych środków finansowych. To jest jedna z metod, którą przed chwilą opisałem oczywiście. Jest wiele więcej metod, które bazują też na nieostrożnym obchodzeniu się z mediami społecznościowymi. Ostatnio mamy bardzo dużo takich zgłoszeń i informacji, a nawet już mamy osoby zatrzymane, które trudnią się takim procederem. Chodzi o oszustwa metodą na inwestycje. Również w mediach społecznościowych pojawiają się co jakiś czas ogłoszenia sponsorowane, opatrzone zdjęciami, zresztą w sposób nielegalny, zdjęciami i wizerunkami osób znanych, lubianych, celebrytów, czy też prezesów znanych koncernów, zachęcających do zainwestowania w jakieś akcje, obligacje, ewentualnie w kryptowaluty, że to się naprawdę opłaca, że stopa zwrotu jest bardzo wysoka, że to jest świetna okazja. No, często osoby, które chciałyby się w jakiś sposób wzbogacić, szukają różnych pomysłów na to, żeby się wzbogacić, klikają w ten link. Tam oczywiście wypełniają pewien formularz. Po chwili odzwania człowiek, który podaje się za maklera, opiekuna klienta, no i zaczyna się gra. Od początku zainscenizowana i według napisanego scenariusza przez przestępców, w której już jeszcze na tym początkowym etapie bezwiednie bierzemy udział. Zaczyna się zupełnie niewinnie. Oczywiście te osoby posługują się językiem bardzo profesjonalnym, który nie wzbudza żadnych wątpliwości. Używają terminologii z zakresu właśnie inwestycji, giełdy, więc tutaj nie ma najmniejszych podejrzeń tak naprawdę. Te podejrzenia się zaczynają dopiero później, jak wpłacamy już kolejne pieniądze, mamieni cały czas wizją bardzo wysokiej stopy zwrotu rzędu 500-600%, tak? Jak chcemy zajrzeć do portfela, który założyliśmy, okazuje się, że tam nic nie ma. No ale przestępcy są na tyle przebiegli, że są w stanie nawet to wytłumaczyć, mówiąc na przykład, że no w tej chwili te pieniądze pracują, one dopiero pod koniec jakiegoś okresu rozliczeniowego spłyną na nasze konto i kontynuują tę swoją grę. No na szczęście bardzo szybko niektóre osoby się reflektują i postanawiają nas powiadomić, że padli ofiarą oszustwa. To jest o tyle trudne zatrzymanie czy dojście do takiej grupy przestępczej, że dopiero po jakimś czasie to zgłoszenie otrzymujemy, a czas ma tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. Im szybciej zostaniemy o czymś poinformowani, tym szybciej jesteśmy w stanie zareagować, namierzyć takiego przestępcę. Aczkolwiek sukcesy na tym polu już mamy, tylko w ostatnim czasie, w ostatnich 2 miesiącach zatrzymane zostały 2 różne osoby do 2 różnych spraw niezwiązanych ze sobą, działające w różnych strukturach przestępczych, które właśnie w ten sposób wyłudzały od ludzi pieniądze. Wszystko sprowadza się tak naprawdę do higieny korzystania z mediów społecznościowych, bo to właśnie tam najczęściej sami oddajemy swoje wrażliwe dane przestępcom, które później są wykorzystywane po to, żeby pozbawić nas albo naszych znajomych pieniędzy.
2: To pierwszy telefon powinniśmy wykonać do policji czy do banku?
3: No, w tym momencie, jeżeli chodzi tutaj o operacje bankowe, no to należałoby zablokować wszelkie przelewy, które wyszły. Istnieją już możliwości cofnięcia tych środków, które zostały zadysponowane. No i niezwłocznie należy powiadomić oczywiście policję. My w takiej sytuacji podejmujemy swoje działania, mając też na uwadze fakt, że tutaj też należy działać szybko i zdecydowanie.
2: Media społecznościowe to w kontekście młodych osób. A czy wciąż oszukiwane są tak samo starsze osoby?
3: Oczywiście, niestety, również starsze osoby padają ofiarą oszustów. Tutaj troszeczkę inne metody działają. Ta metoda, o której już od wielu, wielu lat mówimy, przed którą przestrzegamy, metoda na wnuczka czy też na policjanta. Myślę, że tego modus operandi już nie trzeba opowiadać, bo wszyscy mniej więcej wiedzą, jak to wygląda, ale w takim dużym skrócie dzwoni do starszej osoby ktoś po drugiej stronie słuchawki i wypowiada słowa płaczącym, łamliwym głosem babcia. No i babcia wtedy zgaduje imię. Przemuś, wnusiu, czy to ty? Tak, to ja, babciu. I zupełnie bezwiednie, proszę zauważyć, te osoby przekazują też imię swoich najbliższych i ta osoba już wie, jak ma na imię jej wnuk i że ta osoba faktycznie ma wnuka. No i zaczyna się cała historia, że spowodował wypadek, wypadek w wyniku którego ucierpiała kobieta w ciąży, że będzie miał bardzo poważne problemy, że może pójść do więzienia, ale tutaj pan policjant, czy tam pan prokurator powiedział, że może uniknąć takiej kary pod warunkiem, że wpłaci jakieś duże pieniądze i że babcia te pieniądze ma i żeby ta babcia wpłaciła. Oczywiście to jest oszustwo, to jest manipulacja i granie na emocjach, ale właśnie to jest całe clue tego modus operandi. Ci ludzie bazują właśnie na tych emocjach, stwarzają pozór sytuacji, w której należy podjąć decyzję tu i teraz, pod presją czasu. W przeciwnym razie bliska nam osoba będzie miała bardzo poważne kłopoty i problemy, czego oczywiście dla niej nie chcemy. I tutaj działa właśnie dokładnie ten mechanizm, na co nabierają się osoby głównie starsze. Ale to ktoś mógłby nagle powiedzieć, no jak? Przecież to jest łatwe rozpoznać takiego człowieka. Proszę mi wierzyć, odsłuchiwaliśmy kilka takich rozmów telefonicznych. Są bardzo dobrze wyszkoleni, mają olbrzymie umiejętności aktorskie. Tam naprawdę słychać płacz, szlochanie i jest to tak realistyczne, że rzeczywiście słychać, że osoba po drugiej stronie telefonu ma poważny problem. I kiedy dochodzą do tego emocje plus presja czasu, w takiej sytuacji nawet najbardziej ostrożna osoba mogłaby dać się nabrać. Więc tutaj trzeba być bardzo uważnym, trzeba przestrzegać seniorów w domu, swoich dziadków czy swoich starszych rodziców przed tym, by byli bardzo, bardzo uważni, kiedy taki telefon odbiorą. Przede wszystkim podstawowa informacja. Policja ani prokuratura nigdy nikogo nie prosi ani nie wymaga od nikogo żadnych pieniędzy. Po prostu to jest bezprawne. I gdyby taka informacja po drugiej stronie słuchawki się pojawiła, to już jest pierwszy sygnał, 100% sygnał, że może chodzić o oszustwo. I trzeba czym prędzej się rozłączyć i nie odbierać już kolejnych telefonów. Najlepiej zadzwonić z tego telefonu do kogoś z rodziny, żeby potwierdzić albo opowiedzieć, co się przed chwilą stało i że ktoś do nas dzwonił. Wówczas mamy szansę, żeby uniknąć po prostu stania się ofiarą takiego przestępcy. Na tym polu również mamy też pewne sukcesy. Też zatrzymaliśmy kilka osób trudniących się tym procederem, ale to nie jedyny proceder i to też warto o tym wspomnieć. Nie jedyny proceder, który jest stosowany wobec osób starszych. Częste są również praktyki podawania się przez oszustów za osoby na przykład z zakładu energetycznego czy z gazowni, popularne na gazownika, tak? Nadal są stosowane te metody. Przychodzi kilka osób, zazwyczaj dwie, trzy, pukają do drzwi, do starszej osoby. Ta osoba wcześniej jest obserwowana przez te osoby. Proszę nie dać się zmylić. Oni chodzą po osiedlach, obserwują, widzą, że ktoś idzie sobie na przykład do warzywniaczka na zakupy poranne i idzie do domu i oni idą za tą osobą, nadal ją obserwując, po czym za jakiś czas pukają do drzwi, bo wiedzą właśnie, w które mieszkanie powinni wejść. Mówią, że są na przykład z wodociągów i że chcą sprawdzić jakieś tam rury na przykład w łazience. Dlaczego w łazience? Zaraz to powiem, to jest bardzo, bardzo kluczowe. No bo na przykład tam sąsiada ktoś zalewa, tak? No i wchodzą. Jedna osoba wchodzi z właścicielem mieszkania, ze starszą osobą do łazienki, zamyka za sobą drzwi w tej łazience, rozmawia, niby sprawdza te rury, oczywiście też posługuje się takim specjalistycznym językiem, a druga albo pozostałe dwie osoby w tym czasie plądrują mieszkanie. I osoba, która została okradziona w ten sposób, też bardzo często orientuje się dopiero po jakimś czasie. I wówczas na przykład ustalenie jakiegoś profilu sprawcy czy wizerunku jest trudne. No i też ten czas, który upłynął od momentu zdarzenia do momentu zgłoszenia, to zazwyczaj jest około tygodnia nawet. Więc tu też jest trudniej te osoby zatrzymać, aczkolwiek nie jest to też niemożliwe, co pokazują również nasze działania, chociażby na terenie Dąbia w ostatnim czasie.
1: I tutaj stawiamy kropkę, ale wy zostańcie z nami.
0: SK Szczecin. SK Szczecin News.
2: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka i właśnie rozpoczynamy magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Zapraszam.
0: SK Szczecin.
2: Dzisiaj w studiu jest ze mną Monika Szymanik, z którą porozmawiamy o działalności Kamienicy w Lesie.
4: Dzień dobry, witajcie.
2: Jakbyś mogła nam powiedzieć, jakie były początki? Bo początki były na pewno trudne.
4: Początki były trudne, ale najważniejsze, że jest pasja. Jak jest pasja i są też odbiorcy, czyli osoby, które uważają, że to, co robisz, jest ważne, to na pewno jest łatwiej. Wszystko zaczęło się w 2019 roku, a nawet wcześniej, bo właściwie można powiedzieć, że początki Kamienicy w Lesie rozpoczęły się od tego, że zakochałam się w 2017 roku w domku w lesie. A mieszkałam wtedy w kamienicy Najświętego Wojciecha 1 z moją rodziną, którą w kamienicy najpiękniejszej wcześniej, którą bardzo kochałam. Ale jak zobaczyłam ten domek w lesie, to też stwierdziłam, że to jest moje miejsce do życia. I co tutaj robić? Bardzo chciałam mieć i domek, i mieszkanie w kamienicy, ale nie było nas na to stać z moim mężem. Ja w tym czasie wtedy wychowałam dzieci. Pracował tylko mój mąż, który stwierdził, że po roku czasu właśnie wzięliśmy kredyt na ten domek, stwierdził, że słuchaj, musisz pójść do pracy, no bo nie dam rady sam. Ja już byłam wtedy po 40 i stwierdziłam, że chciałabym spełnić moje marzenie, czyli tak pomóc mojemu mężowi, że tak powiem, w spłacaniu kredytu na ten domek. Że wymyślam sobie dzisiaj, jak o tym myślę, to myślę sobie, to było kompletne szaleństwo, że wydam album o kamienicach w Szczecinie. Żeby zobaczyć, że w ogóle, czy ktokolwiek będzie zainteresowany tą tematyką, to postanowiłam założyć profil na Instagramie. Wcześniej byłam w ogóle nieaktywna w mediach społecznościowych, ale stwierdziłam, że takie są dzisiaj czasy, żeby zobaczyć właśnie, czy jest to zainteresowanie. No i tak właśnie nazwałam mój profil na Instagramie w 2018 roku w listopadzie, Kamienica w Lesie, że właśnie, bo założyłam ten profil, żeby połączyć te moje dwa światy, kamieniczny i ten w lesie. No i rzeczywiście zebrała się bardzo życzliwa społeczność i mój mąż powiedział, masz rok, za rok ten album musi się ukazać. No i więc działałam pod presją czasu, ale bardzo dobrze działam pod presją czasu. No i rzeczywiście po roku ukazał się album w 2019 roku. Ale pomyślałam sobie jednocześnie, działam tylko jakby w internecie, że przez to, że album jest przecież szczeciński, to warto byłoby, gdybym miała takie miejsce, gdzie będę mogła spotykać się z czytelnikami, z mieszkańcami. I okazało się właśnie, że jest takie miejsce na Pocztowej 19, opuszczone. Znowu to opuszczone miejsce, bo domek w lesie też był opuszczony. I przez szybę zobaczyłam, nigdy nie byłam w ogóle wcześniej na ulicy Pocztowej, mimo że mieszkałam w Śródmieściu, jakoś tam nigdy nie zawędrowałam w moich właśnie kamienicznych spacerach. I to była miłość od pierwszego wejrzenia. To było bardzo opuszczone miejsce, ale już był potencjał, te secesyjne odrzwia, a przez szybkę zobaczyłam, że posadzka jest oryginalna, że są przedwojenne płytki, co jest rzadkością w Szczecinie, jeśli chodzi o zachowane takie miejsca użytkowe. No a to miejsce odwdzięczyło nam się natychmiast, ponieważ okazało się, że pod tynkiem są przedwojenne płytki, które żeśmy odskrobali, więc po prostu to jest miejsce, które kocham całym sercem. Otworzyliśmy się w 2020 roku 5 lipca, też data nieprzypadkowa, urodziny polskiego Szczecina. W pandemii, więc jakby od początku już musieliśmy znaleźć dla siebie jakiś sposób, żeby jak najwięcej osób nas poznało. No i zaczęliśmy wychodzić właśnie do mieszkańców na różnego rodzaju właśnie z książkami,

0: Pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego i wychowałam się w wieżowcu. Mieszkałam na 6 piętrze, ale już do przedszkola chodziłam do willi takiej po niemieckiej w Gorzowie, to może stąd. Przez 8 lat mieszkałam w Hamburgu. Z wykształcenia jestem nauczycielem języka niemieckiego i tam mieszkałam właśnie zawsze w kamienicach. I jakoś te kamienice mnie bardzo, bardzo urzekały właśnie już w Hamburgu. Szczecin jest trochę takim miastem, jest miastem portowym przede wszystkim. I w Szczecinie już właśnie, bo w Szczecinie mieszkam ponad 20 lat i zawsze w kamienicy. To tak się wydarzyło, ale bardzo, bardzo się cieszę. No i ta miłość do kamienic się pogłębiała. To tak jak jest to przysłowie, im dalej w las, tym więcej drzew. Więc z każdym rokiem coraz bardziej wsiąkam w to miasto, coraz bardziej kocham, coraz więcej osób poznaję, które też kochają kamienice i kochają historię tego miasta, no i poznaję historię mieszkańców, więc jakby teraz, no w ogóle, zresztą być może początkowo kamienice to były właśnie dla mnie, no, budynki piękne, ale już z historią, tak, bo to jakby ta historia ludzka zawsze jest w kamienicach, no bo to są budynki, które są z historią, tak, te wydeptane schody, wyślizgane poręcze, te kamienice, które mają już lata świetności ze sobą, więc to zawsze jest jakaś historia ludzka, która dzięki przecież mieszkańcom tam się pojawiła. Więc po tym, jak zaczęły do mnie przychodzić inne historie, choćby ten przedwojenny mieszkaniec, którego spotkałam na dziedzińcu kamienicy na Świętego Wojciecha, który 8 lat temu już właściwie, i potem kolejne historie pana Michała Lewandowskiego, który do mnie przyszedł na Pocztową 19 i pokazał zdjęcia, na których widać jego rodziców i jego malutkiego, bo przyjechali w 1948 z Paryża, byli emigrantami ekonomicznymi, którzy właśnie przyjechali po wojnie do Szczecina i ten sklep mięsny przyjęli bezpośrednio niemieckiego właściciela. Więc jakby te historie, no, z każdą historią bardziej czuć to miasto.
1: Jezu, naprawdę, jak się słyszy takie historie, to tak od razu chce się ich poznawać więcej, że tak powiem.
0: Dokładnie, i jak takie historie do mnie przychodzą, to nie sposób, jakby nie potrafi się nad nim nie pochylić. Czy na przykład ostatnio była u mnie wspaniała pani Ula, która mieszkała na Pocztowej właśnie zaraz w latach 50. i przyniosła mi zdjęcie, gdzie stoi ze swoimi koleżankami i kolegami z podwórka. Więc jakby to są takie historie, które, no, są takie bardzo poruszające, a przez to, że są tak bardzo tutaj związane z nami, z ulicami, na których mieszkamy, to po prostu na to miasto inaczej patrzymy. Mhm. Więc bardzo kocham takie historie.
1: Ale teraz w sumie troszeczkę zmieniacie lokalizację, bo przenosicie się poniekąd.
0: To znaczy, no, żeby się nie przenosić i nie zmieniać lokalizacji, to znaczy, no, rozszerzamy jakby swoją działalność, a to w tym sensie, no, masz rację, tak to można powiedzieć, że będziemy też, nasza księgarnia dostanie jakby drugie miejsce, bo dostaje kółka i wędruje tak jak ja po tych ulicach Szczecina. Rzeczywiście od dosłownie kilku dni mamy, jakby już działamy właśnie naszą mobilną retro księgarenką na kółkach, tak. Także to jest nasze nowe dziecko, nasz nowy pomysł, aczkolwiek to też jest przedłużenie tego, co robimy od 5 lat, czyli to zwiększanie tego zasięgu książki lokalnej poprzez jej obecność właśnie w miejscach nieoczywistych. Czyli byliśmy właśnie i w Filharmonii, ale i w centrach handlowych, i na Jasnych Błoniach, ale i na przykład w Wilęca. Więc jakby chcemy pokazać, że z książką można dotrzeć do czytelnika w różnych miejscach, nie tylko właśnie w księgarni, żeby po prostu być bliżej niego. Takie są dzisiaj czasy i potrzeba, żeby być bliżej tego czytelnika. Więc nasza księgarnia na kółkach, no bardzo się cieszę, bo to jest pierwsza na Pomorzu, a retro to w ogóle pierwsza w Polsce. Ludzie do nas machają, bo ona jest taka właśnie retro. Jeszcze do tego pomalowany w kwiatuszki przez artystę w 2008 roku, więc myślę, że będzie wzbudzał dobre emocje nadal. No i że dzięki temu jak najwięcej czytelników będzie mogło poznać książki właśnie szczecińskie.
1: Spotkać można was spontanicznie? Czy wiadomo, gdzie będziecie? Gdzieś zamieszczacie to, gdzie będziecie?
0: Tak, to będzie i tak. Czyli rzeczywiście będziemy i spontanicznie w niektórych miejscach, ale będą też miejsca, jakby, że będziemy widzieli i będziemy dawać znać z wyprzedzeniem, ale też będziemy, jesteśmy też bardzo otwarci. Zostaliśmy zaproszeni i od bibliotek, i od szkół, i od różnych takich właśnie kiermaszy rodzinnych. Też chcielibyśmy jeździć do miejsc w Szczecinie, gdzie tych księgarni nie ma, gdzie nie ma takiego dostępu, ale mamy też plany na całe zachodnio-pomorskie województwo.
1: Czyli wyjedziecie poza granicę Szczecina.
0: Tak, takie są plany, wyjedziemy poza granicę Szczecina, a w okresie wakacyjnym to w ogóle, jak już, bo cały czas dopracowujemy tą naszą mobilną księgarnię, Sięgarenkę, to jest, no to jest staruszek, tak, 78 roku, więc ciągle tam się ulepszamy, ale taki mamy plan, jeździć również właśnie nad morze z tą książką, w takim wakacyjnym stylu, bo też bardzo, bardzo bym chciała, żeby poprzez te wędrówki, żeby pokazać, że książka

0: Szczecińska może być świetną pamiątką dla turystów.
1: A, czyli dalej będziecie z tą szczecińską książką wyjeżdżać nawet nad morze, żeby dalej promować to, co szczecińskie.
0: Dokładnie, no Szczecin jest stolicą Pomorza Zachodniego, więc jakby to jak najbardziej wszystko tutaj się ze sobą łączy, ale dokładnie tak chcielibyśmy promować Szczecin i naszą lokalną literaturę.
1: Czy taka mobilna księgarnia to jest takie spełnione marzenie?
0: Tak, na pewno spełnione marzenie. My już mamy, kupiliśmy ją w zeszłym roku. Tak nam się na początku wydawało, że tam 2 miesiące, jeszcze może pod koniec wakacji wyruszymy, ale okazuje się, że to było dużo więcej pracy, niż nam się początkowo wydawało, ale to tak jest, jak się daje drugie życie rzeczom i miejscom. Bardzo, bardzo ją pokochaliśmy i jest to zdecydowanie nasze marzenie i też na pewno wielka przygoda, bo sami jesteśmy ciekawi, jaki będzie odbiór, w jakich miejscach będziemy. To też, że jesteśmy jakby nieograniczeni właśnie miejscem, to jest dla nas wspaniałe, a jednocześnie chcemy poprzez właśnie te wędrówki bycie w różnych miejscach zachęcać do przyjazdu do nas na pocztę. Oczywiście.
1: Oczywiście. To w sumie jesteście tacy wolni i bez ograniczeń.
0: Dokładnie tak.
1: To chyba też jest takim napędem do działania, prawda?
0: Tak, dokładnie. W ogóle jak sobie tak myślę właśnie o naszych działaniach, to jest, staramy się, wiadomo, dostosować. Przez te 5 lat też przeszliśmy pewną drogę, tak? Jesteśmy dzisiaj w innym miejscu, z doświadczeniem tym 5-letnim. No staramy się odpowiadać na zapotrzebowanie mieszkańców, bo to dzięki nim, dzięki czytelnikom, dzięki osobom, które do nas przychodzą, moi bohaterowie absolutni, osoby, które wybierają zakup książki właśnie w księgarni kameralnej. To jest coś absolutnie wspaniałego. Osoby, które przychodzą z historiami, no to dzięki nim możemy być i tworzyć, dlatego te zmiany, czy to rozszerzanie swoich działań, czy to wychodzenie właśnie do nich, to jest właśnie ta odpowiedź. Chcemy odpowiadać na potrzeby, które są po prostu w mieszkańcach.
1: Ja wiem, że dopiero rozwijacie tą księgarnię mobilną, ale czy są już kolejne plany? Bo ja tak lubię wybiegać w przyszłość.
0: Tak, no to planów mamy bardzo dużo. Te jakby najbliższe plany, no to jest właśnie rozejrzenie się, czy odpowiedzenie na te oczekiwania, gdzie możemy być. I zapraszają nas szkoły, właśnie jak powiedziałam, i biblioteki, i różne festyny. Jednocześnie to bardzo taki dla mnie czas intensywny, ponieważ po 3 latach będzie właśnie w tym roku kolejna moja publikacja, napisana razem z Hanią Bezą, subiektywny przewodnik po Szczecinie. To też jest dla mnie doskonałe takie doświadczenie i też wielka przygoda, żeby pokazać te miejsca takie, których nie ma w, powiedzmy, tradycyjnych przewodnikach, więc naprawdę planów jest bardzo dużo.
1: Czy ty to wszystko ogarniasz? W sensie dajesz radę z tym wszystkim?
0: To znaczy na pewno, ponieważ jest o wiele więcej propozycji czy pomysłów niż mam czasu i możliwości, więc bardzo staram się w tym roku, akurat niedawno skończyłam ostatnią rodzinę z 4 z przodu, i na pewno jest we mnie taka myśl, żeby ustawić sobie priorytet, czyli rzeczywiście to, co jest dla mnie najważniejsze i dlatego, żeby to ogarniać, tak jak powiedziałaś, więc myślę, że to nie jest aż takie trudne. Jak się wsłucham w siebie, to ważne, żeby robić to, co jest w zgodzie ze sobą. Dla mnie najważniejsze właśnie jest ta miłość do Szczecina, fotografie, historie i książki, więc chciałabym się na tym bardzo skupić, chociaż to i tak już jest jakby dużo, prawda, ale myślę, że ta kolejna publikacja to jest bardzo ważna rzecz i to, żeby z księgarnią mobilną dotrzeć do czytelników i zachęcić ich do przyjścia do nas na pocztową. Żeby poznać lepiej historię mieszkańców, a nawet nie, o tyle lepiej poznać, co je przekazać, bo ja interesuję się fotografią, fotografuję prawie od zawsze. A te historie, które do mnie przychodzą, to jest coś nowego, w sensie, że chciałabym jak najlepiej je przekazać mieszkańcom. No i dlatego właśnie spełniłam kolejne swoje marzenie i jestem właśnie w Polskiej Szkole Reportażu w Warszawie, jeżdżę tam co miesiąc i ta szkoła też mi daje takie możliwości, otwiera mnie na nowe możliwości, jak opisać historię, tak? Tutaj jestem w Polskiej Szkole Reportażu, więc są historie, które są prawdziwe, a ja właśnie prawdziwe historie lubię najbardziej, więc też złożenie tego wszystkiego z tych historii, właśnie ze zdjęciami kamienicznymi, no to jest dla mnie też takie wielkie wyzwanie, ale też wielka radość.
1: Szopoba dla ciebie, bo z tego co wiem, to wcale nie tak łatwo się dostać do tej szkoły.
0: Tak, jestem przeszczęśliwa, że mogę tam być. Być w środku tego wszystkiego, uczyć się od najlepszych reportażystów w Polsce. Także miejsce jest absolutnie magiczne, gdzie są tam wszyscy wspaniali, naprawdę serdeczni reportażyści w Polsce. To jest absolutnie moje spełnienie marzeń i bardzo bym chciała nauczyć się jak najwięcej o tym, jak napisać dobry reportaż, ale też dużo uczy się o sobie.
1: czyli czekamy na nowości.
0: Tak, będę, no, postaram się, żeby, no może nie tyle, żeby to było jak najszybciej, ale żeby to było jak najlepsze dla miasta i jego mieszkańców.
1: Z pewnością takie będą. Jak powiedziałaś o swoich właśnie zainteresowaniach, to od razu tak pomyślałam, czy jesteś dobrze zorganizowaną osobą?
0: Bardzo nad tym pracuję. Pracuję nad tym zdecydowanie, żeby być jak najlepiej zorganizowaną, chociaż oczywiście bardzo wiele rzeczy robię niestety na ostatnią chwilę. No to ma swoje, wiadomo, plusy i minusy, bo wtedy bardzo mocno się mobilizuję, żeby coś się udało, ale też myślę, że gdybym wszystko miała tak planować, jest we mnie rzeczywiście duża też odwaga do robienia rzeczy spontanicznie, czy jeśli mam jakiś pomysł i uważam, że to jest warto coś zrobić i idę za głosem serca, to czasami rzeczywiście robię to.
1: Ja czuję, że przed tobą jeszcze masa takich różnych, rozmaitych pomysłów.
0: Dziękuję, mam taką nadzieję.
1: No i życzę w tym wszystkim powodzenia.
0: Dziękuję serdecznie, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
2: SK Szczecin.
1: A teraz przechodzimy do rozmowy Mateusza Tomaszewicza.
3: Moim gościem jest pani Celina Wołosz z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Dzień dobry, pani rzecznik.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dziś porozmawiamy troszeczkę o historii Centrum Żeglarskiego w Szczecinie, bo jak nasi słuchacze wiedzą z anteny, często i dużo się u was dzieje. Ale zacznijmy tak troszeczkę od historii, jakby pani mogła nam przybliżyć.
4: Tak sentymentalnie.
3: Tak, tak. Akurat rozpocznijmy podróż.
4: Podróż po meandrach Centrum Żeglarskiego, po wodach. Tak. Ten rejs rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu. W tym roku mija nam 10 lat funkcjonowania Centrum Żeglarskiego przy ulicy Przestrzennej 19. No, 10 lat bardzo takich zmiennych. 10 lat jakby to w momencie, kiedy się wprowadzaliśmy na ulicę Przestrzenną, to miejsce nie wyglądało tak jak teraz, więc sama infrastruktura i jakby postęp technologiczny to już jest jedno. I oczywiście trochę zmian w naszej ofercie, to co do nas doszło, co do nas odeszło, więc tutaj dużo, dużo tych zmiennych było. Bardzo intensywne 10 lat. Jeszcze jakiś czas temu jakby nie rozmawialibyśmy o Centrum Żeglarskim jako takiej jednostce stricte szkoleniowej, no, mistrzów, wicemistrzów, najlepszych żeglarzy w Polsce. Dzisiaj jesteśmy właśnie taką jednostką, która bardzo mocno stawia na sport, która tych sekcji sportowych i sekcji turystycznych, jakby tego żeglarstwa turystycznego ma kilkanaście, więc naprawdę bardzo fajnie się rozwijamy jako taki ośrodek szkoleniowy i to jest naszą taką główną misją. Żeby jednak to żeglarstwo zaszczepiać się wśród najmłodszych, ale także i tych, którzy są nieco starsi. Bo dzięki naszym staraniom i dzięki naszym instruktorom możemy już kształcić pod kątem żeglarstwa dzieci od 7 roku życia. Rozpoczynamy na tych przysłowiowych łupinkach, czyli na optymistach. No i jakby później ta ścieżka może iść albo w kierunku takiego żeglarstwa sportowego, czyli optymist klasa B, później klasa A. Następnie przesiadamy się na większą łódkę. Są to łódki, jakby jeśli chodzi o żeglarstwo indywidualne, to laser, ale też mamy dla załóg dwuosobowych 20-linery, więc tutaj jakby też mamy te sekcje z bardzo dobrymi trenerami. A idąc dalej, oczywiście i dalej się rozwijając, to już możemy przejść na duże jednostki, na żeglarstwo morskie, możemy pływać na naszym zrywie.
3: To już takie regaty, tak?
4: To już są duże jednostki, w sensie takim, że żeglarstwo jakby z załogą, nie tylko indywidualnie, więc naprawdę tych możliwości jest dużo. Naszym takim, myślę, że nieoszlifowanym diamentem i tym, czym powinniśmy się chwalić, jest to, że w Centrum Żeglarskim w Szczecinie, w ogóle w Szczecinie mamy najlepszego windsurfera w Polsce i nie tylko w Polsce, ale także myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jednego z najlepszych w tej części Europy, Kuba Guźlecki, który pokazał, że ten windsurfing to nie jest tylko gdzieś tam dryfowanie na Hawajach wśród fal z rozwianym włosem, ale to też jest sport, w którym można osiągać niesamowite wyniki. Jeszcze te 10 lat temu w ogóle nikt o tym tak nie myślał w takiej kategorii, a jednak Kuba gdzieś tam zaczynał no właśnie na tych wspomnianych optymistach i znalazł dla siebie tę lukę i dzisiaj jest jednym z najlepszych windsurferów w Polsce i w Europie. I to jest Kuba, który się urodził tu w Szczecinie, który tutaj chodzi do szkoły i w centrum żeglarskim się kształtuje. Ja pamiętam go, jak przyszłam do pracy, jako takiego no, chłopca, który gdzieś tam był, nie wiem, może w pierwszej, drugiej klasie. Dzisiaj jest to już no, postawny mężczyzna, który naprawdę odnosi niesamowite sukcesy, więc to też jest naszym takim sukcesem na przestrzeni tych lat i jakby pokazaniem tego, że byliśmy otwarci na to, co się dzieje obecnie na wodzie. Nie baliśmy się postawić na sport, który nie jest aż tak popularny. W ogóle samo żeglarstwo też nie jest aż tak może popularne i znane w tych miejscowościach, gdzie nie ma akwenów i jednak jest to sport bardzo niszowy. Natomiast jeśli chodzi o windsurfing, to już w ogóle jest to dziedzina, która dopiero gdzieś tam się rozwija i my tutaj mamy jednego z najlepszych przedstawicieli tej dziedziny i myślę, że z tego powinniśmy być dumni. Oprócz tego oczywiście no, mamy niesamowitych laserowców, mamy no, naszą Agnieszkę Skrzypulec, która właśnie z Centrum Żeglarskim też jest mocno związana i wspiera nasze działania regatowej reprezentacji Szczecina. Także to było bardzo rozwojowe 10 lat i myślę, że jakby pokazało, że możemy, potrafimy i robimy bardzo fajne rzeczy. No i z tej przystani, która gdzieś tam była taką malutką przystanią, dzisiaj jesteśmy rozpoznawalnym ośrodkiem mającym bardzo szeroką ofertę, nie tylko dla żeglarzy, ale także dla w ogóle osób lubiących wypoczynek, bo mamy i schronisko młodzieżowe. W zeszłym roku udostępniliśmy pola takie kempingowe dla samochodów kamperowych i przyczep. Mamy też stoiska dla skuterów wodnych, które tutaj można u nas zacumować ten skuter i jakby nie martwić się, co się z nim będzie działo w trakcie sezonu, więc rozwijamy się, inwestujemy, odpowiadamy na potrzeby rynku, organizujemy wyprawy, organizujemy rejsy, szkolenia. Jest tego bardzo dużo i myślę, że to jakby przez te 10 lat pokazaliśmy, że jesteśmy zgraną załogą, która fajnie i wdzięcznie prowadzi po prostu tę jednostkę i ten rejs Centrum Żeglarskiego przebiega bezpiecznie i bardzo rozwojowo.
3: A początki były trudne, czy jednak od razu zapaliście wiatr w żagle?
4: Na pewno trudne pod kątem takim infrastrukturalnym, bo przystań była w zupełnie innym wyglądzie niż jest teraz, więc to wymagało przystosowania. Dzisiaj też jesteśmy już po kilkunastu remontach i jakichś takich drobnych inwestycjach poprawiających komfort użytkowania, więc jeśli chodzi o taką infrastrukturę, to na pewno było trudno. Jeśli chodzi o osoby, o ludzi, którzy chcieli być z nami, w sensie chcieli żeglować, to z nimi nie było absolutnie problemu i nie ma problemu. Oni są zawsze, jest to grono ludzi, którzy chcą właśnie być związani z wodą, chcą wypływać, więc tutaj może troszkę inaczej było pod względem takim promocyjnym i komunikacyjnym, bo 10 lat temu nie było takiej możliwości transmisji na live, na przykład na wodzie i wrzucania wyników z regat tu i teraz. Kiedyś po prostu jak były regaty, to zawodnicy dopiero na koniec dnia mieli wywieszaną karteczkę ze swoimi osiągnięciami, a dzisiaj tak naprawdę to jest już w czasie rzeczywistym, więc ten postęp technologiczny też jest widoczny na naszej przystani i też na nas poniekąd trochę wymusił takiego większego działania, większej elastyczności, bo jakby jeżeli nie będziemy odpowiadać na to, co się dzieje na rynku i na to, co się dzieje w ogóle na świecie, to zawsze będziemy z tyłu, a tego nie chcemy, więc dzisiaj naprawdę mamy fajnie rozwijającą się przystań, bardzo fajne wydarzenia, nie tylko nasze, ale też wydarzenia, które są organizowane po prostu u nas. No, na naszej przystani Polska Liga Żeglarska, Polish Match Tour, czy Ekstraklasa Żeglarska Pływ Kijowa robi niesamowite tutaj i właśnie transmisje i jakby te relacje z tych wydarzeń i ta nasza przystań tam się zawsze pojawia, bo to jest baza, to jest start tych regat, więc bardzo nas to cieszy, że przyciągamy takie wydarzenia. Przyciągamy też wydarzenia takie może w sensie dla tych mniejszych, młodszych żeglarzy. To są Mistrzostwa Polski, czy w klasie Optymist, czy jakby w poszczególnych klasach. To jest naprawdę budujące, że Szczecin na tej mapie żeglarskiej faktycznie, polskiej mapie żeglarstwa istnieje i że wcale nie musimy się gdzieś tam borykać z problemami infrastrukturalnymi i kadrowymi, bo mamy dobrych trenerów, mamy dobrych zawodników, mamy dobry sprzęt i mamy, i jakby dzięki temu robimy też po prostu wyniki, bo nasi zawodnicy są już dostrzegani właśnie w tych klasyfikacjach ogólnopolskich, ogólnoświatowych.
3: A takie imprezy cykliczne, które najczęściej organizujecie, o których się mówi nie tylko w Polsce, ale też na świecie, to jakby pani takie mogła nam przedstawić?
4: Naszymi takimi sztandarowymi regatami to oczywiście są regaty o Puchar Magnolii. Są to regaty pierwsze w sezonie, które odbywają się zawsze na początku sezonu, gdzieś tam w okolicach połowy maja. Są to regaty dla już jachtów większych, jachtów kadłubowych. Kolejną naszą imprezą, która ma swoją bardzo długą tradycję, dłuższą niż Centrum Żeglarskie, są to regaty o Puchar Dnia Dziecka, które odbywają się od ponad 5 dekad na akwenie, więc mają ogromną tradycję i zawsze oczywiście są oscylują wokół terminu Dnia Dziecka. W tym roku akurat właśnie w Dzień Dziecka one będą, wypadają, więc to też jest takie fajne i zawsze je gdzieś tam łączymy z jakimś festynem i taką aktywnością dla maluchów. Oprócz tego takimi naszymi sztandarowymi regatami są także regaty Fair Play, czy regaty na jesień, regaty Oderman Cup Szczecin. To też są regaty dla jachtów kadłubowych. No i naszym takim wieńczącym zarówno sezon, jak i ten kalendarz regatowy są to regaty Nadzieja Sportu. One się tak wdzięcznie nazywają, bo są na koniec sezonu jakby i z tą nadzieją na nowy sezon pokazujemy, że nawet późną jesienią można się ścigać i to są regaty przeznaczone właśnie dla tych najmłodszych. Ale oprócz tego w naszym kalendarzu pojawiło się, i to stosunkowo całkiem niedawno, takie wydarzenie jak regaton, czyli regaty dla osób z niepełnosprawnością. Jest to jedna z nielicznych imprez w ogóle w Polsce. Też Szczecin jest jednym z nielicznych klubów w całej Polsce, gdzie ta sekcja dla osób niepełnosprawnych funkcjonuje. Zatem cieszymy się, że tutaj te kluby, które działają w ogóle na arenie ogólnopolskiej, przyjeżdżają do nas i wystawiają swoich zawodników. Nasi zawodnicy też tutaj osiągają duże sukcesy w tej rywalizacji, więc bardzo, bardzo nas to buduje. To są takie wydarzenia jakby standardowe, które się odbywały. Nowym wydarzeniem, które pojawiło się też w tym naszym kalendarzu i które chcielibyśmy, aby odbywało się cyklicznie i tak na razie jest, są to regaty o Puchar Prezydenta, które są takim wydarzeniem towarzyszącym żaglom, czyli temu dużemu zlotowi żaglowców w trakcie wakacji. My organizujemy dla jachtów kadłubowych te regaty o Puchar Prezydenta, które odbywają się oczywiście na Jeziorze Dąbskim. Więc to takie, jeśli chodzi o te sportowe rywalizacje, a oprócz tego oczywiście nasze półkolonie, które no nie słabną i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jakby powróciliśmy do idei półkolonii żeglarskich, bo mieliśmy też taki chwilowy przestój i robiliśmy może nie stricte żeglarskie, ale takie bardzo aktywne i sportowe z elementami żeglarstwa, a w tym roku wróciliśmy jednak do tych korzeni, do tego stricte żeglarskiego podejścia, gdzie dzieciaczki po prostu na optymistach gdzieś tam próbują swoich sił i rzeczywiście mamy już zapisane pierwszych kandydatów. Myślę, że lada moment będziemy mieć już pełne listy. Więc przez cały lipiec będziemy rozpoczynać przygodę żeglarską tych właśnie dzieci w wieku 7-10 lat.
3: To tak na koniec jeszcze, jakie ma Centrum Żeglarskie w Szczecinie plany, marzenia, cele?
0: Taka minutka.
4: Taka minutka. Naszym celem jest przede wszystkim to, aby każdy mieszkaniec Szczecina wiedział, czym jest Centrum Żeglarskie, jakby co się dzieje w tym Centrum Żeglarskim i jakby jakie ma tradycje w ogóle Szczecin i to żeglarstwo, bo no nie jesteśmy nad morzem, nie jesteśmy miastem morskim, a jednak gdzieś tam te bardzo mocne korzenie żeglarskie w Szczecinie są i naszą takim plan naszą ideą jest to, aby te tradycje żeglarskie krzewić dalej, szkolić na najwyższym poziomie, pozyskiwać najlepszych instruktorów, najlepszych trenerów i szkolić najlepszych zawodników. I to, nieskromnie powiem, udaje nam się. Mam nadzieję, że to będzie dalej oczywiście trwało. No i cóż, no, wstawiać na ten aktywny tryb życia, żeby pokazać alternatywy dla dzisiejszej zmory, czyli telefonii komórkowej, internetu, komputera i
3: konsoli
4: dokładnie. Jakby pokazanie, że aktywnie, fajnie można naprawdę zdobyć, nie tylko ukształtować swój charakter, ale też można zdobyć niesamowite przyjaźnie i znajomości. No i oprócz tego można po prostu wypłynąć na szerokie wody, wziąć udział w rejsie, chociażby na naszym zrywie czy darze, wypłynąć gdzieś na Morze Północne, czy jakby idąc dalej, wziąć udział w regatach The Tallship Races, no poszerzać swoje horyzonty, no i kształtować swój charakter.
3: I poznawać nowych ludzi.
4: Dokładnie tak.
3: To wszystko w dzisiejszej rozmowie. Dziękuję
4: bardzo. Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecin.
1: Lecimy do następnego tematu, tym razem Krzysztof Baziuniak.
5: W dzisiejszym eskowym studio mam ogromną przyjemność gościć panią doktor inżynier Agnieszkę Piegat.
6: Dzień dobry.
5: Teraz w ogromnym skrócie, bo jeżeli miałbym przedstawić panią doktor należycie, zajęłoby to troszeczkę czasu, więc pokrótce, tak by nasi słuchacze mogli się zorientować, kim pani jest. Naukowczyni ZUT, która wraz ze swoim zespołem ZUT-u oraz PUM-u opracowała nową metodę terapii raka z wykorzystaniem nanocząsteczek. Zdecydowałem się akurat na ten fragment, bo jest bardzo, brzmi imponująco, prawda?
6: Tak.
5: I możemy na początek rozwinąć tak żebyśmy, i nie tylko nasi słuchacze, i tak, żebym ja również zrozumiał, o co chodzi.
6: Tak, więc naszym pomysłem czy ideą była próba stworzenia nośnika dla leku, czyli my nie opracowujemy jakby nowego leku, tylko sposób jego bardziej bezpiecznego dostarczenia. Mhm. Więc gdybyśmy to sobie mieli wyobrazić, to pacjentki, które chorują na raka jajnika, szczególnie w zaawansowanej formie, kiedy już mają przerzuty do otrzewnej, czyli do wnętrza naszej jamy brzusznej, no bardzo trudno jest lekarzom dotrzeć do wszystkich ognisk, usunąć te wszystkie komórki nowotworowe, więc my staramy się opracować taki nośnik dla leku, żeby trafiać właśnie bezpośrednio w komórki rakowe, więc można by powiedzieć, że to jest taka terapia celowana, a tym samym bezpieczniejsza dla pacjentek. Mhm.
5: To jest chyba tak z każdą chorobą, że jeżeli już dotrze do otrzewnej, to już jest bardzo niebezpiecznie, prawda?
6: No to jest już, tak jak mówię, stadium, które jest już bardzo agresywne, które ciężko opanować, ponieważ ciężko lekarzom właśnie znaleźć wszystkie ogniska chorobowe. No i to rozprzestrzenianie się jest wtedy zdecydowanie bardziej agresywne.
5: Mhm. Czy tą nową metodę terapii można nazwać przełomem?
6: Wydaje nam się, że tak, bo na tyle, na ile robiliśmy przeglądu literatury dostępności na rynku, to owszem są różne sposoby dostarczania leków przeciwnowotworowych, natomiast do tego zastosowania, wykorzystując te właściwości, tutaj powiem słowo klucz, mukoadhezyjne, czyli taką zdolność przyczepiania się do śluzu, nie ma na tą chwilę. Okay. Natomiast my jesteśmy jeszcze bardzo na początku.
5: Okej, no tak, bo to trzeba sprawdzić i zweryfikować, zrobić konkretny research, czy coś takiego w nauce się... Czy już czegoś takiego nie było, tak? Dobrze rozumiem?
6: Tak, no nauka teraz bardzo intensywnie się rozwija, mm-hmm. także nadążyć za tym wszystkim jest tak. trudno.
5: Paść na coś to jedno, ale jeszcze trzeba zobaczyć, czy w międzyczasie ktoś
6: dokładnie,
5: też nie wpadł na to samo.
6: Dokładnie, więc tutaj na pewno powiedziałabym, czas się liczy, natomiast mm-hmm. Poza czasem potrzebujemy też mm-hmm. finansowania, więc tutaj walczymy na pewno z... z tym, żeby to pchnąć dalej do przodu.
5: Jasne, a jeżeli chodzi o finansowanie, to tak przez moją ciekawość dopytam, można liczyć na wsparcie, nawet nie wiem, kogo wymienić właśnie, czy miasta, państwa, czy instytucji?
6: No, my na tą chwilę opieramy się głównie na różnego rodzaju instytucjach, które finansują po prostu naukę, tak? Więc to są różnego rodzaju i państwowe, i fundacyjne instytucje, także no póki co to są te pieniądze.
5: No to tak właśnie tytułem wstępu, jeżeli chodzi o dokonania, ale mówię, to jest tylko jego naprawdę malutka część. Spotkaliśmy się głównie z tego względu, że jest pani jednym z ambasadorem kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko. Jak pani się widzi w tej roli? Mam na myśli to, że kampania mówi o tym, że w każdej chwili można zmienić bieg swojej historii, zawodowy, czy też inny, niezależnie od wieku. I jak to się przekłada na pani historię?
6: No, myślę, że zostałam wybrana i zaproszona do tego projektu właśnie po części ze względu na tą działalność naukową, po części też z tego względu, że od początku ta ścieżka naukowa nie była tą moją ścieżką taką, powiedziałabym, zaplanowaną.
5: Okay.
6: Ja generalnie miałam inny pomysł trochę na życie, albo przynajmniej powiedziałabym może marzenia, to była farmacja albo psychologia. Nie udało się. Skończyłam naszą Politechnikę Szczecińską, gdzieś tam właśnie dotknęłam tematu biomateriałów, czyli tych materiałów dla medycyny, i to mnie wciągnęło. Natomiast no, praca naukowca, czy praca w ogóle na uczelni, jest taką pracą, gdzie cały czas trzeba się rozwijać, cały czas trzeba się dokształcać. Ja też nie lubię siedzieć w miejscu, więc sobie coś tam co chwilę wynajduję do działania, więc myślę, że dlatego podpasowałam do tego projektu.
5: No tak, no bo to nie jest w przypadku naukowca nabyć daną wiedzę i już, tylko faktycznie to się tak wszystko rozwija w takim tempie, że wy cały czas musicie robić aktualizację, że tak,
6: tak
5: powiem.
6: Tak, tak, to jest cały czas ładowanie nowych wiadomości. No tym bardziej, że moja praca to nie tylko praca naukowa, ale też praca ze studentami, więc prowadzenie zajęć, więc tutaj, żeby pokazywać im to, co najnowsze i to, co faktycznie dzieje się w obszarach, w których ich kształcimy, no to cały czas samemu też się trzeba dokształcać i uczyć.
5: Jakie znaczenie w pani karierze naukowej miała kontynuacja edukacji po ukończeniu studiów magisterskich? Że zdecydowała się pani, że jeszcze.
6: Właśnie, dalej. Więc ja realizując pracę magisterską, gdzieś tam zaświtało mi w głowie, że może faktycznie chciałabym kontynuować bycie na uczelni.
5: Czyli to jeszcze było takie może, to nie było...
6: Tak,
5: takie...
6: więc no bo to człowiek taki był wtedy niepewny, więc ja pamiętam, jak poszłam do mojej pani promotor i zapytałam, czy ona by mnie widziała może na doktoracie pamiętam te emocje takiej niepewności, czy będę wystarczająco. Powiedziała, że tak. Byłam jej drugą doktorantką, więc zaraz po studiach magisterskich rozpoczęłam studia doktoranckie, w trakcie których też udało mi się i wyjeżdżać, i skończyć jeszcze studia podyplomowe z biomateriałów, więc się nakręcałam, że tak powiem, do działania. Potem po doktoracie, no to już dostałam najpierw posadę na uczelni jako asystent, a obecnie jestem adiunktem.
5: Jakie umiejętności poza wiedzą specjalistyczną są według pani kluczowe dla osoby, która chce stale się rozwijać naukowo i zawodowo?
6: Myślę, że w takim rozwoju najważniejsza jest ciekawość. To trzeba chcieć po prostu, trzeba szukać sobie możliwości i bo jeżeli ktoś zostanie w miejscu, będzie starał się tylko robić od do, no to na pewno nie jest, nie, nauka to nie jest obszar, gdzie da radę się zatrzymać i robić. Znaczy wiadomo, że takie osoby na pewno też są, ale tutaj, żeby... Mnie ta chęć jakby poznawania napędza, więc to jest na pewno, ja bym pierwsze to powiedziała, że ciekawość.
5: Ciekawość, czyli ta ciekawość jest takim motorem napędowym, no bo na pewno robi pani bardzo dużo rzeczy i na pewno przychodzi zmęczenie i zwątpienie, jak w przypadku każdej osoby z różnych dziedzin.
6: Dokładnie.
5: Więc to ta ciekawość jest faktycznie cały czas tym takim punktem numer jeden?
6: Ja już kilkakrotnie podkreślałam też, że ja jestem trochę taką idealistką. Ja bym bardzo chciała coś po sobie zostawić, więc dla mnie jeszcze jest ten taki wymiar, powiedziałabym, utylitarności albo działania takiego dla ludzi. Więc tutaj te materiały dla medycyny faktycznie są takim obszarem, że nawet jeżeli powiedzmy tego aktualnego projektu nie dowiozę do końca, że ten sposób znajdzie się na rynku, ale dołożę ileś cegiełek, no to będę miała takie poczucie spełnienia. To jest jedna rzecz. Wiadomo, że zdarzają się momenty zwątpienia, kiedy po raz enty, nie wiem, nie dostajemy finansowania albo odrzucają nam artykuł.
5: No właśnie.
6: I są te momenty takiego zwątpienia albo też przemęczenia, bo to praca, która w zasadzie mogłaby się nigdy nie kończyć, bo tu zawsze będzie coś do zrobienia. Więc na pewno, więc trzeba sobie umieć znaleźć balans pomiędzy pracą a czymś innym w życiu.
5: Rozumiem, ale dąży pani do czegoś takiego dużego, żeby pozostawić po sobie, jak pani powiedziała, no ale jak możemy przeczytać, jest pani współautorką 20 publikacji, ponad 30 streszczeń konferencyjnych i jednego udzielonego patentu. Czy to już nie jest jakaś część historii, którą można by zostawić po sobie? Jest na pewno pani z tego dumna, ale to jeszcze nie to. Dąży pani po więcej. Tak to mogę odebrać?
6: No powiem tak.
5: Ja tylko tutaj mówię, tak. Ja wyrywam po Jasne. Prostu z tego wszystkiego, co już pani po sobie zostawiła, ale rozumiem, że to musi być coś jeszcze bardziej wow.
6: Nawet chyba nie, że wow, ale, no, ale to nie jest koniec mojej pracy, tak? Mhm. To jeszcze jest x lat aktywnego działania, więc akurat publikacje to jest coś, powiedziałabym, z czego my jesteśmy rozliczani, tak? Jedni muszą przygotować tabelki w Excelu, my musimy publikować, więc ta liczba publikacji jest czymś naturalnym, że ona w naszym dorobku wzrasta, tak? Więc to nie jest, powiedziałabym, nic spektakularnego, że ta liczba publikacji u każdego z nas jest spora. Natomiast, tak jak mówię, ja bym chciała czegoś więcej. O tak, na pewno dążę do tego, żeby możliwie dużo pozostawić i Jezu, tak brzmi to bardzo patetycznie, ale ja lubię działać, tak? Lubię pracować w laboratorium, lubię się zastanawiać, lubię dyskutować z zespołem wyniki, więc na pewno będzie tego więcej. Mhm.
5: Możemy też przeczytać, że od momentu ukończenia doktoratu uczestniczyła pani w 4 projektach badawczych, w tym jednym zagranicznym z partnerem przemysłowym jako główny wykonawca. Może pani pokrótce chociażby opowiedzieć o jednym z tych 4 projektów?
6: No akurat nasza katedra, poza tym, że zajmuje się materiałami takimi stricte dla medycyny, pracuje ogólnie nad materiałami bezpiecznymi, powiedziałabym, ale też między innymi dla środowiska i ten projekt, wydaje mi się, o którym tutaj jest mowa, to był taki duży projekt kierowany właśnie przez panią profesor, która kieruje naszą katedrą. To był projekt Green Map, który dotyczył opracowania nowych materiałów opakowaniowych, które będą biodegradowalne. I tam faktycznie mieliśmy, to było taki duży europejski projekt, mieliśmy kilkoro członków z całej Europy, między innymi z Włoch, z Węgier. I tam faktycznie założenie było bardzo, bardzo ciekawe i powiedziałabym takie pociągające, bo osoby z uczelni jechały do firm, a osoby z firm przyjeżdżały na uczelnię.
5: Aha,
6: więc tam mieliśmy jakby za zadanie podpatrzeć i spróbować wypracować coś nowego. Więc ja byłam właśnie między innymi miesiąc w Bolonii, kilkakrotnie byłam po kilka miesięcy w Hamburgu, właśnie w firmach. Jedna zajmowała się oceną cyklu życia materiału, czyli analizowaliśmy, co się z nim dzieje, od syntezy w zasadzie do momentu biodegradacji. Natomiast druga firma to była firma taka produkcyjna, która przetwarza właśnie różnego rodzaju materiały, które ulegają degradacji i próbuje je wprowadzić między innymi do przemysłu lotniczego, do przewozów pasażerskich, produkując materiały, które po prostu będą degradować z czasem. Teraz można się dowiedzieć tylu jakby ciekawych rzeczy właśnie będąc w firmach, bo się okazuje, że na przykład przy przewozach pasażerskich taka Lufthansa walczy praktycznie o każde kilka gram materiałów, które muszą umieścić na pokładzie, żeby obsłużyć pasażerów. Więc im lżejsze na przykład tacki do podawania posiłków.
5: Nie, fascynujące. Tak. Aż mieciary przed.
6: Dobra, takie tacki właśnie, boksy te, w które oni umieszczają jedzenie, oni wszystko chcą, że tak powiem w cudzysłowie, odchudzić. Więc zamiast na przykład kiedyś były metalowe, teraz starają się robić właśnie z tworzyw. Dodatkowo jeszcze tych tworzyw spienionych, czyli taka powiedzmy struktura porowata, o tak byśmy sobie to wyobrazili, bo dzięki temu one są już lżejsze. I sumarycznie, jak dołożymy tę każdą jedną cegiełkę, to okazuje się, że w oszczędności paliwa samego to się robią nagle duże liczby. Więc my nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy, nad czym konstrukcyjnie dzieją się aktualnie badania. I to jest naprawdę gdzieś tam fascynujące.
5: Fascynujące, naprawdę. Tak. A dobrze rozumiem, że chodzi również o ofertę gastronomiczną na pokładzie?
6: Tak.
5: O opakowanie?
6: Tak.
5: O tym mówimy?
6: Tak, między innymi.
5: No to jest naprawdę fascynujące.
6: No bo jak ja zaczęłam...
5: Walka o każdy gram po prostu...
6: Tak, bo jak ja zaczęłam...
5: Dlatego tak trzeba, przepraszam, żeby tak pilnować swojego bagażu. Znaczy, jak przekroczymy, to nie wejdziemy na pokład tak naprawdę. Mhm. Ale to też jest taka czasami walka o właśnie każdy jakiś tam gram. Nie myślałem, że też tak może być właśnie na pokładzie samolotu.
6: Tak, więc to jest... Ja gdzieś tam przygotowując się właśnie, czy przy okazji tego projektu dotarłam do danych, że na taki 12-godzinny lot na jednego pasażera produkuje się tam ponad 2 kg plastiku na jednego pasażera. No to teraz, jeżeli sobie to przeliczymy, że mamy...
5: A tych lotów jest...
6: Tych lotów jest X, pasażerów jest tam 300 plus na takich dużych, w takich dużych samolotach, no to się robią ogromne, naprawdę ogromne ilości plastiku, który jest po prostu jednorazowego użytku. Więc i ja pamiętam, jak leciałam do Stanów i były w jakiejś promocji bilety tam klasa ekonomii plus i się zastanawiałam, na czym ten plus będzie polegał. Niech pan zgadnie, na czym polegał plus?
5: No nie mam pojęcia.
6: Na tym, że dostałyśmy jedzenie w porcelanowych, w sensie w ceramicznych pojemnikach. Bo musieli już prawdopodobnie, to już jest cięższe.
5: Okej.
6: Niby bardziej eko, bo wielokrotnego użytku, ale cięższe.
5: No właśnie.
6: I za to się dodatkowo płaciło, żeby zjeść ekologiczniej. Z ceramicznego... tam miseczki, pojemniczka, czy cokolwiek, nie? Nie z jednorazówki,
5: ale
6: więc...
5: Ciekawe.
6: Więc no, to tak naprawdę czasami jak się zastanowimy, no bo ja na przykład jestem fanką Formuły 1 i wiedziałam, że tam walczą o każdy gram i mogłam sobie wyobrazić, że tworzą faktycznie lekkie, ale wytrzymałe materiały, tamto, ale w takich codziennych rzeczach właśnie jak, znaczy codziennych, nie codziennych, ale transporcie takim publicznym, samolotowym, to było dla mnie coś takiego wow.
5: Rozmawiała pani z Robinem na ten temat, a propos kampanii? Jako, że też się ściga?
6: No ja go tam podglądam cały czas, więc fajnie, jak gdzieś tam ostatnio się właśnie ścigał na torze w Austrii, i, na którym ja byłam z kolei 2 lata temu na wyścigu F1, więc to takie fajne, naprawdę fajnie poznać kogoś faktycznie z tego świata, gdzieś tam wrzucił zdjęcie z Maxem Verstappenem i mówię, wow!
5: No, też wspominał wczoraj o nim i w ogóle był pierwszym gościem, jeżeli chodzi o ambasadorów. Wczoraj rozmawialiśmy, bardzo sympatyczny, młody człowiek z ogromnymi sukcesami.
6: Tak, naprawdę.
5: No ale wróćmy do pani. Chociaż te ciekawostki naprawdę z pokładem samolotu, naprawdę to jest coś, co ja teraz będę powtarzał znajomym. Ale i że tak jeszcze właśnie wrócę. Ta akcja jakby została sfinalizowana, to faktycznie weszło w życie?
6: No myśmy stworzyli faktycznie prototypowe opakowania. Mieliśmy też partnera holenderskiego, firmę, która powiedzmy potencjalnie mogłaby być, zainteresowana wdrażaniem tego. Natomiast, nawet przy udziale partnera przemysłowego w tak dużym projekcie, to nie jest zawsze gwarantowane, że ten partner od razu już to weźmie, zacznie u siebie stosować. Natomiast na pewno oni są bardzo zainteresowani, ponieważ oni nam dostarczali jeden z monomerów, czyli tych substancji, z których myśmy te tworzywa robili. Więc potencjalnie ta współpraca gdzieś tam dalej jest. Natomiast rzadko kiedy się na tym etapie projektu, w którym myśmy akurat realizowali, to był bardziej taki projekt projekt właśnie skierowany na ludzi, na wymianę informacji, mhm, doświadczeń. Natomiast kontakt z firmą cały czas jest, więc to jest coś, co oni na pewno, firmy poszukują, bo do tego ich też zmuszają regulacje wszelkiego rodzaju prawne, tak? Coraz bardziej Unia Europejska też się skupia na tym, żeby ograniczać ilość tego plastiku, powiedzmy, szkodliwego, tak, dla środowiska. Tak. Pompują, że tak powiem, w to pieniądze, więc kto wie, może kiedyś ten materiał będzie na rynku.
5: Za tydzień będę leciał samolotem, zwrócę uwagę na każdy ciężar. Faktem inną linią, ale będę teraz miał to w głowie na pewno. Proszę mi powiedzieć, jakie rady dałaby pani młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę edukacyjną? Zresztą pani ma styczność ze studentami cały czas, więc pewnie możliwe, że takie rady pani daje, ale takim, którzy rozważają naukę poza granicami Polski.
6: Przede wszystkim się nie bać, próbować właśnie startować do różnego rodzaju programów. Ja sama też byłam na wymianie Erasmus podczas studiów jeszcze moich.
5: To była jedna z pierwszych takich podróży zagranicznych, tak, jako studentka?
6: Tak, tak. To była pierwsza. Ja w zasadzie pierwsza, to był rok 2004, więc jako pierwsza w ogóle wyjechałam z wydziału na wymianę Erasmusa.
5: O, to była pani takim przykładem.
6: Przecierałam szlaki. Pamiętam, że po prostu administracyjnie to zarzuciłam takiego ćwieka paniom w rektoracie, jak one mnie mają rozliczyć i w ogóle chodzi tam o oceny, bo wtedy były jeszcze inne systemy. U nas były te tradycyjne oceny, w Niemczech już wchodziły punkty, które się zbierało za przedmioty, więc to była taka troszeczkę...
5: No się martwiła pani, jak to będzie?
6: Trochę tak, bo ja wyjeżdżałam...
5: Pilnowała pani swego, to
6: tak,
5: dobrze.
6: Wyjeżdżałam na cały semestr, więc to naprawdę było wyzwanie. W ogóle studiowałam tam po niemiecku, bo ja do czasu studiów doktoranckich to w zasadzie moim głównym takim językiem był język niemiecki, więc, no więc to było duże wyzwanie. Ale tak, wracając do młodych ludzi, nie bać się, podejmować ryzyka i nie fiksować się na jednym pomyśle. Ja bym tak powiedziała. Nie zawsze ta ścieżka, którą my sobie wyobrażamy, faktycznie życie pozwoli nam ją zrealizować, więc być otwartym na to, co się w życiu dzieje. Ja w ogóle wczoraj też miałam okazję porozmawiać ze studentami, którzy u nas studiują i okazuje się, że oni teraz po skończeniu tego pierwszego stopnia inżynierskiego, część z nich planuje rozpocząć w ogóle inne studia, na przykład farmację, albo próbują na medycynę, bo zobaczyli, okej, chcą już to dokończyć, bo są już na tak zaawansowanym semestrze, więc szkoda byłoby tych lat nie podsumować, ale próbują dalej. I to naprawdę mi pokazało, że faktycznie młodzi ludzie mają otwarte głowy, chcą. I tak jak u nas było, ta ścieżka taka bardzo mocno zafiksowana w głowie, mówię w moim pokoleniu, tak? Czyli liceum, studia, praca, tak oni...
5: Żeby się kurczowo trzymać tej jednej ścieżki.
6: Tak, żeby gdzieś tam... Nie wybijać się z tego szablonu, a oni nie. Oni próbują, a jeśli chodzi o zagranicę, no to tak. Myślę, że teraz już nie ma co mówić, że język, bo oni wszyscy świetnie mówią po angielsku. To jest w zasadzie rzecz, która nie wymaga podkreślania. Natomiast odwaga, no i ja będę wracać do tej ciekawości, bo jeżeli jesteśmy ciekawi, jeżeli chcemy próbować, to w zasadzie świat stoi otworem. Takie jest moje zdanie. Oni mają taki ogrom możliwości teraz, że naprawdę... Dla mnie to chyba nie ma limitów w zasadzie, no jeżeli ktoś chce.
5: Niebo może być limitem, albo nie być nawet, tak się mówi.
6: No, zobaczymy, nie? Latamy już gdzieś powyżej nieba, więc...
5: A propos tych samolotów.
6: Tak.
5: Świetnie, czyli się nie bać. No tak, no jak jeżeli pani jako pierwsza faktycznie zdecydowała się podczas studiów na taką wymianę, gdzie to wszystko było takie nowe i takie nieodkryte, no to jest pani doskonałym przykładem, żeby faktycznie w tych czasach nie ma co się bać i korzystać z tych programów. I trzeba pamiętać, że zawsze coś podczas jakiegoś takiej wymiany czy właśnie podróży za granicę w kontekście studiów może się zdarzyć coś fajnego, nowego.
6: Dokładnie, to jest taka możliwość poznania nowych osób.
5: Nawet to właśnie, no to jest dużo.
6: To jest naprawdę... zwykle w takich ośrodkach są ludzie już z różnych krajów, tak? Mhm. Więc ja też pamiętam, jak byłam, to już akurat w trakcie doktoratu byłam 2 miesiące w Londynie i ja tam w zasadzie nie współpracowałam z typowym, jakby z rodzimymi Anglikami, tak? Tam w zespole były osoby z różnych państw i to było coś tak fenomenalnego, bo ja poznałam tyle różnych kultur, tyle różnych miejsc dzięki temu, bo każdy z nas chciał coś zwiedzać, więc to jest naprawdę coś wspaniałego.
5: Tak zbliżając się powoli do końca, chociaż bardzo przyjemnie się rozmawia, mam tutaj takie przygotowane pytanie a propos kampanii. Jak pani zdaniem zmienia się rola naukowca w XXI wieku? I jakie kompetencje stają się coraz bardziej istotne? To tak a propos tego rozwoju. Pytanie brzmi bardzo, bardzo skomplikowanie, ale liczymy na odpowiedź.
6: Myślę, że najważniejszą taką cechą jest umiejętność podążania za zmianami, bo nawet ja teraz widzę, jak mocno zmienia się system pracy. W sensie wszystkie narzędzia, chociażby sztucznej inteligencji, one z jednej strony ułatwiają, ale z drugiej strony są dużym haczykiem, więc tak. Tutaj trzeba umieć nadążać na pewno.
5: I się nie pogubić w tym.
6: I się nie pogubić, tak? Nie dać się też zbytnio wciągnąć, pozostać gdzieś tam jednak stabilnie.
5: Zachować balans.
6: Tak, zachować jakiś balans i nie dać się porwać, chociaż można, myślę, się zatracić. Co jeszcze? Ja myślę, że tutaj w nauce w ogóle ta otwartość na innych ludzi i umiejętność współpracy, bo to jest coś, co będzie zawsze konieczne, tak? Umiejętność współpracy, szczególnie jeżeli chcemy właśnie realizować takie projekty, powiedziałabym, zahaczające o wiele dziedzin, więc tutaj interdyscyplinarność, komunikacja, wrócimy, mam wrażenie, mocno do tych tak zwanych umiejętności miękkich, tak? Czyli komunikacji, porozumiewania się, umiejętności dostosowywania do pracy w zespole.
5: No właśnie, a takie umiejętności, te takie można by powiedzieć podstawowe, ale jakże ważne, można właśnie nabyć właśnie dzięki takim wymianom, czy decydowaniem się na różne programy. Właśnie poznawanie ludzi, komunikacja. Nawet nie wiemy, jak szybko nam się taka umiejętność przyda.
6: Dokładnie, dokładnie. To jest coś, co na pewno jest przydatne, czyli ta komunikacja i taka otwartość na ludzi i ciekawość też ludzi, bo ja mam ostatnio wrażenie, że bardzo dużo ludzi tak koło siebie przechodzi, nie zwracając uwagi, a czasami naprawdę chwila rozmowy z kimś i okazuje się, że mamy jakieś wspólne tematy, tak. albo możemy coś wspólnie zrobić, więc i to nie mówię tutaj tylko na w kontekście zawodowym, ale też chociażby spędzania wolnego czasu, czy realizacji jakichś swoich planów prywatnych.
5: Czyli stawiamy na ciekawość.
6: Tak.
5: I tym właśnie podsumowujemy naszą rozmowę. Mam nadzieję, że wy będziecie ciekawi, żeby sprawdzić cały dorobek. Pani doktor inżynier Agnieszki Piegat. Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dziękuję.
2: SK Szczecin.
1: Na koniec ponownie mój materiał, zapraszam. Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka i dzisiaj z naszego szczecińskiego studia nadajemy z Sebastianem Wiktorzakiem. W jaką stronę chcesz teraz pokierować karierę?
7: No, moim marzeniem jest zostać mistrzem świata. Także będę robił wszystko w tym kierunku.
1: Czyli możemy liczyć na to?
7: Nie chcę nikomu nic obiecywać, ale na pewno będę się starał. Mhm.
1: A w jaki sposób dążysz do tego?
7: Na pewno ciągle ciężki trening i poświęcać się 100% sportu.
1: Czy przez to życie prywatne jest gdzieś tam odpychane na bok?
7: Wiadomo, że jak człowiek stawia na ten sport, to czasami tego czasu jest mniej na życie prywatne, tak?
1: A trzymasz mocno dietę? Te treningi są takie uciążliwe na co dzień?
7: Staram się dobrze jeść, tak? W sensie zdrowo. Treningi, przeważnie rano jest trening i po południu, czyli są dwie jednostki dziennie. Jednego dnia jest 2 razy boks, jednego dnia jest rano siła, po południu boks. No i tak na zmianę.
1: I nie czujesz się przez to wykończony?
7: Czasami czuję, ale wiem, w którą stronę idę i wiem, że tak musi być.
1: A wiesz, jak wygląda twój idealny plan na tą karierę? Na to, żebyś osiągnął swoje marzenie?
7: No super by było zdobyć medal olimpijski oczywiście złoty. I po tym zdobyć mistrzostwo świata w boksie zawodowym. To by był taki idealny plan na karierę.
1: Ale czy tak na co dzień trzymasz się takiego planu, żeby naprawdę do tego dążyć?
7: No staram się trzymać takiego planu, no. Poświęcam się w 100%, myślę. I wierzę w to.
1: Czyli nie masz takiego czegoś, że mógłbyś zrobić więcej. To, co robisz na co dzień, czy ten sposób dążenia jest taki adekwatny do tego, czy mógłbyś jeszcze coś zrobić?
7: Zawsze można troszkę więcej zrobić. Codziennie staram się dorzucać coś nowego, staram się ciągle z trenerami i tutaj ze sztabem, żeby być jak najlepszy.
1: A w ogóle jak wyglądały twoje początki?
7: Moje początki były takie, jak miałem 10 lat, nawet 9, to zacząłem boks w klubie BKS Olim Szczecin. Później po iluś latach zmieniłem klub na Skorpion Szczecin. No i tak jestem w boksie już od 9 roku życia.
1: No to bardzo szybko tam trafiłeś na ring. Ktoś cię popchnął w tą stronę, czy sam tak chciałeś?
7: U mnie już w domu był boks. Jak byłem dzieckiem, to mój ojciec był dużym fanatykiem, również boksował. I kiedyś robił takie sparingi z siostrą. Także zaczynaliśmy już boksować w domu i byłem nakierowywany na to, aby zacząć boks. A finalnie poszedłem z kolegą na trening. Chociaż myślę, że i tak ojciec by mnie zaprowadził pewnie.
1: Czyli to była bardziej jego ambicja, czy ty ją tak przejąłeś?
7: Myślę, że też jakieś tam jego ambicje, które miał, ale ja łyknąłem tego bakcyla, tego boksu i mówię, mój ojciec kiedyś boksował, a tam skończył dosyć szybko i ja bardziej poszedłem w to.
1: Czy Szczecin to jest dobre miejsce w ogóle na taką karierę?
7: No myślę, że tak, bo klub BKS Skorpion Szczecin już od iluś lat jest jako numer jeden w Polsce. Mamy dużo zawodników, jest u nas poziom i jest naprawdę dobry boks.
1: A jakbyś miał tak dać podpowiedź komuś, kto dopiero zaczyna, to co byś mu powiedział?
7: Żeby nigdy się nie poddawał, na pewno był zdeterminowany i ciężko trenował i wierzył w siebie.
1: A technicznie?
7: Technicznie to trzeba się szkolić ciągle.
1: Czyli nie ma idealnego rozwiązania.
7: Nie ma. Jeden ma trochę więcej techniki, drugi ma trochę więcej siły. Trzeba ciągle trenować ciężko.
1: W tym sporcie może być tak, że masz na tyle talentu, że nie musisz aż tak mocno trenować?
7: Oczywiście wiadomo, że talent też swoje robi, ale moim zdaniem jedni mają talent, jedni nie. Tak naprawdę, czy masz talent, czy nie, to liczy się ciężka praca i jak ktoś ciężko trenuje i pracuje i wierzy, to sukces przyjdzie na pewno.
1: Dziękuję, Oliwia Rudnicka. SK
8: SK Szczecin News. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina porozmawiamy już na samym początku o popularnym sporcie rakietowym, który łączy w sobie cechy tenisa oraz squasha. Mam na myśli oczywiście padel. Koniecznie zostańcie z nami. Zapraszam na materiał Oliwii Rudnickiej.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka i wracam do Was po wakacyjnej przerwie. No i wracam z niebyle jakim tematem, bo wracamy na sportowo i tym razem o sporcie, który coraz więcej robi hałasu w Szczecinie, a wraz ze mną
9: Adam Frączczak,
10: Violetta Markiewicz
11: i Dorota Ludwikowska.
1: No więc w studiu u nas jest dzisiaj wesoło i w takim razie zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle ten sport teraz tak działa na wszystkich? Dlaczego tak jest?
9: Dlaczego tak jest? Jest to jak gdyby najszybciej rozwijający się sport teraz na świecie. Przede wszystkim jest bardzo niski próg wejścia, żeby zaczął sprawiać przyjemność. Nie trzeba wielu treningów, wielu godzin spędzonych na korcie, nie trzeba mieć jakiejś bazy z wcześniejszych sportów rakietowych, więc tak naprawdę każdy może zacząć uprawiać ten sport. I tak jak powiedziałem, bardzo szybko zacznie on sprawiać przyjemność. To jest raz, a dwa, myślę, że taką największą siłą padla jest to, że jest przede wszystkim takim sportem społecznym. Bardzo duża społeczność, tak jak u nas w Padel Clubie, jest jak gdyby zainteresowana i uprawia ten sport, więc można poznać ludzi z wielu różnych branż i tak naprawdę nie ma podziałów, nie ma jak gdyby różnic i myślę, że to też jest taki główny powód, dlaczego ludzie grają w padla.
1: Czy moje wesołe panie się z tym zgodzą?
10: Jak najbardziej. My tutaj akurat z Dorotą jesteśmy tak zwane królowe padla. Poznałyśmy się na padlu rok temu, teraz miałyśmy rocznicę 31 sierpnia I tak naprawdę nigdy nie uprawiałam żadnych sportów rakietowych. Ani tenis, ani squasha. I jak wzięłam pierwszy raz rakietę, nie ukrywam, że wyglądało to komicznie. Uczyłam się trafiać rakietą w piłkę. Całe szczęście, że moje trzy koleżanki, które też ze mną wtedy pierwszy raz stanęły do gry, też tego nigdy sportu nie uprawiały. I tak zaczęła się nasza przygoda, która trwa do dziś. Obchodziłyśmy rocznicę i to jest naprawdę cudowny sport, który łączy. Nie musisz być sportowcem, w ogóle łączy ludzi, nie ma podziału na społeczność, na wiek. My po prostu tworzymy jedną wielką rodzinę w Padel Clubie.
1: To w którym momencie pojawiła się ta pierwsza decyzja, idę na to?
11: No u mnie to jest bardzo ciekawe. U mnie tak naprawdę ten sport był przez mojego męża bardzo promowany w domu. Na początku to były spore dyskusje na to, ile czasu spędza mąż przebywając na samym korcie. Zaczęłam się tym interesować. Poszliśmy na mecz z Kolwinu, tam gdzie często również są zapraszani właściciele padla, Padel Clubu, tu gdzie rozpoczęłam swoją tak naprawdę małą karierę padlową. I zostałam zaproszona na turniej. Więc tak zostałam rzucona od razu bardzo na głęboką wodę. Grały tam dziewczyny, które już miały styczność z tymi rakietami, ale właśnie to, o czym powiedział Adam, to, o czym powiedziała Wiola, atmosfera sama i ta integracja ludzi, to jak podchodzą do takiej tak niedoświadczonej osoby, która tak naprawdę trzymała pierwszy raz rakietę w ręku, była rewelacyjna. Więc zostałam przyjęta do tej społeczności bardzo serdecznie, no i chciałam tam zostać.
10: Tak jak właśnie Dorota mówi, że nasi mężowie, bo akurat Doroty i mój mąż piłkarze, bramkarze znają się i była taka sytuacja, dzwoni mąż Doroty do mojego męża i mówi: Marcin, a Wiola by nie zagrała z moją Dorotą w padla? A ja, to było na głośniku, ja słyszę, ja mówię: no dobra, ale ja mówię, ale ja nie potrafię

0: na tego padla, żony pytają, gdzie idziesz, no to krótka odpowiedź na padla. I jak to tak cyklicznie się odbywa, te żony w końcu zaczynają trochę, nie wiem, czy być zazdrosne, czy co.
1: O tak, tak.
0: I wtedy... najczęściej są propozycje, no to chodź też zobacz, jak ten padel wygląda. I myślę, że w wielu przypadkach tak jest, że właśnie dziewczyny, które zaczynają grać, to właśnie też za sprawą swoich mężów, partnerów, chłopaków, przychodzą pierwszy raz na kort i tak naprawdę ja mówię, że to jest często też ludzie, którzy do mnie przychodzą trenować pierwszy raz, ja mówię, że no niestety, ale po pierwszym razie jesteś już zarażony, nie? I zawsze przed pierwszym treningiem ostrzegam, że to jest taki nauk, że po prostu bardzo ciężko się z niego wyrwać i wracając właśnie tutaj do kobiet, teraz myślę, że te proporcje są już chyba bardziej nawet obrócone na korzyść właśnie dziewczyn, bo tak naprawdę tak jak tutaj dziewczyny organizują sobie jakieś tam dodatkowe turnieje i tak dalej, no to czasami jak wchodzę na te rezerwacje, chciałbym jakiś kort zarezerwować, to tylko widzę, że dziewczyny mają wszystko zarezerwowane.
1: Stałe rezerwacje, oczywiście.
2: Myślę, że wasza pasja zaraża, ale jakbyście mieli teraz naszych słuchaczy w ogóle zaprosić do tego, żeby zacząć, żeby w ogóle tak na luźno spróbować, to jakbyście to zrobili? Co byście powiedzieli?
0: No to może ja ze strony takiej czysto sportowej. Przede wszystkim padel jest sportem, który pali bardzo dużo kalorii. Jeżeli ktoś chce zacząć uprawiać jakiś sport, nie wiem, bieganie, siłownia czy coś takiego, bo chce mieć lepszą formę fizyczną, czy może chce zrzucić trochę kilogramów i nie wie, za co się zabrać, nie może się zdecydować, no to tak naprawdę padel jest idealny, bo trenujesz z przyjemnością, grasz w tego padla z przyjemnością, a w międzyczasie spalasz bardzo dużo kalorii i nie musisz iść biegać na przykład po prostu jałowo, bo wiem, że to trudno zacząć i trudno jak gdyby utrzymać ten rytm, a padel jest takim sportem, że po prostu idziesz tam, robisz to z przyjemnością i nawet nie zwracasz uwagi na to, kiedy się męczysz i kiedy palisz te kalorie, więc tak z czysto takiego sportowego punktu widzenia jest to fajny sport właśnie dla osób, które po prostu chcą gdzieś tam albo zgubić zbędne kilogramy, albo po prostu wrócić do jakiejś formy fizycznej lub zacząć przygodę z jakimś sportem. A dodatkowo, no myślę, że tu co wcześniej wspomnieliśmy, no ta społeczność, jak ktoś już wejdzie raz, to naprawdę bardzo ciężko stamtąd uciec. Mhm.
2: No oczywiście lepiej jak wybiera się sport, no to wybrać coś, co sprawia nam przyjemność i dodatkowo są plusy, niż męczyć się na przykład na siłowni. A od tej strony takiej damskiej.
3: No to ja bym powiedziała może w tą stronę, świat pędzi. Dużo czasu spędzamy w ekranach telefonu. Padel, co pozwala nam padel integrować. Przede wszystkim integrować. Właśnie o turnieje, o których wspomniał Adam, które organizujemy wspólnie właśnie z koleżankami naszymi królowymi padla. Możemy się spotkać, porozmawiać twarzą w twarz, tak? Coraz częściej słyszy się o tym, że czas spędzamy sami, tak? No i to gdzieś tam jest podparte tym rozmowami nawet ze znajomymi, tak? Więc możemy się spotkać, możemy porozmawiać, możemy to wykorzystać w fajny sposób, czyli sportowy, gdzie właśnie są profity te, o których mówił Adam. Chociażby zgubienie kilogramów, bo to też było jednym moim takim celem i rozpoczęciem, więc myślę, że tak.
1: I nieważne, czy masz 24 lata, czy 50, czy 70, ja akurat jestem jedną ze starszych padlistek, prawda? Może nie widać?
3: Nie widać.
1: Skromna, niesłychanie.
2: Na pewno nie słychać.
1: Nie, naprawdę. Nie, naprawdę. Szczerze. Gram z dziewczynami, które są w wieku moich córek. I wchodzę na kort i one po prostu są moimi koleżankami. Nie ma w ogóle, nie czujesz tej różnicy wieku. To jest taka frajda, to jest taka przyjemność do tego, tak jak Adaś mówił, tracisz kalorie, poznajesz cudownych ludzi, integrujesz się i zawsze masz ochotę wracać. Nie masz siły, masz zakwasy, a ktoś cię prosi, tak jak miałam wczoraj. Miałam trening, potem trener Michał mówi do mnie, Wiola, zostaniesz, bo ktoś tam odpadł mu z match playa. Ja mówię, no dobra, półtorej godziny zagrałam, już chcę wyjść, a Włady, właściciel padel klubu mówi, Wiola, bo przyszły takie dwie nowe, zostałabyś na godzinkę pograć jeszcze z nimi? No co zrobiłam? Zostałam. A dzisiaj moje

0: Batery w zegarku pokazuje 24%, także... Ale dzisiaj znowu mam trening. Także wracamy z chęcią. To jest naprawdę cudowny sport. To trzeba spróbować i, tak jak Adam mówił, wracamy.
1: To może teraz w tą stronę tych osób... Nie chcę być początkująca. Chcę od razu zacząć i od razu chcę być mistrzem. Co teraz?
2: No, jak gdyby to, co powiedziałem na początku, próg wejścia w ten sport jest bardzo niski i jak gdyby bardzo szybko łapiemy przyjemność z grania, bo bardzo szybko nam zaczynają wychodzić pewne uderzenia. No, jak gdyby tylko, że później, jeżeli chcemy cały czas jak gdyby progresować i się rozwijać w tym sporcie, są takie momenty, że jeżeli zaczynamy, fajnie wziąć sobie na przykład 2-3 lekcje z trenerem. Jeżeli nie mieliśmy wcześniej żadnego kontaktu ze sportami rakietkowymi, to fajnie jak gdyby zacząć 2-3 lekcjami z trenerem, który wytłumaczy wszystko po kolei, jak uderzać, jak się poruszać, jak się ustawiać do piłek. Później już zaczynamy jak gdyby sami grać i kluczem jest to, żeby jak najwięcej spędzać czasu na tym korcie, właśnie łapać się na jakieś mecze, żeby po prostu jak najwięcej spędzić czasu na tym korcie i dochodzimy do momentu, kiedy cały czas progresujemy i w pewnym momencie znowu jest stop. I jak gdyby nie potrafimy przeskoczyć pewnego poziomu i wtedy fajnie znowu wziąć sobie ze 2-3 lekcje, żeby trener wytłumaczył, jak konkretnie uderzać, jak ustawiać rękę i tak dalej, i tak dalej. I znowu robimy progres i znowu wdrażamy to w te nasze mecze. Znowu jak gdyby idziemy z tymi naszymi umiejętnościami do przodu i później znowu jest stop i znowu fajnie wziąć sobie ze 2-3 lekcje, aż do momentu, kiedy będziemy lepsi od trenera, wtedy
0: nie będzie. O, to nie grozi.
1: To wtedy możemy udzielać tych lekcji,
2: wtedy
1: tak?
2: Możemy.
1: Super. No i teraz już w sobotę w sumie przed nami wydarzenie, które połączy w sumie i walory towarzyskie, ale także te sportowe i ambicjonalne.
0: Tak, tak, we wtorek mamy super imprezę, która tak naprawdę takiej małej imprezy, którą tworzyłyśmy we cztery, tak nazywamy się cztery królowe padla i jesteśmy organizatorkami. I tak naprawdę z takiej małej imprezki zrobiła się głośna, duża inicjatywa. Bardzo nas to cieszy. Jest to impreza Beach Party. Ubieramy się na kolorowo w stylu właśnie beach. I gramy. Gramy turniej od godziny 18 do 20:30, a potem się bawimy w rytmie disco. Będzie nam towarzyszył DJ Milc.
1: I jaki jest plan na tą grę?
2: No, plan jest taki, że od 18 zaczyna się turniej, będzie trwał do godziny 20:30. Po 20:30 jak gdyby już zaczynamy imprezować i cieszyć się, że tak powiem, wspólną obecnością. Oczywiście po tej godzinie 20:30 jak gdyby korty już będą wolne, więc będzie można sobie śmiało dalej gdzieś tam grać i przeważnie tak to się odbywa, jeżeli dziewczyny organizują jakieś tam swoje turnieje czy nawet jakieś urodziny, przeważnie jest to w takiej formule turniejowej, a później wiadomo, jak już turniej się skończy, to i tak wszyscy gdzieś tam jeszcze na tych kortach się bawimy, gramy i tak dalej, więc tutaj do 20:30 jest sam turniej, później jest właśnie będziemy się bawić wspólnie przy rytmach DJ-a i zobaczymy, jak długo to będzie trwało. Plany są takie, że...
0: Do białego rana. Ale właśnie, Adaś, to najważniejsza rzecz dla osób, które nigdy nie grały w padla. Po 20:30 do 24:00 korty są za darmo, także zapraszamy wszystkich, bo będzie można po prostu spróbować, na czym polega ta gra. Rakiety udostępnimy, jeśli zabraknie, także zapraszamy.
1: Ty teraz mówisz o osobach początkujących.
0: Tak.
1: A te osoby, które chcą wziąć udział w turnieju?
0: A to nie ma szans. I tak zwiększyliśmy, bo tak naprawdę 16 osób, bo są 4 korty po 4 osoby, zwiększyliśmy do 20 osób, 4 osoby będą zawsze pauzujące, bo było takie zainteresowanie, że jak wstawiłyśmy informacje o tym turnieju, to dosłownie 15 minut miejsc nie było. Wszyscy się pytają, a są jeszcze miejsca, są jeszcze miejsca? No niestety, tak, nie ma. Tak u nas jest.
1: Czyli nasi słuchacze mogą przyjść pokibicować.
0: Jak najbardziej, od 18 zapraszamy.
1: No i pokibicować i się w ogóle zachęcić do tego sportu.
3: Zachęcić, zobaczyć. Myślę, że wiemy, że pojawią się też trenerzy. Myślę, że na pewno nie będzie problemu, żeby z nimi porozmawiać. Na pewno osoby, które są bardziej doświadczone, chętnie pomogą, poodbijają tak rakietą, pokażą, jak to wygląda. Więc naprawdę zachęcamy, jesteśmy otwarci.
1: Właśnie, bo zawsze przy takich eventach są osoby, które boją iść się w pojedynkę, bo mają coś takiego, że będą się stresować, bo będą same, bo nie złapią tego vibe'u z ludźmi na miejscu.
2: Spokojnie, przygarniemy, vibe będzie, to gdzieś tam możemy zapewnić w 100% każdego, kto przyjdzie i będzie chciał spróbować, to na pewno znajdziemy dla niego miejsce, żeby też sobie podbijał, tak jak tutaj dziewczyny mówiły. Będą trenerzy, będą instruktorzy, będą osoby, które po turnieju również będą chciały grać, więc jak gdyby każdy będzie mógł spróbować. Ważne tylko, żeby nie przychodzić w szpilkach na kort, tylko ubrać adidasy
1: przynajmniej. Czyli jednak są jakieś ograniczenia.
2: Tak, są ograniczenia. Są.
0: Ale spódniczki króciutkie, topiki, brzuchy na wierzchu, mile widziane na imprezę.
1: No jak ma być beach party, no to ja nie wyobrażam.
0: Koniecznie frędzelki, cekiny.
3: Tak, a gdyby nie udało się przebrania zdobyć, no bo to już zostało naprawdę mało czasu, my również jesteśmy przygotowane jako organizatorki, więc na pewno nikt nie zostanie bez przebrania. Ale to już będzie niespodzianka, trzeba przyjść tak i zobaczyć.
1: Jest. A możemy coś wspomnieć o tej niespodziance?
3: Nie, no przygotowałyśmy, nie chciałybyśmy, żeby ktoś poczuł się źle i żeby nie był przygotowany z przebraniem, więc każdy od nas otrzyma sznur hawajskich kwiatów, więc na pewno nie zostanie bez.
1: No i pięknie. No i w takim razie co? Zapraszamy.
2: Tak. No zapraszamy wszystkich serdecznie. Myślę, że taka w Szczecinie chyba będzie to największa taka impreza padlowa, jeśli chodzi o udział osób, które tak naprawdę zaczynają, czy są początkujący, czy średnio zaawansowani. Wiadomo, są turnieje organizowane w Szczecinie dla graczy, którzy powiedzmy już dużo więcej godzin mają rozegranych na kortach, a to jest typowa taka fajna inicjatywa tutaj dziewczyn, żeby właśnie ta społeczność była jeszcze większa, żeby jeszcze więcej ludzi zachęcić, żeby nowe koleżanki przychodziły, bo
1: świeża krew.
0: Tak. I koledzy.
4: Młodsze.
2: Więc tak, zapraszamy każdego, kto chce zobaczyć, co to jest padel, jakie to jest uzależniające i jaka to jest fajna forma sportu i aktywności fizycznej, także mamy nadzieję, że będzie bardzo dużo ludzi, bo też będzie fajna muzyka, fajne osoby i myślę, że dobra zabawa.
0: Tak.
1: Ja oczywiście kibicuję wam podczas turnieju, ale także o to, żeby w przyszłości była kolejna edycja. No i a to dalej.
0: O, na
1: dalej.
0: Pewno. Myślę, Oliwia, jeszcze zobaczysz, zagraża mi w padla. Zachęcamy ciebie.
1: I to nie amatorsko. No.
0: Także słuchajcie, sobota 18, Padel Club, tenisowa 35. Zapraszamy.
1: Słyszymy się i widzimy się na miejscu. Cześć.
5: SK Szczecin. Teraz w naszym lokalnym magazynie zrobi się historycznie. Stowarzyszenie historyczno-eksploracyjne Archegryf odwiedziło mnie, żeby porozmawiać o swoich znaleziskach, również o tych najnowszych.
6: SK Szczecin.
5: Mam przyjemność gościć Stowarzyszenie historyczno-eksploracyjne Archegryf, a jego przedstawicielami oczywiście dzisiaj w studio są Józef Doleżał oraz Zbigniew Małecki.
7: Dzień dobry.
5: Przejdziemy później do najnowszego znaleziska. Już tutaj tak próbuję naszym słuchaczom troszeczkę, żeby zaiskrzyło, żeby koniecznie z nami zostali do końca. Ale zanim do tego przejdziemy, jak się narodził pomysł stworzenia Stowarzyszenia Archegryf?
7: Szanowni Państwo, to się zaczęło gdzieś pewnie około 6 lat temu, a zaczęło się tak krystalizować w postaci zarejestrowania tej naszej działalności 5 lat temu. Była grupa kilkunastu ludzi, którzy wpadli na pomysł, że warto pochodzić po lesie nie tylko po to, żeby szukać w nim grzyby, ale szukać śladów historii. My nie jesteśmy historykami, nie jesteśmy archeologami. To są ludzie najróżniejszych pasji, zawodów, wieku, doświadczenia, wykształcenia. Są również wśród nas kobiety. No i taką postać to przybrało od początku, że będzie to w formie stowarzyszenia. W chwili obecnej jest nas około 42-5 osób. Ta drobna fluktuacja wynika z tego, że ktoś przychodzi rzadziej, ktoś częściej, ktoś do nas stara się dołączyć. Zazwyczaj przeżywamy taki okres ożywienia, zainteresowania wstąpieniem do nas po każdym kolejnym sukcesie, czyli jak media gdzieś podadzą albo my się pochwalimy, że znaleźliśmy coś, no to wtedy piszą do nas chętni. Nie bawimy się w jakąś selekcję, ale nie chodzi o to, żeby u nas było wielu, tylko o jakość.
5: Jasne, jakość, a nie ilość, chociaż no, na pewno ta grupa, o której pan wspomniał, około 42-5-osobowa, to są na pewno osoby potrzebne, żeby jak najwięcej móc tych znalezisk natknąć się na nie.
7: Tak, bywały takie, nazwijmy to misje, my sobie to tak nazywamy misjami, w których brali udział praktycznie wszyscy i to wiązało się na przykład z dwudniowym wypadem, no do takiej miejscowości jak Chełm Dolny, który nie będę zdradzał szczegółów, można sobie takie informacje wyszukać, ma pewne powiązania ze spiskiem przeciwko Hitlerowi w lipcu 1944 roku, z jedną z postaci, która w tym spisku brała udział, a my szukaliśmy śladów potwierdzających pewne konotacje związane z historią rodziny, z której on się wywodził. Udało nam się potwierdzić. Chodzi konkretnie o potwierdzenie, że na tarasie pałacu, który tam stał, była oryginalna armata z czasu wojny francusko-pruskiej i to się nam udało potwierdzić. I w tej ekspedycji brało udział kilkadziesiąt osób z naszego stowarzyszenia. Mieszkaliśmy tam przez dwa dni w namiotach i kilka innych wydarzeń, które przez okres tych kilku ładnych lat brały w nich udział większej ilości naszych członków, a czasami są to takie wyjścia, jedzie 4-5 ludzi do lasu.
5: Przez pryzmat tego, co uda wam się znaleźć, dążycie do tego, żeby poznać historię, która się kryła za tym. Tak jak właśnie potwierdzenie tej armaty, która była, czy historii rodziny.
7: Tak, zanim wejdziemy z łopatą, mówię, używając słowa łopata, używam go raczej w cudzysłowie, bo czasami to jest tylko szpica, którą nakuwamy grunt, a czasami coś jest na dobrą sprawę na wierzchu, ale mamy detektory, mamy sprzęt elektroniczny. Musimy się do tego dokładnie przygotować. Mamy kolegę Marcina w stowarzyszeniu, który fantastycznie opracowuje różnego rodzaju wnioski, które pozwalają nam pokonać barierę administracyjną, która polega na tym, że niektóre obszary są na przykład objęte ochroną przyrodniczą, a niektóre są objęte ochroną konserwatorską. Nie oznacza to, że wejdziemy na każdy teren, w każdym miejscu i zawsze, jeśli chodzi o porę roku, ale na przykład w ubiegłym roku, jesienią, w listopadzie, udało nam się po kilku latach starań uzyskać zgodę na wejście na jedną z wysp Międzyodrza, gdzie potwierdziliśmy zaleganie w bagnie szczątków samolotu brytyjskiego z czasów II wojny światowej, Avro Lancastera, i do tego znaleźliśmy szczątki ludzkie. To są szczątki członków załogi tego samolotu. I dzisiaj już wiemy na 100%.
5: I to znaleźliście?
7: Tak, myśmy to znaleźli. To był listopad ubiegłego roku. A to też się obiło w szczecińskich mediach i tak dalej, ogólnopolskich zresztą. Jest mi bardzo przyjemnie, jestem dumny z naszego stowarzyszenia, że to myśmy to potwierdzili. A na dziś wiemy, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków podjął czynności zmierzające do uznania tego miejsca za mogiłę wojenną. To nie są jacyś nieznani ludzie, to znaczy na razie jeszcze nieznani, ale prowadzimy prace, które wymagają takiej mozolnej roboty wyszukiwania w różnych bazach, archiwach niemieckich, brytyjskich, najróżniejszych. Współpraca ze stowarzyszeniami angielskimi, byłych lotników, weteranów, muzealnych i tak dalej, żeby ustalić. I prawdopodobnie są duże szanse na to, żeby ustalić konkretnie imiennie, kto w tej załodze brał udział.
5: Niesamowite. Na waszej stronie facebookowej można przeczytać, że stowarzyszenie prowadzi działalność eksploracyjną, o czym już doskonale wiemy, ale to mi się bardzo podoba, ten fragment. W celu ochrony śladów i świadectw historii Polski oraz to, że upubliczniacie te efekty. Czy te upublicznianie to jest coś, co trzeba zrobić? Jeżeli byście tego nie zrobili, jest to jakiś, czy jest to nielegalne? Pytam po prostu z czystej ciekawości. No bo uważam, że bardzo pomaga historykom.
7: tak sobie wyobrażamy, że pomagamy.
5: No ja inaczej nie widzę.
7: A my to tak odbieramy i tak to traktujemy. To znaczy, niektóre przepisy pozwalają zabrać eksploratorowi, powiedzmy, do swojej kolekcji.
5: No właśnie.
7: Nie mówię o handlowaniu, mówię o tym, żeby mieć w swojej kolekcji, pochwalić się innym i tak dalej. Rzeczy, które nie są uznawane za zabytki, czyli wyobraźmy sobie, że w czasie wojny wyprodukowano 10 milionów sztuk jakiegoś guzika do munduru.
5: Okay.
7: On był powszechny, znany i tak dalej. To one nie będą traktowane jako zabytek i ja mogę mieć sobie w swojej kolekcji. Ale jeżeli ten guzik był wyjątkowy z powodu na przykład jego uszkodzenia, które sugeruje i w jaki sposób, dlaczego w tym miejscu się znajduje, albo okazuje się, że został jednym, jedynym egzemplarzem, no to oczywiście przekazujemy to do odpowiednich instytucji i wyrazem tego jest na przykład to, że w Centrum Edukacji Leśnej w Zdrojach obok Jeziora Szmaragdowego jest od 3 tygodni nasza ekspozycja. Mamy tę ekspozycję, którą nazwaliśmy tak szumnie, ale jak się okazuje, jest to wpisane kontekstem w miejsce i sytuację i czas, kiedy to tam zaległo w ziemi. Nazwaliśmy to depozytem Gauleitera, bo jak wiemy, te schrony, które są w okolicy jeziora, były w czasie II wojny światowej wykorzystywane przez ówczesne nazistowskie władze Szczecina i ten depozyt znaleźliśmy w ciągu kilku tygodni w dużych ilościach w jednym miejscu, w pobliżu tego miejsca, w którym jest ta ekspozycja, duże ilości niemieckich odznaczeń, przypinek, różnych takich dystynkcji związanych z różnymi formacjami nazistowskimi, niemieckimi. A ich uszkodzenie wskazuje na działanie ognia, a to nam podpowiada, i były tam drobne przedmioty polskiego pochodzenia w tym samym miejscu, sugeruje to nam, że pierwsi powojenni mieszkańcy Szczecina z odrazą czyścili te pomieszczenia z tego śmiecia propagandowego niemieckiego i popalili to w jakichś transzejach, okopach, które pozostały po ledwo zakończonej miesiąc, półtora temu wojny. I my po 80 latach to odnaleźliśmy. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest niemieckie, szwedzkie, czy prasłowiańskie, albo to, o czym dzisiaj będziemy
5: dokładnie
7: mówić.
5: Dokładnie, tak.
7: To dla nas jest historia. Historia jest jedna. Oczywiście można pisać ją na różne sposoby, ale pewnych faktów nie zmienimy. I tak jak nie da się wyprzeć tego, że Szczecin przez setki lat był niemiecki, pruski, ale też znajdował się w rękach innych rządzących z innych krajów, tak nie możemy udawać, że nie widzimy takich śladów historii, tak? I my w tym sensie udostępniamy, żeby ludzie mogli przyjść, zobaczyć. Tak to wyglądało. Mhm. Tak kiedyś ludzie się zachowywali, takich przedmiotów używali, tak? Bo to, że one są jednocześnie materiałami nazistowskimi, hitlerowskimi, propagandowymi, to też obrazuje jakiś sposób życia tych ludzi ówcześnie, tak? Że tak byli ubrani, tak się ubierali, mieli takie na swojej odzieży. Bo przy okazji znajdujemy wiele innych przedmiotów użytkowych. To nie zawsze są tak zwane śmieci militarne, jakieś destrukty karabinów, amunicji i tak dalej. To czasami są na przykład przywieszki, które przeciętny szczecinianin z XIX wieku miał przyczepione do obroży psa, z którym wychodził na spacer. Mhm. Albo na przykład jest to numerek z szatni, z nieistniejącej restauracji, która nie przetrwała wojny. Albo jest to na przykład jakiś talerz z napisem Szczecin, tak? Czy na przykład jakieś opakowanie szklane, butelka. Wszystko, co zalega w ziemi. Nas interesują również kapsle z lat 50., 60., 70. Oczywiście nie gromadzimy tego, ale to też jest dowód na to, że jakaś obyczajowość, kultura się zmieniała przez te dziesiątki lat powojennego już Szczecina.
5: Jasne, dokładnie. W 100% się podpisuję pod tym. Też nie ma dużego znaczenia zawsze, do kogo należało, ale ważne, że jest częścią historii, jaka by nie była. Wspomniał pan o najnowszym znalezisku, więc to jest ten czas, żebyśmy do niego przeszli, bo też tak a propos tych znalezisk właśnie nazistowskich, przemierzaliście Puszczę Bukową z myślą, że kolejnym znaleziskiem będzie coś powojennego, tak, z takich czasów, a okazało się, że odkopaliście wykonany z brązu grot oszczepu i ozdobną szpilę z tego samego materiału. Dobrze mówię?
7: Tak. Klasyczny weekend, jak co weekend.
5: Nie zapowiadający niczego takiego.
7: Żartobliwie powiem, to już się stało nudne, powtarzalne i w zasadzie spodziewaliśmy się, że znajdziemy dokładnie to samo, co tydzień temu i dwa tygodnie temu i miesiąc temu, bo eksploracje terenu wokół Jeziora Szmaragdowego, oczywiście nie całą, bo tam są miejsca, gdzie ewidentnie nam z powodów właśnie zabytkowych, historycznych nie wolno wchodzić i to szanujemy. Domyślaliśmy się, liczyliśmy na to, że znowu coś takiego wykopiemy i nagle złoty strzał. Moment, w którym koledzy mnie powiadomili, że to jest, to nie potrafiłem zachować się spokojnie, po prostu...
5: Emocje.
7: Emocje były takie, że poleciało parę wulgaryzmów, takich dość charakterystycznych, nie będę cytował, ale naprawdę, to było wow. To wie pan, to jest tak, że człowiek chodzi całe życie i może nie znaleźć nic, a może być tak, że pójdzie raz i nagle jest taki złoty graal, taki święty graal, przepraszam, każdego eksploratora. Ale tu w całości i honor i zaszczyt znalezienia tego tych przedmiotów oddaję Józefowi, który tam był i jest z nami obecny w studiu.
5: Tak, panie Józefie, to pan był odpowiedzialny za wydobycie tego z ziemi, tak?
4: Tak, dokładnie. Ja byłem tym szczęśliwcem, któremu to wykrywacz pozwolił i wykazał miejsce znajdowania się tych dwóch przedmiotów, no, dzięki którym dzisiaj mogliśmy się tutaj spotkać i omówić to i przedstawić naszą historię.
5: No tak, dzisiaj jesteście świeżo po wizycie w Muzeum Narodowym, tak? Wspomnę tylko o tym, jaka wasza wstępna, co mówiła wasza wstępna ocena przed wizytą, a zaraz przejdziemy do tego, do najświeższych informacji, jakie ze sobą niesiecie. Wasza wstępna ocena mówiła, że to jedno z największych, wasza, tak? Tutaj właśnie też chciałem mieć pewność. Jedno z największych odkryć od kilkudziesięciu lat w tej części Europy. Teraz chciałbym, żebyście się podzielili panowie najnowszymi informacjami. Czy potwierdzamy to?
4: Myślę, że tak. Ze wstępnych ustaleń dzisiaj, jakie mieliśmy w muzeum, pan datował grot, o którym mówimy, na między trzecią a piątą epoką brązu. Także tutaj jesteśmy na dobrym punkcie. Jest bardzo dużo pytań, bo była tam też również taka szpila ozdobna, przez nas nazwana szpilą ozdobną, bo tak naprawdę no, nie wiemy, nie jesteśmy pewni nazewnictwa tego przedmiotu. No tutaj też jest na odpowiedzi, które dostaliśmy od kilku profesorów znanych w Polsce i na Skandynawii, że no oni też nie są pewni co do pochodzenia tej szpili, tak przez nas nazwanej, także zobaczymy. No tutaj szpila robi wielki znak zapytania co do pochodzenia i czym ona tak naprawdę jest.
5: Okej, okay, no pod szpilą mamy w takim razie znak zapytania, ale zostajemy w takim razie o wykonanym z brązu grocie oszczepu. Co na ten temat mówi muzeum?
7: Zanim zwróciliśmy, to znaczy to było mniej więcej równolegle, to znaczy w tym samym momencie, kiedy powiadomiliśmy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, wystąpiliśmy poprzez wysłanie maili do kilku autorytetów i to nie myśmy sobie wybrali te autorytety, znaczy myśmy je sobie wybrali w sensie, że wiedzieliśmy, że tacy ludzie są, zrobiliśmy jakąś tam kwerendę w internecie, kto się tym specjalizuje i tak dalej, zwróciliśmy się do kilku różnych instytucji i uzyskaliśmy, oczywiście bardzo wstępne, na podstawie tylko przesłanych przez nas zdjęć i wiedzy tych ludzi, odpowiedź od profesora Radosława Janiaka z Uniwersytetu Łódzkiego, od profesora Christiana Christiansena ze Szwecji, od profesora Christiana Horna również ze Szwecji i od dzisiaj w nocy, dosłownie w nocy, odpisał jeszcze profesor Fleming Kaul, również ze Szwecji i szczerze przyznam, jestem autentycznie niemal wzruszony, jak czytałem to sobie jeszcze dzisiaj przed przyjściem do studia, tą całą korespondencję między nimi a mną, oczywiście mną jako szefem stowarzyszenia, a mną, nie mną jako Zbyszkiem Majewskim, że bez takiego być może wymyślonego oczami wyobraźni takiego stereotypu zadętego naukowca. Nie, bez niczego takiego. Zbyszek, tak, świetnie, wow. Rzadkie i tak cytując teraz z pamięci, pan profesor chyba bodajże Janiak napisał, że szpila jest w ogóle bardzo rzadka, ponieważ występuje tylko w 8% depozytów grobowych, czyli mniej niż 1 na 10 takich pochówków z epoki brązu miała gdzieś tam w tych ofiarach składanych wraz ze szczątkami zmarłego szpilę. Natomiast co do oszczepu, na pewno jest z epoki brązu, Takie wstępne datowania, no rozrzut jest duży, ale to jest archeologia, tutaj się nie da przy takich znaleziskach ocenić tego z dokładnością do 20-50 lat. Mhm. To jest między 3 a 3,5 tysiąca lat wstecz. Świadomość tego, że przede mną mieli w rękach ten kawałek metalu tylko czterech ludzi ode mnie ze stowarzyszenia, czyli Józef, czyli Klaudia, czyli Ignacy i Marcel, jest taka, że po prostu szok. Ja wiem, że takie rzeczy rzadko kto ogląda. Jest to wyjątkowe. Na pewno jest wyjątkowe też dlatego, że w Polsce takich eksponatów jest niewiele, jeżeli chodzi o groty. Profesor na przykład, bodajże Kaul powiedział, Fleming Kaul odpisał mi, że przeszukał na szybko badania dotyczące 60 podobnych znalezisk w Brandenburgii, więc świadomość tego, że tam jest 60, a w Polsce jest tego kilka sztuk tylko, no robi wrażenie.
5: Robi wrażenie, aż naprawdę, aż sam nie wiem co powiedzieć. Też była możliwość, chyba taka wstępna ocena przez panów, coś związanego z kultem Słońca? Czy to się potwierdziło?
7: Nie umiemy powiedzieć. To takie bardzo wstępne. Jeden z profesorów, teraz już nie pamiętam dokładnie, który, to był jeden z pierwszych maili parę dni temu, napisał to ze znakiem zapytania. Czyżby kult Słońca?
5: Aha, okej.
7: Czyżby kultura alpejska? Czyli takie pytania stawia, które być może warto sprawdzić, obalić, potwierdzić. No, jakieś badania pewnie będą nad tym prowadzone. Zresztą byliśmy dzisiaj z Józefem, tak jak mówił Józef, byliśmy w Muzeum Narodowym. Na pewno te rzeczy będą dalej badane. Poddane dzisiaj były takim bardzo wstępnym badaniom.
5: To jest dopiero początek, rozumiem.
7: Tak. Przez urządzenia, które potrafiły po usunięciu wierzchnie warstwy tlenków, potrafiły dokonać analizy i wiemy, że to jest bardzo dobrej jakości brąz.
5: Panie Józefie, no jaka jest satysfakcja? Na pewno jest ogromna.
4: O, satysfakcja jest na pewno bardzo ogromna. No zobaczymy, jeżeli się potwierdzą datowania tego wszystkiego, no to tak jak Zbyszek wspomniał, no chyba spełniłem swoje marzenie eksploratora. Zobaczymy, być może Ziemia jeszcze odda coś ciekawszego od tego, no ale myślę, że to będzie chyba trudno przebić.
5: Możliwe tak, ale życzymy podobnych albo jeszcze większych znalezisk, o ile można. Tak sobie myślę, czy to teraz faktycznie będzie takie napędzenie, taka motywacja, żeby jeszcze więcej, czy bardziej z taką dozą pokory, że to jest naprawdę raz na strzał, raz na ileś?
4: Myślę, że tak. Nie, podchodzę do tego z taką spokojną i chłodną głową, także udało się trafić, super, trafi się jeszcze raz, będzie rewelacja, ale pomalutku emocje opadają i wracamy do codzienności i szukamy dalej kapsli i innych podobnych rzeczy.
5: Świetnie. Panie Zbigniewie, czy to jest na tę chwilę największy sukces waszego stowarzyszenia? Czy nie klasyfikujemy na różne sposoby i każde znalezisko jest,
7: znaczy,
5: na wagę złowa?
7: Gdybym powiedział, że nie kręci to nas najbardziej, bo kręci, ale z jednakowym pietyzmem, szacunkiem, sympatią wspominamy gdzieś tam na naszych rozmowach, mamy taki własny wewnętrzny czat dla naszych członków, każde poprzednie gdzieś tam eksploracje. Czasami do niektórych miejsc wracamy, bo jeżeli zgody odpowiednich instytucji są na dłuższy okres czasu, to no, nie wiem, skuta ziemia jest lodem, no, nie pójdziemy tam, bo bagniście, ale tutaj jest bardziej sypko, to da się. Natomiast jeśli chodzi o taką hierarchię w sensie doniosłości, nazwijmy to historycznie, na pewno, to tak jak powiedziałem, to jest rodzaj takiego świętego grala. Teraz już tak żartobliwie gdzieś tam na Facebooku napisałem, Józek może siąść przy ognisku i powiedzieć, to słuchajcie, jak się szuka zabytków, i może opowiadać. I nawet dzisiaj pan z muzeum żartobliwie oczywiście powiedział, że w takiej grubej księdze tej pomorskiej archeologii, umownie nazywając, Józef Doleżał już ma swoje nazwisko i jakiś student archeologii za jakiś czas będzie musiał przeklinać, Boże, muszę to zakuć, zapamiętać. Tak, już się wpisał. No, gdyby to był 200. pierwszy oszczep, to pewnie byłby jednym z wielu, ale jest jednym z niewielu, który taki oszczep znalazł. Jest taka ważna rzecz, bo chcę uprzedzić tych domorosłych różnych poszukiwaczy, którzy pójdą, kupią detektory i pójdą gdzieś do lasu. No, trzeba spełnić pewne warunki, żeby pochodzić sobie legalnie i tak dalej, ale to też nie jest tak, że pójdzie się byle gdzie i się znajdzie. My przygotowujemy się idąc. Nie spodziewaliśmy się, że znajdziemy to coś tak starego. Nie wiemy też, czy to jest miejsce pierwotnego złożenia w tym miejscu, czy to jest na przykład coś wtórnego. Pamiętajmy, że teren Puszczy Bukowej tu w okolicy między torami a autostradą był mocno przeobrażony gospodarczo na przestrzeni różnych wieków, bo przecież i kopalnie gliny, kredy i margla i tak dalej, więc to mógł być jakiś urobek gdzieś wysypany, ale równie dobrze mógł przez te tysiące lat deszcz to wypłukać i to się znalazło stosunkowo płytko pod powierzchnią gruntu. Nie ma wątpliwości, że ziemia kryje wiele tajemnic, ale to już Józefowi mówiłem, teraz bijemy dalej, czyli pterodaktyle, a potem już tylko zagadka wszechświata przed nami będzie stała otworem.
5: Cudownie. I takim właśnie akcentem zakończymy. Życzę wam, żebyście dalej zapisywali się na kartę historii, bo to rzeczywiście jest zapisywanie się na kartę historii i dobrze, że mamy u nas w regionie takich ludzi, możemy właśnie poznawać, dowiadywać się czegoś więcej niż tylko to, co mamy w podręcznikach czy w internecie. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli panowie ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Archegryf, a mianowicie panowie Józef Doleżał i Zbigniew Małecki.
7: Dziękujemy.
6: Dziękuję.
8: SK Szczecin.
5: Ostatnim dzisiejszym tematem będzie pilates i pole dance. Zapraszam was na rozmowę Oliwii Rudnickiej.
9: Tym razem porozmawiamy o sporcie, który w ostatnim czasie nabiera na popularności. Ze mną w studiu jest Weronika Herre. Cześć.
10: Cześć.
9: Jakbyś mogła powiedzieć, czym ty się w ogóle zajmujesz?
10: Ojej, wszystkim i niczym chyba w tym momencie. Na ten moment kończę swoją karierę pole dance'ową i znalazłam swoją nową ścieżkę w życiu. Jest nią pilates. Myślałam, że to będzie takie na moment, na chwilę, a wkręciłam się w to na maksa i już sobie tak naprawdę nie wyobrażam robić nic innego.
9: No właśnie, skąd ten w ogóle hype na pilates w ostatnim czasie?
10: Skąd hype ogólnie na pilates? Nie mam pojęcia. Gdzieś tam pilates, no, w moim życiu już pojawił się dużo wcześniej, jak zaczynałam swoją przygodę z pole dance'em i w zasadzie chciałam to już zacząć sobie robić kursy i tak dalej parę lat temu, tylko że byłam tak pochłonięta pole dance'em, zawodami, trenowaniem, tym wszystkim, że nie było po prostu na to nigdy przestrzeni, a teraz no to właśnie tak jak powiedziałaś, mega hype. Nie wiem, może przez Kardashianki, przez celebrytów, że to ćwiczą. No i na pewno ma to super wpływ na nasze ciało. Taki, który po prostu kiedyś aż o tym tak nie mówiło, a jednak te mięśnie głębokie ciała odpowiadają za bardzo dużo rzeczy i są super, wspierają nasze jakby nasze rojazowe i też w innym sporcie. Jak zaczęłam trenować pilates, to przy treningach pole dance'owych sprogresowałam no, na maksa.
9: Naprawdę? Kardashianki rozpoczęły tą modę? Bo ja myślałam, że to bardziej, że wiesz, że tak holistycznie podchodzimy do swojego ciała, wszystko naturalnie i tak dalej. I
10: jakby tak chyba spojrzeć na to pod względem social mediów, no to wydaje mi się, że one miały tam na to taki wpływ dosyć duży w rozpowszechnieniu tego, wydaje mi się. Znaczy z tego, co mi się wydaje. Ja gdzieś tam, może nie od Kardashianek, którą znam, bo się nie interesuję tym za bardzo, ale jeżeli chodzi o taki no gdzieś tam ten pilates w ogóle był znany tak wobec. Bardziej mi się kojarzył zawsze z siłownią, że na siłowni na macie się ćwiczyło, a gdzieś tam w social mediach te reformery, może dlatego, że wyglądają trochę jak maszyny tortur i robią takie po prostu wrażenie, że gdzieś tam no ja jak zaczęłam ćwiczyć na tym reformerze, to zaczęły mi pracować mięśnie ciała, które nigdy w życiu ich nie czułam, mimo że już od lat gdzieś tam trenowałam pole dance, który jest dosyć bardzo wymagającym i obciążającym sportem.
9: Skoro maszyny tortur, to co cię skłoniło w ogóle?
10: Chyba na pewno trochę mnie jakby nie będę tutaj ściemniać i gdzieś tam ten hype mnie też pchnął w to, że w ogóle się zainteresowałam tym i zobaczyłam to i pooglądałam, popatrzyłam i tak dalej i zainteresowało mnie to. Co się w ogóle okazało? Ciocia mojego chłopaka od 25 albo więcej lat praktykuje pilates i ona już na tych reformerach naprawdę te 15-20 lat temu trenowała i gdzieś tam tak mnie trochę podejrzewam, że nakierowała, gdzie mam zrobić pierwsze kursy, co i jak.
9: Jezu, robiła to zanim było to modne.
10: Robiła to zanim to było modne.
9: Kurde, ale to w takim razie jakbyś mogła powiedzieć tym, którzy szczególnie nie wiedzą właśnie o co chodzi z pilatesem, jak to się odbywa, czy to jest taka joga, czy to jest właśnie coś bardziej na siłce.
10: Mm-hmm. No, pilates. Pilates to jest w ogóle nazwa od nazwiska, od Józefa Pilatesa, który wymyślił tą metodę. I jakby to najprościej powiedzieć, jest to po prostu zbiór z różnych dziedzin. To nie jest tak, że on wymyślił coś nagle nadzwyczaj, nad wyraz nowego. On po prostu zebrał wszystko, co najlepsze z różnych dziedzin sportu, z baletu, z jogi, z gimnastyki i tak dalej. Połączył to w całość, no i stworzył aż i tylko coś takiego wyjątkowego. No na pewno te maszyny, tak? To było coś takiego nowego w tamtych czasach, bo to już z ponad 100 lat temu jest to metoda, która była wymyślona, więc też to nie jest coś, co nagle ktoś teraz stworzył, wymyślił. Także na ten tak to wygląda. Aha, jeszcze miałam powiedzieć, na czym właśnie w zasadzie powiedziałam ci, skąd się metoda wzięła i od czego. Skupiamy się na mięśniach głębokich ciała, które są korp, czyli naszym jakby to, co jest wewnątrz nas i to, co jakby skupia nasze ciało, i wszystko się opiera na mięśniach głębokich, tak? Czyli na przeponie, prawidłowy oddech. Jak prawidłowo oddychamy przeponowo, czyli no to nasze ciało wtedy jest bardziej dotlenione, dotleniamy te mięśnie, wzmacniamy, pracujemy na najszerszym grzbietu i tak dalej. Jakby pracujemy nad mięśniami, którymi często nie aktywujemy po prostu przy innych ćwiczeniach. Tak już nie chcę się za dużo rozwodzić i mięśni nazywać.
9: Czy pilates to tylko to, co robimy na tych maszynach, czy to jeszcze może być bez maszyn?
10: Nie, no oczywiście może być bez maszyn. Jak mamy background na macie, to już później żadne ćwiczenia dla nas na maszynach nie powinny stanowić problemu. Tak mi się wydaje.
9: A jest jakaś różnica w odbiorze? W sensie, jak odbiera to nasze ciało? Mm-hmm. Że coś jest dla niego lepsze, coś gorsze?
10: Na pewno na macie bardziej pracujemy bardziej ciężarem własnego ciała. Tam jednak na maszynie, na reformerze, czy Cadillacu, czy każdej innej, każdym innym urządzeniu, bo jakby to nie jest tylko reformer, pilates i mata. Pracujemy tam bardziej, tam mamy strapy, mamy linki, które jakby wspomagają, mamy sprężyny, które dodają nam obciążenia, ciężaru, czasem wspomagają nas, a czasem nam utrudniają jakby te ćwiczenia. Także jest to taki jakby no bardzo dużo tego jest. Ja teraz jak wróciłam z tego szkolenia, to w ogóle moja głowa to wybucha.
9: To jest masa wiedzy pewnie.
10: Masa wiedzy, ogrom wiedzy. Ale to jest taka super wiedza, taka, no dla mnie to jest game changer po prostu.
9: Ale z pewnością jest ci łatwiej, no bo jesteś w sumie wciąż pole dancerką.
10: Tylko i aż, ale z drugiej strony na pewno jest mi trochę łatwiej, bo ja mam świadomość ciała jakąś tam, ale jeżeli chodzi o pilates, no to w ogóle każdego rozkłada na łopatki.
9: Naprawdę? Czyli jak są tacy miłośnicy siłowni, to oni właśnie powinni iść na ten pilates na maszynach?
10: No totalnie. To jest zupełnie inny ruch ciała. Ja też na siłownię chodziłam i to zupełnie inaczej ciało pracuje. To są takie szczegóły, minimalne takie ułożenie ciała, które zmienia po prostu wszystko. No bo każdy może pójść sobie na pilates, pomachać nogą, ręką i tak dalej, pojeździć na tym wózku, na tych sprężynach, ale jeżeli ustawimy prawidłowo ciało, tak jak nakazuje metoda pilatesa, no to wtedy czujemy naprawdę, że te ćwiczenia coś dają. Bo tak jak pewnie się położysz na macie, pomachasz sobie tą nóżką, no okej, zmęczysz się, ale nie będą ci pracować mięśnie głębokie, tylko będziesz aktywować na przykład mięśnie czworogłowe albo dwugłowe, czy tam pośladka, i to nie będzie miało takiego wpływu na właśnie na to, na czym chcemy się skupić, czyli na tych mięśniach core, tych głębokich.
9: Mhm. A masz jakąś radę dla tych pań, które nas słuchają i nie wiedzą, jak zacząć?
10: Myślę, że trzeba po prostu spróbować. To jest chyba taki największy problem dla w ogóle moich kursantek, które przychodzą, że najbardziej się stresują przyjść, przełamać. I trzeba znaleźć swojego odpowiedniego instruktora. No, trzeba spróbować przyjść, zobaczyć, poszukać tego. Nie ma na to złotej rady. Trzeba się po prostu przełamać, tak mi się wydaje. Ale wydaje mi się, że jest tyle fajnych dziewczyn, zwłaszcza teraz w tych czasach, jest taka świadomość w ogóle pracy z człowiekiem, ruchu i tak dalej, że naprawdę można... Jest też dużo fajnych miejsc w Szczecinie, w których można po prostu się poczuć dobrze, bo to chodzi o to, żeby się dobrze czuć w tym miejscu.
9: A co z tym tłumaczeniem, że jestem za gruba, jestem za stara, że... a zrobię tylko z siebie pośmiewisko.
10: Nie cierpię tego, bo to w ogóle nie ma żadnego przełożenia na to. To tak jak dziewczyny przychodzą, nie chcą przyjść na polne, to mówią, no wiesz, muszę pójść na siłownię, bo muszę wzmocnić ręce, bo mam takie słabe ręce. A ja mówię, no, bo ja to jak przyszłam na pole dance, to od razu miałam wielkie karabiny i w ogóle wszystko mi tak łatwo wychodziło. Nie, to jest też ciężka praca, na pewno motywacja, jakaś tam dyscyplina też w sobie, ale to wszystkie mamy różne ciała, tak? To jest taki temat bardzo kontrowersyjny w dzisiejszych czasach. Ja chcę po prostu, żeby każda dziewczyna się dobrze czuła u mnie na zajęciach i to te zajęcia nie mają być po to, żeby ona wyciskała jak najwięcej i zrobiła jak najwięcej. Ona ma się po prostu czuć dobrze na moich zajęciach. Ja się na tym skupiam, żeby była po prostu miła atmosfera.
9: Tyle. Czyli wystarczy po prostu przyjść.
10: Wystarczy po prostu przyjść.
9: I co? I to nie jest w sumie tak, że nie wiem, ktoś jest wytykany, ktoś może poczuć się gorzej, być zazdrosny, wiesz o co chodzi, mm-hmm. że to jest ta nasza głupia kobieca podświadomość, że my zaraz piszemy te najgorsze scenariusze.
10: Tak jest. Ja też kiedyś zaczynałam i też się tak czułam. Czułam na przykład z pole dance'em było tak, że jednak tam dosyć dużo ciała odkrywamy. Ja zaczęłam to, no tak młoda dziewczyna, miałam 19-18 lat, jak ja zaczęłam trenować pole dance. I jednak gdzieś tam przy tych dziewczynach, bo inaczej jednak jak jesteś na tej plaży i tak dalej, to ten komfort jest jakoś tak w tej naszej głowie jest inaczej. A tutaj musisz ubrać jakieś gadki, powiedzmy stroju kąpielowego chociażby, rozebrać trochę więcej, pokazać swojego ciała i to jest takie krępujące dla ciebie, a tu nagle no nie masz wyjścia, bo inaczej się nie będziesz trzymać na tej róże. No ja wiem, że to jest trochę wyjście ze swojej strefy komfortu, ale podstawa to jest naprawdę trener i jeżeli nawet są jakieś osoby, które się nieprzyjemnie zachowują na zajęciach, no to od tego jest trener, trochę jak w szkole. Jak ktoś się nieładnie zachowuje, no to trzeba po prostu takie rzeczy no nie pozwalać na to, tak? To ma być bezpieczna przestrzeń dla takiej osoby.
9: Czyli nie trzeba się niczego bać.
10: Nie, absolutnie. Uważam, że gdziekolwiek już później poszłam, już nawet, bo mimo, że gdzieś tam pracuję w tej branży od jakichś 8 lat i tak dalej, to dla mnie nawet iść do nowego miejsca, czy nawet pojechać na kursy, też jest wyjście ze swojej strefy komfortu. Więc trzeba po prostu no tak spróbować, przełamać się. Chociaż pójść na te inne zajęcia próbne i zawsze można zrezygnować, tak? To nie jest tak, że już pójdziesz na inne zajęcia i masz do końca życia tam przychodzić. Nie, po prostu no spróbować. Nie ma na to złotej zasady, myślę. Próbować po prostu. Nawet napisać do jakiejś instruktorki, do której by się chciało przyjść. Myślę, że często dziewczyny do mnie jak piszą i właśnie się stresują czy coś, to ta rozmowa pomaga im się przełamać, wtedy przychodzą i wtedy jakoś tak to wszystko łatwiej im przychodzi.
9: Mm-hmm. Jak powiedziałaś wcześniej o tym odkrywaniu tego ciała, to mi się od razu skojarzyło z tym memem, że kiedy przychodzisz na te pierwsze zajęcia, jesteś cała pozasłaniana, masz po prostu tonę ubrań na sobie, a później jak już czujesz się komfortowo na tej salce, to już po prostu ci jest obojętnie, czy ktoś patrzy na to, że odkryłaś brzuch, odkryłaś nogi, wystaje ci pośladek, czy cokolwiek takiego.
10: Dokładnie. Ja za to szczerze mówiąc pokochałam pole dance, bo gdzieś tam nie będę ukrywać, że przed pole dance'em no, z aktywnościami fizycznymi nie miałam wiele wspólnego. Tańczyłam w dzieciństwie, to tak, więc gdzieś tam to takie poczucie, gdzieś tam świadomość ciała była. Ale za co kocham pole dance i myślę, że dużo dziewczyn potwierdzi to, że daje nam takiej pewności siebie, nadaje. Że często to są fajne dziewczyny, które właśnie się robią grupy, społeczność taka, która po prostu się nawzajem wspiera zwyczajnie w świecie i naprawdę nadaje takiej pewności siebie. Nie właśnie przestajesz się wstydzić tego swojego pośladka, że coś ci wystaje, pokażesz coś i tak dalej. Po prostu czujesz się dobrze, zaczynasz udostępniać filmiki na Instagramie. Uważam, że to jest w ogóle super. Takie przełamanie właśnie, nawet jeżeli ktoś ma problemy z pewnością siebie, przyjdzie na te zajęcia, to właśnie to naprawi się wkręci, to no, zmienia bardzo dużo w twoim życiu. W moim bardzo zmieniło. Ja to mówię, że pole dance to w ogóle całe moje życie zmienił. Także się śmieję właśnie. Taniec na rurze zmienił moje całe życie.
9: Czyli zamiast teraz ścinać włosy, idziemy na rurkę.
10: Tak, ale ścinać włosy też można. Ja to robię na zmianę. Chodzę na rurkę i ścinam włosy. Wiecznie coś kombinuję, także można to fajnie połączyć.
9: Mówimy dużo o kobietach, ale czy faceci też przychodzą na pilates, pole dance? No na siłownię chodzą, ale...
10: Tak, pole dance. No jednak... Pole dance, wiadomo, jak jest stereotypowo, gdzie tak naprawdę, ja to mówię, żeby czasem tak nadać powagi temu, jest akrobatyka na drążku pionowym i każdy jest, no tak, no rzeczywiście, to zupełnie inaczej już brzmi. No i jeżeli chodzi o facetów, jest niewielu ich, paru znam. Faceci mają o tyle łatwość w pole dance, jednak mają jakby, no już jakby naturalnie więcej trochę siły. Więc te rzeczy im dużo łatwiej przychodzą niż nam dziewczynom. Może nie pod względem rozciągnięcia, ale siłowych rzeczy, no, no niestety tak jest. Więc jak już są pole dancerzy, to ty naprawdę popularnie na całym świecie, no to trzaskają takie rzeczy, że to no, no niesamowicie się to ogląda. No to jest to taki stereotypowo kobiecy sport dość, tak? Gdzieś tam faceci no się chyba wstydzą tej rury. Chociaż czasem jak mamy zajęcia, na przykład są walentynki jakieś dla par, no to dziewczyny zaciągają tych swoich chłopaków i o dziwo przychodzą z nimi i się w ogóle fantastycznie bawią, później dziewczyny mi zdjęcia pokazują, no to to jest w ogóle, oni mają większy fan, a w ogóle jeszcze jak im wyjdzie coś lepiej niż tym dziewczynom, które chodzą regularnie na ten pole dance, to w ogóle są zachwyceni. Także uważam, że pole dance jest dla każdego. Teraz jest w ogóle też taki trend, jeżeli chodzi o pilates na Instagramie, na TikToku, że są organizowane na przykład zajęcia dla jakichś piłkarzy. Taka przychodzi ekipa piłkarzy i oni, no wiadomo, mają albo właśnie takich chłopaków z siłowni, no to jakby oni są, mają tą siłę, są umięśnieni, zbudowane, mają fajnie rozbudowane ciała i przyjdą ci na tym pilates i tam, wiesz, jest taki pilates shaking, czyli te nogi ci tak po prostu drżą, a to jest ruch dosłownie na 3 centymetry, tylko odsuwasz nogę z wózka i oni tam po prostu zdychają na tych zajęciach, co też się fajnie ogląda, bo to się wydaje, a pilates jest taki babski, to co to jest, taki ćwiczenia spokojne, a to się okazuje, że to, no, takie spokojne ćwiczenia mogą ci dać dużo większy wycisk niż wyciskanie na siłowni, także panów też zapraszam serdecznie.
9: Czyli warto skorzystać, ale w ogóle co do tego pole dance'u, to w sumie facetom jest lepiej, jak słyszą kalistenika, to wtedy jakoś wtedy czują się męsko, że tak, wiesz o co chodzi, że to już nie jest taniec na rurce, tylko to są po prostu aktywność mięśni tych wszystkich. Dokładnie. I tak dalej.
10: To się niewiele różni, tyle że no na kalistenice, ale też jak są te siłownie takie outdoorowe czy coś, to często chłopaki robią jakieś flagi. Zawsze jak ktoś pyta się ciebie, czy ćwiczysz, jak poćwiczysz pole dance, a potrafisz flagę?
9: A potrafisz?
10: Nie, flagi nie potrafię.
9: A pół flagę?
10: Pół flagę taką potrafię.
9: No, no to, to już jest połowa sukcesu.
10: Chociaż teraz nie wiem, bo już tak nie ćwiczę pole dance'u. Uciekam bardziej w pilates, więc chociaż te mięśnie głębokie pewnie trzymają jeszcze tam jakiś poziom.
9: Dobrze, że jest pamięć mięśniowa.
10: Tak, tak, więc się też bardzo szybko, jak nawet się ma jakąś przerwę i właśnie a propos tego, jak dziewczyny często nie wiedzą, czy wrócić, bo już nie mają siły i znowu przechodzi te etapy i tak dalej, no to ja mówię, Boże, jest ta pamięć mięśniowa, szybciej się tego wszystkiego nauczysz z powrotem, niż jakbyś od nowa musiała zaczynać to wszystko.
9: No, u mnie to jest po prostu z autopsji, bo ja nie wiedziałam, że naprawdę ta pamięć mięśniowa tak idealnie działa, bo też się bałam, że będę musiała zacząć od zera po przerwie, a tu się okazuje, że nie jest tak źle.
10: Nie, jak przyszedłeś do mnie na zajęcia, to ty się tam nudziłaś na tej grupie, bo po prostu to są rzeczy, ruchy, które już znasz i po prostu kwestia no na nowo trochę zbudowania tej siły, no nie? Mhm. Więc dla ciebie to powinna się od razu przyjść do innej grupy.
9: No i super, ale w ogóle co chciałam jeszcze powiedzieć, że społeczność pole dancerek to jest taka fantastyczna grupa, że ja mam wrażenie, że każda pole dancerka jest po prostu taką pozytywną osobą, że tutaj to są trochę friki, bo tego nie można ukrywać, bo właśnie gdzieś tam pełno udostępniają swoich filmików, gdzieś tam są zajarane na tym punkcie, co zrobiły, czego jeszcze nie mogą dokończyć, że nad czym ćwiczą i to jest po prostu niesamowite moim zdaniem.
10: Wydaje mi się, że pole dance ma to do siebie, że przeważnie dorosłe dziewczyny zaczynają to ćwiczyć, czyli to nie są nas, no od dziecka też można, są grupy dla dzieciaków, ale przeważnie to są dziewczyny, które w wieku gdzieś tam, no już w takim dorosłym wieku, 20 lat zaczynają coś tam dodatkowo robić. Na pewno już są, mają świadomość jakby takie kontakty te międzyludzkie są trochę inne niż jak się było młodym, tak? Gdzieś tam nie ma się już, ma się większą świadomość właśnie swojego ciała na tyle taką, że nie masz tych takich też może kompleksów, trochę idziesz bardziej dla siebie niż bo rodzice ci kazali i często wydaje mi się, że tak po prostu też dużo łatwiej dorosłym ludziom po prostu jest nawiązywać też kontakty, ale tak, no nie wiem, to ma coś w sobie takiego magicznego chyba ten pole dance, że wiesz, że przychodzisz, właśnie są te pozytywne dziewczyny i one jakby mówią, dobra, dawaj, uwierz w siebie, hajpujecie się na zajęciach nawzajem, któraś próbuje wejść do fałki, udaje się w końcu, to wszystkie jej brawo biją. No, myślę, że też dużo fajnych, przynajmniej tak jak ja znam dziewczyny, które prowadzą zajęcia, to tak chcą właśnie zachęcać te dziewczyny do tego ruchu, do tego działania, żeby wierzyły w siebie. Dużą właśnie myślę, że rolę odgrywa właśnie instruktor. Mm-hmm. Fajny instruktor to przychodzą fajne dziewczyny, tworzy się fajna właśnie, tak jak mówisz, społeczność i to tworzy po prostu fajne miejsce, bo nie ma po prostu przestrzeni na jakiś hejt, czy jakąś zawiść taką niezdrową.
9: No to w Szczecinie mamy studia pole dance, mamy siłownię, wiadomo. No ale jak to jest z tym pilatesem? No bo wiemy, że szkoły jogi też tutaj są.
5: I tutaj stawiamy kropkę. To wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o nasz magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Pozdrawiam Was serdecznie, Krzysztof Baziuniak. Cześć.
8: SK Szczecin. SK Szczecin.

będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.